SK Śląsk.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's go.

0: RSK Śląsk News.
1: Natalia Czarduch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc pracownikom szpitali. AI ma między innymi podpowiadać lekarzom, o co jeszcze warto zapytać chorego, czy też samodzielnie zrobi podsumowanie wizyty w przychodni. Zajrzymy do Sosnowca, tam wystartowała akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o 18-latkach, który pozwoli im bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę odkrywać miejską kulturę, sport i rekreację. Ten materiał również za moment. No i porozmawiamy o tym, że Mysłowice biorą udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl warsztatów. Szczegóły za chwilę, zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy!
0: SK Śląsk.
1: Koniec ze stratą czasu na pisanie notatek. Lekarz poświęci go pacjentowi. To dzięki Pulse Note, które stworzyli pracownicy Łukasiewicz AI z Katowic. Po rozmowie medyka z pacjentem sztuczna inteligencja w mgnieniu oka przygotuje podsumowanie z wizyty w przychodni. Podpowie też lekarzowi, o co jeszcze warto zapytać chorego. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry, dr Przemysław Juszczuk, zastępca dyrektora Centrum w Instytucie Łukasiewicz oraz Katedra Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego.
3: Powiedzmy w takim razie, o jakim rozwiązaniu umowa?
2: Jasne, to jest rozwiązanie dedykowane dla szpitali, dla jednostek medycznych, w których chcemy uprościć proces rozmowy pacjenta z lekarzem. To znaczy wiemy, że jest zawsze sytuacja, kiedy pacjent czeka w gabinecie lekarskim bardzo długo na przygotowanie notatki, a w tym momencie ten proces przyspieszamy i zwiększamy interakcję pacjenta z lekarzem. Trochę uproszczenie, bo to jest transkrypcja z jednym z elementów. My tutaj mamy oznaczenie rozmówców, czyli sytuacji, kiedy mamy więcej osób biorących udział w rozmowie, mamy oznaczenie tych rozmówców. Następnie mamy przygotowanie transkrypcji. Sytuacji, kiedy mamy na przykład ktoś posługuje dialektem, na przykład śląskim, to też jak najbardziej system sobie z tym radzi. Następnie przygotowane jest notatka zgodnie z tym, co lekarz zawsze sobie przygotowywał na bieżąco w takich systemach. Czyli to jest narzędzie, które wspomaga pracę lekarza plus upraszcza ten kontakt, ponieważ pacjent może na przykład coś dodatkowe, jakieś informacje przekazać, o które później lekarz może dopytać na przykład na kolejnej wizycie. Czyli to jest takie dodatkowa taka pomoc w tworzeniu tej notatki. Także transkrypcja to jest trochę za mało, tu jest dużo więcej.
3: A powiedzmy w takim razie, jakie korzyści odnosi pacjent i jakie korzyści odnosi sam lekarz?
2: Jasne, z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim to jest to, że więcej czasu lekarz poświęca pacjentowi. Mamy taki lepszy kontakt, no bo przykładowo w sytuacji, kiedy pacjent miał jakieś inne schorzenie dodatkowe, na przykład w naszym prezentacji było nadciśnienie, to lekarz dodatkowo może o to dopytać na kolejnej wizycie. Wiadomo, że z punktu widzenia lekarza tych wizyt na dzień jest bardzo dużo i on nie będzie wszystkiego pamiętał. A tutaj lekarz ma te dodatkowe informacje w formie podpowiedzi, więc pacjent ma takie poczucie, że jest bardziej zaopiekowany ze strony lekarza. To jest ze strony pacjenta. Na przykład, natomiast lekarz w tym momencie cały swój dostępny czas może poświęcić na rozmowę z pacjentem, czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo podczas transkrypcji. Dodatkowo, jeżeli lekarz stwierdzi, że potrzebuje jakąś dodatkową informację od pacjenta, może ponownie włączyć transkrypcję, ponownie coś dopytać, sam przygotować dodatkowe fragmenty notatki i na końcu cały system, cały ten wpis jest przygotowywany dla systemu szpitalnego. A tak jak najbardziej, to jest system offline'owy, my nie korzystaliśmy z żadnych modeli online, ten system nie ma dostępu do internetu wszystko. Jedyny ten punkt styku to jest system szpitalny w tym momencie, który będzie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, my decyzyjność pozostawiamy po stronie lekarza, czyli w momencie przygotowania notatki, lekarz na końcu i tak musi to sprawdzić, zatwierdzić i po to w tym momencie mamy ten element fact-checkingu, czyli jeżeli się pojawia jakieś sytuacje związane przed, nie wiem, z nazwami leków, jeżeli się pojawia jakaś informacja związana z datą, na przykład jakiegoś zabiegu przebytego, to wszystko jest możliwe do sprawdzenia z poziomu transkrypcji, więc nawet w sytuacji, kiedy rozmowa z pacjentem trwała 25 minut, to lekarz nie musi potem całej transkrypcji sobie przeglądać na bieżąco, tylko ma możliwość kliknięcia w dowolny element, od razu jest odsyłany tego fragmentu transkrypcji, gdzie ta informacja się pojawiła.
3: Pan powiedział, że więcej czasu teraz lekarz może poświęcić pacjentowi, to w takim razie, czy pan może tak, nie wiem, przykładowo powiedzieć, ile czasu zabierało mu to wtedy te pisanie tych notatek, kiedy nie było tego rozwiązania?
2: Jasne, jak najbardziej. My dostaliśmy ze szpitala informacje i dane, które gdzieś tam były weryfikowane, na poziomie 15-20 minut całej wizyty, czyli ta rozmowa z pacjentem trwała około 20 minut, natomiast 60% potem z czasu całej wizyty pozostałej to było przeznaczone na pisanie notatki. W tym momencie w zasadzie my mówimy o przejściu z transkrypcji na gotową notatkę na poziomie kilkudziesięciu sekund. Czyli w zasadzie cały ten czas, przykładowo wizyty, która trwa na przykład 35 minut, to w zasadzie 34 minuty, 33 minuty można poświęcić na rozmowę z pacjentem.
3: Rozumiem, że wasze rozwiązanie podpowiada też lekarzowi, o jakie pytanie jeszcze warto jakie pytania na przykład warto zadać, które nie zostały zadane przez lekarza.
2: Tak, jak najbardziej. My na bieżąco mamy dwie rzeczy. Tak, po pierwsze podpowiedź na przykład przy pierwszej wizycie, o co jeszcze można zapytać, ale też proszę pamiętać, że dodatkowo, jeżeli wizyta jest kolejna już w momencie tego pacjenta u lekarza, to to lekarz dostaje informacji, na przykład, przykładowo pacjent, nie wiem, choruje na ciśnienie, to zapytaj, czy bierze dalej, przyjmuje leki. Na przykład, jeżeli bolał jakieś inne, nie wiem, na przykład jakieś dodatkowe schorzenie miał, to lekarz może zapytać. Czyli są tak naprawdę dwie role. Z jednej strony mamy uzupełnienie tego wywiadu lekarskiego, a z drugiej taka właśnie troska o pacjenta, że pacjent nie ma takiego wrażenia, że on jest po prostu tam kolejnym elementem gdzieś tam na liście do odhaczenia, tylko lekarz się faktycznie interesuje tym pacjentem. Absolutnie nie. To jest tylko system, który ma umożliwić wsparcie lekarza. Tutaj nie ma żadnej możliwości, że system będzie działał w oparciu na jakieś swoje zewnętrzne dane. Czyli to jest model offline'owy, który przygotowywuje ten fragment notatki tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się pojawiło w rozmowie. Mało tego, on nawet nie może podpowiedzieć, to jako system nie może podpowiedzieć jakichś leków sugerowanych. To wszystko jest po stronie pacjenta i lekarza. Czyli pacjent mówi, co bierze, na przykład jakie leki przyjmuje, a lekarz może powiedzieć, na przykład dodatkowo zlecam taki, taki lek. Ale żadnej tutaj zewnętrznej informacji nie może się pojawić, oczywiście.
4: Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Powiem w ten sposób. Praktyka dla nas jest najważniejsza. Dlatego od samego początku, mając różne systemy zarządcze, informatyczne, gdzie każdy z lekarzy, pielęgniarek musi się dostosować do systemu, to nas zawsze jakby denerwowało. Dlatego chcieliśmy stworzyć system, który będzie użyteczny dla użytkownika, ale zarazem przynosił mu te korzyści, które są dodatkowe. A dodatkową korzyścią jest przede wszystkim zwiększenie uwagi na pacjencie. Będzie, gdzie będą chcieli pracownicy go użyć. Dlatego, że najważniejsze jest, żeby pracownik chciał użyć tego systemu, to wtedy i zobaczy jego korzyści, no to wtedy to będzie sensowne. Jest taka zasada linowska, nigdy nie ma 100%, zawsze trzeba coś poprawić, zawsze trzeba by modyfikować i my się tego nauczyliśmy. Jeżeli będziemy widzieli jakieś uszczerbki systemu, to będziemy go poprawiać i to jest właśnie ta dobra współpraca z Łukasiewiczem. Przygotowujemy go, na razie tylko w przychodni były robione testy i pracujemy w przychodni, ale chcemy go wszędzie zastosować, gdzie jest możliwość. Czyli tak jak było powiedziane, w każdej komórce, w której można go używać, żeby z niego korzystać, bo on będzie cały czas na bieżąco robiony, bo my umówiliśmy się w ten sposób, że będziemy pracować, żeby go dopracowywać. Zasada tego systemu jest taka, że jest podstawa tego systemu, natomiast każda dziedzina, każda działka wymaga dopisania tego user friendly, jak to mówią, i to wymaga potrzeby, współpracy. Nigdy nie wolno narzucić pracownikowi tego, czego on nie chce. No wiadomo, najtrudniejszą sprawą w całej medycynie i w opiece zdrowotnej jest to, że bardzo dużo czasu się poświęca na to, żeby prowadzić prawidłową dokumentację medyczną.
3: Teraz lekarz więcej czasu poświęci pacjentowi.
4: Ja powiem inaczej, teraz ma czas, żeby myśleć podczas rozmowy z pacjentem, bo zadając pytania, on nie zwraca uwagi na to, co system generuje i ten system pomaga mu, tworząc właśnie całą dokumentację. On to potem sprawdzi, jeżeli trzeba, ale jeżeli się nauczy odpowiednio pracować, to właśnie to uczenie maszynowe daje te szanse, że nie będzie tych błędów.
3: Czyli pacjenci może, panie dyrektorze, teraz już nie będą narzekać, że lekarze za mało czasu poświęcają im.
4: Każdy lekarz jest inny, każdy człowiek jest inny i pacjenci wybierają tych lekarzy, którzy chcą z nimi rozmawiać. Natomiast choćby był najbardziej mądry lekarz, jeżeli on nie będzie rozmawiał z pacjentem, to on będzie inaczej traktowany. My jesteśmy ludźmi i to tego nas nie uczono na studiach.
1: W Sosnowcu wystartowała akcja Bilet w dorosłość. To specjalny bonus przygotowany z myślą o 18-latkach, który pozwoli im bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę odkrywać miejską kulturę, sport i rekreację. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
5: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Te osoby, które ukończyły 18 rok życia i mają aplikację Sosnowieckiej Karty Miejskiej, otrzymają tam nową funkcjonalność. Ta nowa funkcjonalność da im tak naprawdę 200 zł. 200 zł, które będą wykorzystane na wejście do różnych miejskich instytucji, do egzotarium, albo da możliwość kupna biletu do teatru za złotówkę, więc właściwie cena symboliczna. Będzie można również skorzystać ze zniżek, na przykład na siłowni przy Żeromie. Także trochę tych rzeczy dla naszych mieszkańców, młodych mieszkańców i mieszkanek mamy. Wystartowała nasza akcja 1 października i zachęcamy wszystkich do skorzystania z tych bonusów dla 18-latków.
6: Skąd pomysł?
5: 18 lat to jest bardzo ważny wiek w życiu każdego człowieka i chcieliśmy zwyczajnie nasze mieszkanki i mieszkańców w jakiś sposób nagrodzić, ale też zachęcić ich do tego, aby odwiedzali nasze jednostki. To brzydko, to brzmi słowo jednostki, Polski, ale miejsca, za które tak naprawdę ich rodzice w dużej mierze płacą, czyli biblioteka, teatr, siłownie, pływalnie, czy też ślizgawka na nowym, pięknym, zimowym lodowisku. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy poznawali te miejsca, symbole naszego miasta, bo wychodzimy z założenia, że jeśli spodobają mi się te miejsca, będą je już potem odwiedzać regularnie, to być może ta pasja na przykład do treningu będzie za kilka lat przerzucona na dziecko, a tym samym będziemy mieli zdrowszych mieszkańców, ale też takich, którzy zwyczajnie korzystają z tych fajnych rzeczy na terenie naszego miasta, zostając tutaj, nie wyjeżdżając do innych miast.
6: Jak to technicznie będzie wyglądać?
5: Sesnomiecka karta miejska i jej wersja elektroniczna ma taką funkcjonalność, że doskonale wie, w jakim wieku jest osoba, która tej karty używa, i taka możliwość pojawi się w momencie, gdy właściciel karty skończy 18 lat. Z automatu niejako taka funkcjonalność mu się odblokuje na sesnomieckiej karcie mieszkańca.
6: Ile będzie miał czasu na wykorzystanie tego prezentu od miasta?
5: Na rok czasu to jest, myślę, wystarczający okres, aby zmierzyć się i wykorzystać tą kartę.
6: Czyli można powiedzieć, to takie dwa w jednym, tak? Z jednej strony zachęcacie młodzież do tego, żeby wyszła z domu, z drugiej strony też instytucją kultury i nie tylko napędzacie klientelę.
5: Tak, być może ktoś pójdzie do teatru, spodoba mu się sztuka, w ogóle zasubestynuje go kultura, aktorstwo i będzie stałym wtedy już takim uczestnikiem wszystkich przedstawień teatralnych naszego Teatru Zagłębia. Może właśnie odkryje w sobie taką pasję, kto wie, i stąd też takie nasze oczekiwanie i wyobrażenie o tej akcji.
6: To jeden z elementów tego wielkiego projektu Demotrend.
5: Zgadza się, kilka innych projektów już funkcjonuje. Od 1 września wypłacam 10 tysięcy złotych na trzecie i kolejne dziecko. Są też w trakcie rozmów z ZTM-em zniżki dla naszych mieszkańców. No i jest tego troszeczkę. Zbieramy to od czasu do czasu w całość i mieszkańcom przekazujemy, bowiem chodzi nam o to, aby tych sosnowiczan, nasz sosnowiczan było coraz więcej, a nie coraz mniej, a z tym mierzy się każde polskie miasto tak naprawdę, czyli z depopulacją.
6: I też próbujecie zatrzymać młodych mieszkańców.
5: Próbujemy zatrzymać naszych mieszkańców. Sosnowiec jest pięknym miastem do życia. Blisko stąd wszędzie. Można wszędzie dojechać. Komunikacja publiczna jest coraz lepsza. Trwa inwestycja kolejowa, więc dojazd Sosnowca koleją do Katowic, Krakowa to naprawdę nie jest problem. Można tu mieszkać, można tu żyć, cieszyć się tym życiem, a na pewno koszty tego życia będą tańsze niż w takich dużych miastach jak Kraków.
6: A czy liczyliście, ile do końca roku takich 18-latków się, że tak powiem, na te karty załapie?
5: No to wszystko zależy od tego, czy ktoś na przykład nie skusi się na to, aby teraz kartę założyć, bo dotychczas jej nie miał. To jest kilka tysięcy osób, no ale myślę, że teraz troszeczkę więcej posiadaczy karty mieszkańca przybędzie właśnie ze względu na tę zniżkę.
0: SK Śląsk.
1: Mysłowice biorą udział w ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W jej ramach Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci cykl warsztatów na temat budowania empatii, rozpoznawania zagrożeń oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami. Przedszkolaki rozmawiały o życzliwości, a materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
7: Dagmara Kucharska, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Każdego roku włączamy się w tą kampanię Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku również rozpoczynamy właśnie tą kampanię zajęciami takimi edukacyjnymi dla przedszkolaków i dzieci edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem Krainie Życzliwości. Te zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej, ale również też zabawy, no bo wiadomo, że dzieci to musi się coś dziać. Te zajęcia są szczególnie ważne w kontekście tegorocznej odsłony kampanii, która koncentruje się na przemocy emocjonalnej i zwraca uwagę na znaczenie komunikacji, szacunku, wsparcia, ale też uważności na potrzeby dzieci.
6: W jaki sposób z dziećmi na takie tematy rozmawiać, bo to nie są łatwe tematy?
7: Tak, to nie są łatwe tematy, dlatego też oprócz tej części warsztatowej, takiej, gdzie bibliotekarz przekazuje takie podstawowe informacje, jak rozpoznać przemoc, jak rozpoznać też swoje własne emocje i jak traktować z szacunkiem innych, również będą zajęcia prowadzone w formie zabawy. I myślę, że to połączenie warsztatów z zabawą jakby najlepiej wpłynie też na te dzieci i na ich kompetencje dotyczące właśnie rozpoznawania przemocy, ale także rozpoznawania własnych emocji. Ja mam nadzieję, że w domu rzeczywiście się rozmawia na ten temat, aczkolwiek no wiemy, jaką mamy sytuację osób dorosłych. Bardzo często jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu. czasu na poświęcenie uwagi dzieciom. Stąd my jako biblioteka, która już od dawna nie jest tylko magazynem książek i wypożycza książki, edukujemy i zaczynam właśnie od tych najmłodszych, ponieważ to w nich tkwi taki dobry grunt, żeby zasiać takie właśnie dobre dzieciństwo, dzieciństwo mocy bez przemocy.
6: Po raz kolejny uczestniczycie w tej kampanii, czyli co widzicie, że przynosi efekty, że jest potrzebna.
7: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście jest to potrzebne. Też tak zakładamy, bo inaczej byśmy tego nie robiły. Natomiast rzeczywiście co roku się włączamy w tą akcję i tych zajęć w większości naszych placówek, mamy ich 9 filii bibliotecznych w poszczególnych częściach miasta, tam również odbywają się w różnych terminach takie zajęcia, więc my widzimy potrzeby, widzimy też sens tego typu działań, i chcemy dalej działać na rzecz tych dzieci i bezpieczeństwa i dzieciństwa takiego dobrego, godnego, bez przemocy.
6: I to też ważne, że w filiach takie zajęcia się odbywają, czyli można powiedzieć, docieracie wszędzie.
7: Tak, staramy się docierać wszędzie, z książką, z edukacją, nawet w tych takich najmniejszych bibliotekach, które mają jakby takie pomieszczenia rzeczywiście mniejsze, ale staramy się zawsze dotrzeć do wszystkich naszych mieszkańców. Będziemy mówić o bezpiecznym dzieciństwie bez przemocy. Zaangażowaliśmy też tutaj do współpracy Komendę Miejską Policji w Mysłowicach, a także stację sanitarno-epidemiologiczną w Katowicach, z których to edukatorzy będą przeprowadzać też takie warsztaty właśnie dla dzieci. Będą to między innymi zdrowe emocje, skrzynka z narzędziami. To są edukatorki z sanepidu, które też w ramach jakiejś swojej tam akcji będą prowadziły takie warsztaty. Natomiast funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji będą przeprowadzać takie warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy w domu, szkole, na ulicy i w internecie w jednej z naszych filii w dzielnicy Brzęczkowice. Poza tym też na zajęcia przemoc, widzieć, reagować, pomagać, czyli też skupiamy się na tym, jak reagować, do kogo zgłosić też się o pomoc w momencie zauważenia, gdy coś dzieje się złego. Także rzeczywiście tych zajęć będzie bardzo dużo w różnych placówkach, na które serdecznie też zapraszam już dziś.
8: Agata Witas, pracuję w Bibliotece Centralnej w Mysłowicach. Dzisiaj będę miała zajęcia z przedszkolakami na temat życzliwości, jak ważna ona jest w codziennym życiu, jak możemy ją wyrażać.
6: No i co będzie Pani mówiła o tej życzliwości?
8: Zajęcia będą miały tematykę taką pod parasolem życzliwości, więc będziemy mówić, że ta życzliwość jest tak jakby takim parasolem ochronnym, pod którym zapraszamy inne osoby, aby czuły się dobrze, pewnie, bezpiecznie. Będziemy wskazywać, jakie to mogą być gesty życzliwości, czyli że tą życzliwość tak naprawdę możemy wyrażać w prosty sposób, poprzez na przykład dobre słowo, przytulenie, uśmiech, pomoc drugiemu człowiekowi.
6: Trudno taką wiedzę przekazać maluchom?
8: Myślę, że niekoniecznie trudno, że dzieci są otwarte właśnie na takie akcje związane właśnie z pomocą, życzliwością. Pracowałam wcześniej w przedszkolu, więc myślę, że maluchy bardzo chętnie i pomagają, i wspierają innych, i dzielą się właśnie takim dobrym słowem.
6: A dlaczego warto być życzliwym?
8: Myślę, że życzliwość pomaga też w codziennym życiu. Po pierwsze, my jakby zyskujemy sobie przychylność i sympatię innych ludzi. My także czujemy się z tym dobrze, jak jesteśmy życzliwi dla drugiej osoby.
6: To, że dzieci są małe, to nie znaczy, że tej życzliwości się od nich nie wymaga, prawda? Jakiś nawet drobny gest jest ważny.
8: Tak, właśnie już od przedszkola dzieci są uczone właśnie zachowań takich życzliwych, kulturalnych, kulturalnego zachowywania się, używania właśnie takich słów magicznych, czyli proszę, dziękuję, przepraszam. I myślę, że bardzo ważne właśnie jest pokazywanie dzieciom, że ta życzliwość jest tak ważna właśnie w codzienności.
6: Ważne jest też reagowanie na przykład na przemoc.
8: Tak, myślę właśnie, że to jest bardzo ważne i że nie tylko przemoc taka fizyczna, ale także nawet jakieś słowa mogą ranić drugą osobę, że powinni się uczyć właśnie na przykład w przedszkolu dzielenia tymi zabawkami, nawet przepraszania już i właśnie, żeby było świadome tego, że właśnie na przykład złe słowa czy jakieś nawet odepchnięcie kogoś od zabawy może sprawić komuś przykrość.
6: I przede wszystkim reagowanie, tak? Żeby nie było obojętne na tego typu sytuacje.
8: Tak, tak, żeby wspierały innych w tych trudnościach, żeby reagować.
6: Jak z tą wiedzą u dzieci jest, jeśli chodzi o życzliwość? One wiedzą, co to znaczy być życzliwym?
8: Dzieci wiedzą, co to znaczy być życzliwym. Chociaż nie zawsze może to widać tak do końca w takiej grupie dużej przedszkolnej. Myślę, że jest to trudne dla dzieci, chociaż bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, co to jest życzliwość.
6: Kto to jest życzliwy człowiek?
9: Miły.
6: Jak mówimy, jak na przykład ktoś coś ci daje, co wtedy mówisz?
9: Dziękuję.
6: A jak wchodzisz do pomieszczenia, to co mówisz?
9: Przepraszam.
6: Na przykład, albo dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: A dlaczego warto być miłym i życzliwym?
9: Dlatego, że jak nie będzie się życzliwy, to pójdzie się do piekła.
6: Na przykład widzicie, że komuś się dzieje krzywda, to mu pomagacie?
9: Tak.
6: A w jaki sposób można pomóc komuś?
9: Pomóc mu stać.
6: A dlaczego warto być miłym dla innego?
9: Bo że można przyjaźnić.
1: W Katowicach można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. A wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy, ta będzie dostępna do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją już ponad 35 milionów złotych. Wystawę w Muzeum Cynku Walcownia w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
10: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Artifact Exhibition w Polsce.
3: Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się cała ta podróż?
10: Tak, ta podróż nasza jako gościa wystawy zaczyna się od galerii, w której najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego, po to, aby gość otrzymał pewien kontekst wystawy i był przygotowany na to, co zobaczy dalej. Musimy być uwrażliwieni na to, że przedmioty na tej wystawie, a jest ich około 200, zostały wydobyte z samego wraku Titanica właśnie.
3: Takie perełki tutaj na tej wystawie to...
10: Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów, myślę więc, że dlatego są bardzo wzruszające i niosą w sobie taki ładunek emocjonalny. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Możemy zobaczyć też wspaniałą zastawę stołową, która dekorowała pierwszą, drugą i trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
3: Tutaj za sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
10: Możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
3: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa, ile się ją zwiedza ktoś, kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
10: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą w 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
3: Wy przypominacie historię Titanica?
10: Pielęgnujemy tą historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać i poczuć to, że historia przede wszystkim ludzi, pasażerów, jest podobna czasami i do naszej. Tak, to prawda, skala tej wystawy jest bardzo duża. Ona jeździ po świecie od wielu, wielu lat, od końca lat 90. i do tej pory odwiedziło ją około 35 milionów zwiedzających, ale jest to wystawa pod tym samym szyldem, ponieważ tak naprawdę pod tym szyldem The Artifact Exhibition podróżowało po świecie do niedawna 5 różnych zestawów eksponatów. Tak, jak najbardziej, i właśnie to tworzy jej wyjątkową wartość. Dotknąć niestety nie możemy, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo kusi.
3: Czy James Cameron pomógł waszej wystawie, czy zaszkodził?
10: Jeżeli mówimy o tym, czy jego film rozbudził zainteresowanie Titanikiem, to myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast czy zaszkodził, jest to kwestia wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale... Kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakieś zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu. Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
3: Czy może pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać no, na przykład z przewodnika?
10: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
3: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
10: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy do kogo należały, są wydobyte z dna oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu. Zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli. I rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi, ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte, tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal aktualny i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tych tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też bezustannej dezintegracji, zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
3: A po tych 114 latach od katastrofy pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
10: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity i jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
11: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
3: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września. Dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
11: Aha, emocje są. Dreszczyk z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasu, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to w walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titanicu. Nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Wspaniałe powiązanie jednego z drugim. I to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
3: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanica dzięki chociażby okularom VR.
11: No, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
3: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
11: Zaraz dostanę.
3: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
11: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
0: SK Śląsk.
1: Katowice będą miały nową imprezę biegową. 1 maja 2027 roku odbędzie się pierwszy Katowice Night Half Marathon. Imprezę organizuje Fundacja Silesia Marathon. No i oczywiście rozkręci te wydarzenie Radio SK. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
12: Witam, Krzysztof Dragon, prezes Fundacji Silesia Marathon.
3: To proszę powiedzieć na początek, skąd pomysł na to, żeby teraz był półmaraton w takich nocnych scenariach?
12: Więc tak, rynek biegowy w Polsce i na świecie bardzo się rozwija. Rynek biegowy naszego regionu, zagospodarowany przez Silesia Marathon, jeżeli chodzi o największe wydarzenie biegowe, zagospodarowuje jesień, tak? Zawsze spotykamy się w pierwszy weekend października. Musimy coś, chcemy coś przygotować dla naszych biegaczy z regionu na wiosnę. Coś wyjątkowego, nie mały, krótki bieg parkowy, natomiast wydarzenie, które swoją jakością i skalą będzie liczyło się nie tylko w Polsce, ale będziemy też sięgać poza granice, szczególnie południowe naszego kraju z promocją. Potrzebujemy profesjonalnego biegu na Śląsku, ale tak naprawdę potrzebujemy też biegu dedykowanemu miastu Katowice. To jest nasz cel. Chcemy promować miasto, jego obiekty, szczególnie wydarzenia sportowe, które wiecie, tutaj odbywają się często, gęsto. Chcemy być tym liderem, który zachęca ludzi do sportu masowego. Chcemy z nimi być też cały rok. Pamiętajcie, że 1 maja odbędzie się półmaraton, ale w drodze do tego wydarzenia będzie organizowane kilkanaście różnych biegów, spotkań z biegaczami, z ludźmi sportu, które będą przygotowywać wszystkich do startu.
3: To powiedzmy w takim razie o tej trasie, jak będzie ona wyglądała, jak będzie przebiegała.
12: Świetne pytanie, dlatego że ktoś, kto biega, kto nas będzie słuchał, będzie teraz rozumiał moją odpowiedź. Silesia Marathon zawsze organizuje ultramaraton, dystans 50 km, pełny maraton, czyli 42 km oraz półmaraton 21 km. Ci, którzy już są gotowi i biegną ultramaraton i maraton, przebiegają z Parku Śląskiego przez miasto Katowice, przez Dolinę Trzech Stawów i zwiedzają Giszowiec i Nikiszowiec, czyli nasze piękne, historyczne dzielnice. Niestety półmaratończycy zawracają wcześniej i nie mają okazji tego zobaczyć. Co chcemy dla nich stworzyć? Słuchajcie, półmaratończycy, zobaczycie Giszowiec i Nikiszowiec, a co więcej, zobaczycie go nocą, co uważamy, że będzie dla Was wspaniałym przeżyciem.
3: Czy już można się zgłaszać?
12: Kolejne świetne pytanie, liczyłem na nie. Słuchajcie, od 1 do 3 października dla uczestników Silesia Marathon będzie ograniczona formuła zapisów, natomiast już od 4 października, czyli dnia, w którym Silesia Marathon ma swoje główne wydarzenie, zapisy będą otwarte dla wszystkich.
3: Ja chciałem jeszcze Pana zapytać, Pan obserwuje, że coraz więcej osób no właśnie zdobywa się na takie biegi jak półmaratony, jak maratony?
12: Tak, generalnie mówiąc o statystykach, największy przyrost, jeżeli chodzi o ilość biegaczy, obserwujemy w półmaratonach. Półmaratony są czymś, co nakręca teraz rynek biegowy na całym świecie. Nie ma tutaj praktycznie żadnych wyjątków. Jest jeszcze coś innego, o czym powiemy przy okazji innej konferencji. Natomiast półmaratony to jest oczko w głowie organizatorów imprez biegowych. I też chcemy w tym trendzie pozostać. Oczywiście tutaj, żeby uatrakcyjnić formułę zależności, gdzie organizator to robi, uważamy, że miasto Katowice jest idealne, zresztą widać to tutaj na planszy, którą mamy za sobą, jest idealne do tworzenia imprez wieczornych i nocnych i w tą formułę chcemy się wpisać. Jeżeli chodzi o półmaraton, nie ma regulaminu stworzonego do końca. Wydaje się rozsądnym, że na pewno 16 lat plus. Ewentualnie dla kogoś, kto wykaże się, że jest biegaczem, sportowcem i oczywiście będzie potrzebował zgody pełnoletnich, będzie to możliwe. Natomiast dla młodych, czyli dla wszystkich, na pewno będzie bieg 5 km, wspólny start z półmaratonem, więc to przeżycie, te emocje, które będą towarzyszyć i temu biegaczowi w półmaratonie, i temu biegaczowi na 5 km będą bardzo spójne. Meta w tym samym miejscu. Cała oprawa wydarzenia, scena, koncert, medale. Czy biegniesz 5 km, czy biegniesz 21, przeżyjesz te same emocje. Wybierz taki dystans, który dla Ciebie będzie na wiosnę bezpieczny.
13: Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic.
3: No właśnie, to pierwsza tego typu impreza. Tym razem to jest też połączenie, jak Pan powiedział, nie tylko sportu, ale także turystyki.
13: Tak, drodzy Państwo, to jest zgodne ze strategią, którą już wiele lat temu wyznaczył Pan prezydent Marcin Krupa, abyśmy rozwijali różnego rodzaju wydarzenia, nie tylko sportowe, ale w tym przypadku mówimy o sportowych i przygotowujemy zupełnie nową formułę. Nocny półmaraton katowicki. Wydarzenie, którego jeszcze do tej pory w Katowicach nie było, bo znamy Silesia Maraton i oczywiście wiemy, że to bardzo popularne wydarzenie. Jest bardzo dużo krótkich biegów, 5-kilometrowych, ale formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było i bardzo się cieszymy, że po raz pierwszy we współpracy z organizatorami Silesia Maraton 1 maja przyszłego roku będziemy mogli zaprosić wszystkich tych, którzy preferują ten rodzaj aktywności fizycznej do udziału w nocnym biegu absolutnie wyjątkowym. Jestem przekonany, że będziemy mogli nie tylko znowu zapromować nasze miasto, znowu zorganizować wydarzenie na najwyższym poziomie, ale również zachęcić tych, którzy korzystają z tak zwanej turystyki, uczestnicząc w maratonach, do tego, aby spędzili weekend w Katowicach, a także mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.
3: To w końcu będzie start majówki.
13: Tak, 1 maja, więc wyjątkowy start majówki w przyszłym roku nam się szykuje i liczymy bardzo na to, że frekwencja dopisze. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i zapraszamy do Katowic.
3: To jest tak, że chcecie też pokazać, że Katowice są piękne nocą?
13: Katowice są wyjątkowym miastem nie tylko nocą, ale Katowice nocą są rzeczywiście przepiękne. My chcemy zapromować nie tylko sposób aktywności fizycznej, promować aktywność fizyczną wśród mieszkańców naszego miasta i regionu, ale również zaproponować nową formułę, której do tej pory myślę, że brakowało i wykorzystać fakt, że będziemy promować miasto Katowice znowu w pewien unikalny sposób.
3: No właśnie, organizatorzy tutaj mówią, że półmaratończycy pojawią się i na Nikiszowcu, i na Giszowcu.
13: Tak słyszałem o planach organizatorów i my oczywiście jako miasto bardzo temu kibicujemy i będziemy wspierać, aby maratończycy mogli zobaczyć nocą Giszowiec, Nikiszowiec. Na pewno będziemy chcieli tą przestrzeń zaaranżować w taki sposób, aby zrobić je absolutnie jak najlepsze wrażenie.
3: Czy to będzie też taka ogólna impreza, bo nie wszyscy oczywiście biegają, jak przyjdą całe rodziny, rozumiem, że nie wiem, będą mogli skorzystać z jakichś koncertów, nie wiem, festynów?
13: Na pewno ta formuła maratonu będzie uzupełniona, chociaż nie ukrywajmy, że w głównej mierze jest nastawione na wydarzenie dla osób, które biegają, aczkolwiek doskonale wiemy i widzimy po Silesia Maratonie, że zawsze jest bardzo wielu kibiców na trasie, którzy dopingują maratończyków, a więc zakładamy i zapraszamy wszystkich bez względu na to, czy będą uczestniczyli bezpośrednio w maratonie, czy będą chcieli zobaczyć, jak ta trasa i jak całe wydarzenie jest zorganizowane.
1: A teraz zmieniamy temat. Rajza charytatywna dla ciężarnej żony chorującej na raka przerwana dotkliwym pobiciem. Jakub Hejsik, mieszkaniec Chorzowa, wyruszył w podróż. Miał do pokonania ponad 800 kilometrów, aby zebrać środki dla chorej partnerki. W czeskiej Ostrawie został zaatakowany przez Polaków, którzy na jego czapce pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi. Z chorzowianinem spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
14: Jakub Hejsik, cargo familia, górnoślązak, chorzowianin.
3: Pan zaplanował podróż 800 kilometrów na rowerze. To może na początek powiedzmy, skąd ten pomysł na podróż, bo od tego wszystko się zaczęło.
14: Tak, pomysł na taką podróż, jak ja to nazwałem, rajzę charytatywną, wziął się stąd, że z moich możliwości w trudnej sytuacji Marceliny obecnie, czyli choroby nowotworowej i tego, że musiałem praktycznie cały czas poświęcić na opiekę nad dziećmi, na pracę w domu, bo ona już niestety nie była w stanie, no to nie byłem w stanie po prostu zarobkowo utrzymać rodziny. I jako, że na Śląsku no to nie jest powód do dumy, że facet no nie daje sobie rady z zapewnieniem bytu swoim najbliższym, no to no była to dla mnie bardzo trudna decyzja. Był ogromny dyskomfort, kisiło się to we mnie, zastanawiałem się, jak to będzie odebrane, no ale w końcu podjąłem taką decyzję, że ogłosiłem, najpierw oczywiście powiedziałem Marcelinie, że mam taki pomysł, a później ogłosiliśmy publicznie, że chcemy właśnie zrobić taką rajzę wspólnie, bo Marcelina też mi pomagała w publikowaniu materiału, w prowadzeniu social mediów w tym czasie, kiedy ja jechałem, w publikowaniu na Cargo Familii, no i podjąłem taką decyzję. No i nie ukrywam, że kiedy już tą decyzję podjąłem, no to nawet się ucieszyłem, że w końcu mogę zrobić coś, żeby realnie pomóc. Założyliśmy zbiórkę na Pomagam, wyruszyłem w tą wyprawę. Zacząłem od granicy najbardziej ikonicznej, czyli Katowic-Sosnowca oczywiście, później przemieszczając się na południe, Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała. Te nazwy miejscowości nawet same podpowiadają, że to są właśnie, to były miejscowości graniczne pomiędzy Śląskiem a Małopolską albo Śląskiem a Zagłębiem. No i co, już robiłem na bieżąco relacje, już się wkręciłem w ten taki rytm właśnie jazdy, tworzenia treści, kontaktu z rodziną. Zaczęło się to kleić i zaczęło to fajnie iść. W pewnym momencie dojechałem do turystyku Polski, Czech i Słowacji. Tam też spotkałem się z takim właśnie działaczem górnośląskim, Dawidem, którego bardzo pozdrawiam, który przekazał mi gadżety od czeskich górnoślązaków. Energia była wspaniała, była świetna. No i to już był trzeci dzień rajzy z tego turystyku.
3: No właśnie, bo w pewnym momencie pan też założył czapkę z barwami, no właśnie, Ślązaków, górnoślązaków.
14: Tak, ta czapka towarzyszyła mi praktycznie cały czas, z racji tego, że podczas przemieszczania się, no jednak dbam o bezpieczeństwo, szczególnie w górach, no to poruszałem się w kasku. Nie miałem za bardzo okazji, żeby ubierać jej w czasie jazdy. Więc wracając do trzeciego dnia, kiedy dojechałem z tych Beskidów, zjechałem do Ostrawy, postanowiłem, że odstawię rower, odświeżyłem się, zameldowałem się w hotelu i postanowiłem spędzić trochę czasu rekreacyjnie, właśnie odprężając się, byłem nabuzowany endorfinami, pozytywną energią, pogoda była ciężka, warunki, jeżeli chodzi o podjazdy, były trudne, miałem ogromną satysfakcję, czułem taką dumę, że to działa, że rzeczywiście zbiórka zaczęła funkcjonować, te kwoty, te wpłaty zaczęły się pojawiać, więc miałem ogromną satysfakcję, tak jak mówię, czułem dumę, no i uznałem, że chcę się tą dobrą energią po prostu z kimś podzielić. Poszedłem na słynną ulicę Stodolni w Ostrawie, spacerowałem sobie sam. Jak usłyszałem język polski, to nie wstydziłem się zagadywać do ludzi i nawiązywać kontakty. Poznałem świetną ekipę chłopaków z Kędzierzyna Koźla, pozdrawiam, jeżeli mnie słyszycie. Spędziliśmy super fajny wieczór, no i w momencie, kiedy tą ekipę chłopaków z Kędzierzyna odprowadziłem do ich samochodu i wracałem już do hotelu, no to poczułem nagle, to nawet nie dało się tego opisać, to było po prostu takie napięcie wokół, taki niepokój nagle się pojawił, nie wiedziałem, o co chodzi. Jedyne, co pamiętam, bo sam moment przed bójką, po prostu moja świadomość mi zresetowała, bo to był taki wyrzut adrenaliny, pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię, pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie kopała, pamiętam, że próbowali mi wyrwać ten kapelusik, najpierw go zerwać z głowy, jakoś wyczułem te intencje i udało mi się go schować. Najpierw do kurtki, później skuliłem się i chowałem go pod siebie. Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, Banderze. No i wtedy wszystkie kropki mi się połączyły i zrozumiałem po prostu, jaki jest kontekst całej sytuacji. Kilkukrotnie nie mogłem wstać, powalali mnie na ziemię. Szukałem dziury po prostu między nimi, jak się wyrwać. No i jak już gdzieś tam udało mi się stanąć na te cztery łapy, no to pamiętam, że jakoś udało mi się wygramolić z tej sytuacji, ale drogi do hotelu i tego, jak zastałem, totalnie nie pamiętam. Pamiętam, że tylko na następny dzień rano zerwałem się po prostu, przypominając sobie, co się dzieje. Mój organizm był tak wyczerpany tym wszystkim, że mi po prostu zgasiło światło w tym hotelu. Nawet nie... Cieszę się, że tam w ogóle trafiłem i cieszę się, że się tam znalazłem. Pamiętam rano, pierwsze co zobaczyłem w lustro, zacząłem sobie przypominać, co się stało. No i wtedy zadzwoniłem do Marceliny, ona była bardzo wystraszona i razem z dziećmi uznali, że lepiej, żebym wrócił do domu, tak będzie bezpieczniej.
3: Tam ktoś próbował panu pomagać?
14: No niestety to była taka mroczna, że tak powiem, godzina. Taka sytuacja, mogą sobie państwo też wyobrazić, noc, impreza, grupki ludzi, wrogo do siebie nastawionych, Polacy, Cyganie, Czesi, no i według niektórych jeden Ukrainiec.
3: Prawda jest też taka, że oni nie potrafili, co ciekawe, Polacy w Czechach nie potrafili albo w ogóle nie zrozumieli, że barwy województwa śląskiego, czyli barwy niebieskie i żółte, oni pomylili z barwami narodowymi Ukrainy, czyli flagi narodowej Ukrainy.
14: Tak, zgadza się, nastąpiła pomyłka, jeżeli chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót. No natomiast...
3: Próbował jakoś się tłumaczyć, że pan nie ma nic wspólnego z Ukrainą?
14: Niestety nie było na to szans. Jedyne co pamiętam to to, że próbowałem w tych wszystkich nogach i pięściach znaleźć po prostu jakąś dziurę dla siebie, jak uciec, bo no, cały czas byłem tak popychany, żeby tracić równowagę. Także cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
3: Nie ma pan takiego wrażenia, że w tym wszystkim... No, mamy

0: na czas, więc jest bardzo duża szansa, że no może, nie wiem, przyczyną był jakiś nieudany romans albo starcie z jakąś inną silniejszą grupą i postanowili wyrzucić się na mnie. Trudno to ocenić.
1: Pan jest po obdukcji, co ona wykazała?
0: Obdukcja na szczęście wykazała brak jakichkolwiek złamań. Od razu poszedłem na SOR w Ostrawie. Od razu również zgłosiłem sprawę na lokalnym komisariacie. No na szczęście jestem tylko posiniaczony, mam poobijane łokcie, kolana. Można powiedzieć, że skutecznie się aktywnie zasłaniałem, broniłem i no, nie dopuściłem do tego, żeby jakieś wrażliwe organy zostały naruszone.
1: Tak, tylko w tym wszystkim trzeba wziąć pod uwagę również ogromny stres pana partnerki, która przecież walczy z nowotworem. Dla niej każdy taki stres, no to też wywołuje nie tylko ból taki fizyczny, ale psychiczny.
0: Tak, no zdecydowanie, dlatego staram się oszczędzić jej. Nie dyskutowałem w ogóle, kiedy poprosiła o powrót. Mimo tego, że wracając do tego wątku, że no facet tutaj powinien dokończać rozpoczęte zadanie i takich właśnie powinien się wykazać taką solidnością, no to uznałem, no, że jednak rzeczywiście tutaj jej emocje i postrzeganie tej sprawy jest ważniejsze.
1: A proszę powiedzieć, czy w ogóle czy ma pan jakieś informacje ze strony policji, jak toczy się to śledztwo, czy zlokalizowano, czy złapano tych ludzi?
0: Niestety nie. Policja wykazała się w mojej ocenie dosyć ignoranckim podejściem. Usłyszałem, że to są bardzo popularne sytuacje w tamtym miejscu i że trudno im będzie dojść do tego, jaka jest tożsamość napastników.
1: Czeska policja.
0: Czeska policja, lokalna ostrawska policja. No i poza tym dostałem taki właśnie nakaz, że jeżeli chcę przyspieszyć tą sprawę, jeżeli tutaj chcę zaangażować w tą sprawę bardziej, no to muszę się u nich pojawić z tłumaczem, przysięgłym. Także niestety jest to procedura skomplikowana i biorąc pod uwagę fakt, że no Marcelina obecnie jest w szpitalu, jest przed cesarskim cięciem, no to logistycznie jest to dla mnie totalnie niewykonalne.
1: Czy jeszcze pani Marcelinie można jakoś pomóc w tej zbiórce, bo rozumiem, że ta podróż całkowicie się nie udała, ale być może każdy z nas może panu jakoś pomóc wesprzeć się tę właśnie zbiórkę.
0: Tak, zapraszam wszystkich na pomagam.pl. Pomoc dla Marceliny, kiedy wpiszemy obecnie, ta akcja już jest na tyle znana i rozpoznawalna, że bez problemu państwo to szybko sobie znajdą. Co prawda uzbieraliśmy już naprawdę dużą kwotę, także ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Nie potrafię praktycznie wyrazić swojej, no, kosmicznej wdzięczności dla każdego, kto się przejął i w tej sytuacji postanowił się nam pomóc. Na pewno jak tylko pozbieramy się do kupy i trochę nam się sytuacja uspokoi, to ja swoją życiową działalnością będę chciał tą energię do społeczeństwa jakoś wrócić i zdecydowanie będę chciał się poświęcić rozmowie o bezpieczeństwie, o ksenofobii i tego typu rzeczach, bo w mojej ocenie to jest sytuacja niedopuszczalna, żeby nasze dzieci wychowały się w tak agresywnym środowisku.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5-7% przyszłych mamy cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzony obraz własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie mogą mieć bardzo zły wpływ nie tylko na organizm przyszłej mamy, ale przede wszystkim jej dziecka. W szczegółach posłuchacie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
4: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5: Robili państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
4: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży. Bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
5: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?

0: mierzyć.
1: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
0: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
1: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku, na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa, będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
0: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę za dotknięciem czarodziejskiej różdżki z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
2: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, Katedra Dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawianie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze, zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
1: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija. I wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, adaptacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
0: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm, no i o rozwijający się w nas płód?
2: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby. Ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika. I nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
0: Powiedziała tutaj Pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
0: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
2: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa. Ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
0: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
2: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej? Bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5 do 7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
0: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
1: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 80% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
0: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
1: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
0: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
2: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
3: SK Śląsk. SK Śląsk News.
4: Natalię Czartuch zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiecki Szpital Miejski i Ministerstwo Obrony Narodowej podejmą współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Te rusza ze zbiórką żołędzi i orzechów, a z kolei przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Zaczynamy jednak od Chorzowa. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Ten materiał za chwilę. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
3: SK Śląsk.
4: Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Jesteśmy teraz lepiej przygotowani, bo prezydent źle zarządza miastem, mówili członkowie stowarzyszenia na specjalnej konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miasta w Chorzowie. A na miejscu był z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
5: Patryk Stróżyna, jestem mieszkańcem Chorzowa. Od urodzenia tak naprawdę ponad 30 lat. Postanowiłem pomóc w inicjatywie Jarka, ponieważ no nie mogę patrzeć, jak to miasto powoli umiera. Stoimy pod estakadą, która tak naprawdę jest główną arterią miasta. Ponad rok temu została zamknięta ze względu na uszkodzenia, które zostały ujawnione. Niemniej jednak badania, które potem zostały wykonane, stwierdziły, że można przywrócić ruch przynajmniej do pojazdów do 3,5 tony, który by w znacznym stopniu ułatwił komunikację pomiędzy miastami. Jak dobrze wiemy, teraz przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny. Cały ruch został rzucony teraz na ulicę Średnicową. W momencie, gdy tam jakakolwiek sytuacja drogowa ma miejsce, wszystko stoi, miasto jest sparaliżowane. A co się z tym dalej wiąże? Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest sparaliżowane. Przedsiębiorcy, bo ludzie tym przedsiębiorcom, omijają to miasto z daleka i tak naprawdę to miasto powoli umiera. Przypadkowo totalnie założyłem czarną koszulę, ale to może podświadomie po prostu to miasto umiera, no i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przewrócić to miasto do życia, bo na razie one stoi. Jest możliwość, żeby puścić tą nitkę przynajmniej do 3,5 tony, żeby normalne samochody osobowe jeździły, no ale na chwilę obecną prezydent zdecydował zupełnie inaczej. Nie wiem dlaczego, ale dalej stoimy, tak?
6: Nazywam się Krzysztof Świchan, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Przed badaniem sprawy finansów Szpitala Miejskiego. Prezydent co prawda nie odpowiada bezpośrednio za wynik szpitala, ale jest organem nadzorczym, kontrolującym. W związku z czym wynik finansowy, który Państwo widzą tutaj na tym screenie, za rok 2025 to jest strata ponad 20 milionów, niemal 21 milionów złotych. To jest strata, która jest niespotykana w historii chorzowskiego szpitala. Grozi zapaścią finansową tej jednostki. Prognozy na 2026 rok służb księgowych szpitala mówią, że wynik będzie zbliżał się do 30 milionów na minusie. W związku z czym ten obszar wymaga pilnej naprawy. Nie mamy niestety informacji o planie naprawczym, ale zamierzamy to zmienić po referendum.
7: Dobry Państwu, Krystian Łuczkowski, jestem członkiem stowarzyszenia i chciałem omówić kolejny z ważnych punktów programu pana prezydenta Michałka, który jest nierealizowany, a mianowicie powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim centrum i całym sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się, coraz jest więcej ziejących pustkami witryn. Prezydent obiecywał oczywiście milion dla Wolności, organizację imprez i wydarzeń, które miałyby ożywić tę ulicę, ale nie da się ulicy Wolności ani centrum miasta ożywić na godzinę czy na dwie, ponieważ potrzebne są jakieś konkretne programy oraz współpraca z przedsiębiorcami, która by zachęciła ich do otwierania swoich biznesów na ulicy Wolności, a także ściągnęła mieszkańców na tą ulicę. Dopiero wtedy można myśleć o stawianiu przyławek czy o organizowaniu imprez, koncertów, które by dodatkowo uświetniły i ożywiły tą ulicę. Jednak najważniejsze jest, żeby właśnie skupić się na współpracy z przedsiębiorcami, z biznesem i umożliwić mu jakichś preferencyjnych warunkach, żeby ta ulica mogła właśnie działać, żeby także wszyscy mogli tutaj z tego korzystać, i mieszkańcy, i przedsiębiorcy.
8: Szanowni Państwo, Filip Hornik, członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Chorzów. Ja bym chciał powiedzieć o temacie, który niestety za rzadko wybrzmiewa w debacie publicznej dotyczącej naszego miasta, a są to ludzie młodzi, którzy niestety stanowią przyszłość tego miasta, ponieważ nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi. Mowa tutaj przede wszystkim o niespełnionych obietnicach wyborczych, dotyczących TBS-ów, dotyczących tego, żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli jakąkolwiek szansę i okazję, żeby w Chorzowie zostawać, żeby się nie wyprowadzać i żeby móc tutaj zakładać rodziny, ponieważ na to niestety żadnej perspektywy nie ma. 12 marca 2025 roku pan prezydent Szymon Michałek z obecnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego podpisał umowę o współpracy, ponieważ jak niewiele osób niestety wie, na terenie miasta Chorzów mamy kampus Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, jakie miasto ma plany na ten kampus, o to, jaki ogromny byłby to impuls dla młodych ludzi, dla rozwoju naszego miasta. Mamy gigantyczny ośrodek naukowy na terenie miasta Chorzów, który stoi kompletnie pusty i niewykorzystany. Jego potencjał się marnuje i dla nas, dla młodych ludzi jest to ogromna strata i coś, o czym po prostu ciężko się aż mówi. Przede wszystkim warto też powiedzieć o tym, że nie mamy strategii dla młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają tak naprawdę po co do Chorzowa wracać. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, czy mamy jakiś pomysł na edukację, o to, czy mamy jakieś pomysły na to, aby mieszkańcy mogli tutaj, czy to spędzać czas na ulicy Wolności, czy to aktywizować się obywatelsko. Na wiele z tych pism dostałem bardzo wymijające odpowiedzi. Podczas niedawnej debaty z prezydentem miasta Chorzów zadałem mu otwarcie pytania, jakie są perspektywy dla młodych ludzi w Chorzowie, jaki jest plan na edukację, jaki jest plan na rozwój dla młodych ludzi, żeby tutaj po prostu w tym mieście chcieli zostać. Niestety pan prezydent na żadnych z tych pytań nie odpowiedział i to jest coś, co dla młodych ludzi, którzy, tak jak chcę podkreślić, są przyszłością tego miasta przy aktualnej sytuacji demograficznej, jest to zwyczajnie szkodliwe dla miasta, jest to zarządzanie szkodliwe dla miasta i dla młodych ludzi. Dziękuję bardzo.
9: Generalnie główne obszary. Mamy też sytuację związaną ze stadionem, nie stanowią planu finansowania, destabilizacji kadrowej w Urzędzie Miasta i związanych z tym jednostkach miejskich, jak również niespełnienie obietnic wyborczych, które są nadal widoczne na stronie drużyny Szymona Michałka, są nierealizowane. Dzisiaj trzeba podkreślić półmetek kadencji prezydenta i już naprawdę można powiedzieć wiele na temat realizacji. No tu pan Kordela robi nam podgórkę, radny, żeby nam konferencja nie wyszła nadmienie. I kontynuując temat związany z naszą inicjatywą, zbierzemy te podpisy, referendum się odbędzie, zapraszamy do składania podpisów również osób, które popierają kandydaturę, kadencję prezydenta, jego pełnionej funkcji. Mogą przyjść również na referendum, zaznaczyć odpowiedź nie, jeżeli się nie zgadzają, ale zapraszamy właśnie, żeby to do tego doprowadzić, do tego referendum zapraszamy do podpisania się pod wnioskiem. Tutaj jeszcze nadmienię, jest z nami również Krzysiek Zioło. W ostatniej inicjatywie podkreślaliśmy powagę sytuacji związanej z drużyną piłkarek ręcznych. Jakie to jest istotne dla miasta i jaką utratą się spotkaliśmy. I kilka słów pan Krzysztof Zioło nadmieni.
10: Witam serdecznie, Krzysztof Zioło, prezes klubu piłki ręcznej Ruch Chorzów, który w tym roku obchodzi 75-lecie. Klubu, który przez decyzję pana Michałka dzisiaj zniknął z mapy Polski. Ale to nie znaczy, że my nie wrócimy. My robimy wszystko, żeby wrócić, żeby w przyszłym roku znowu pojawić się w Chorzowie. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego robić. Będę powtarzał to jak mantra. W ubiegłym roku, parę dni przed rozpoczęciem rozgrywek, pan Szymon Michałek zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów, jako kibic Ruchu Chorzów, zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów trenować w Chorzowie. Klub, który, spółka, która nie ma żadnych długów na dzień dzisiejszy, która miała sponsora strategicznego, To jest chyba ewenement w skali kraju albo świata, że klub dzisiaj wycofuje się z rozgrywek nie dlatego, że ma problemy finansowe, bo ich w ogóle nie ma, jesteśmy na zero, natomiast nie możemy trenować i grać w Chorzowie. To jest naprawdę, to nawet nie można powiedzieć, że to jest skandal, to jest przestępstwo dla mnie. My oczywiście przygotowujemy pozew sądowy przeciwko miastu. Oszacujemy, że straty na dzień dzisiejszy to jest około 10 milionów. Podpisały

0: który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie sportowej, grać w Chorzowie i trenować. Proszę sobie odpowiedzieć sami na te pytania.
1: Jeśli chodzi o obszary, które no, przedstawiliśmy, to w zasadzie no, jakby spotykają się z kontynuacją rozliczania tu funkcji pana Szymona. I tak jak tu zaznaczyłem, które to są obszary dokładnie, no rozwinęliśmy to oczywiście o kolejne. Nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia. Sama estakada, jak państwo widzą, no, mogłaby funkcjonować ze względu na wynik ekspertyzy o dopuszczalnej masie, czyli 1,5 tony, a nie zostało to uruchomione. I tak wiele innych tych obszarów, z tych 7, są bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o rozliczenie funkcji pana Szymona i będziemy to na bieżąco, po prostu rozwiniemy te obszary w mediach. Dla jasności społeczeństwo, mieszkańcy, wszelkie osoby zainteresowane znały po prostu istoty problemu. Usprawnimy z tego względu, że mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy również na swoich stronach, między innymi na nowychorzów.pl i na stronach społecznościowych naszych, informować o miejscach zbiórek podpisów, godzin otwarcia, więc będzie tego, no, można powiedzieć, 5 razy więcej. I tak samo co do weryfikacji już jakby jakości tych podpisów będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze i żeby komisarz nie kwestionował, jak na przykład była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był między innymi z tych powodów, jeden z tych powodów, dla których był odrzucany dany głos. 1700 tam z groszem, można powiedzieć, było tych odrzuconych, ale tych powodów było więcej, dla których komisarz nie uwzględnił głosów ważnych. O tą kwestię, którą pan pytał, jeśli to osoby zmarłe. No w każdym referendum ostatnim zdarzały się takie podpisy. Nie w naszym interesie jest, żeby takie podpisy się pojawiły. Jest, no można ewidentnie powiedzieć, że są to generalnie osoby, które mogłyby po prostu umiejscowić, można powiedzieć, taki podpis. Ale po naszej stronie zaznaczam, no nie mamy interesu, żeby się takie podpisy znalazły. Nie mamy też jakby możliwości przede wszystkim weryfikacji danych. My jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, żeby legitymować osoby podpisujące się. Więc na tyle, ile możemy przykładać wagę do jakości danych, to będziemy to dokonywać. Do samej weryfikacji, czy ta osoba akurat jest tą osobą, no nie jesteśmy w stanie. No chyba, że w najbliższym czasie będzie nowelizowana ustawa, która uposaży inicjatorów w takie narzędzie. Odniosę się, oczywiście nie jestem z żadnego starego układu. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Nowy Chorzów. Jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia. Cały czas obserwuję losy Chorzowa, zwłaszcza w ostatnim czasie. Sądziłem, że rzeczywiście będzie funkcjonowało to na tyle, że nie będzie żadnych przeciwwskazań, ale można powiedzieć, że jest bardzo źle. I nawiązując do układu, nie jestem związany z żadną partią polityczną. Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane, jakie będą chciały pomagać w zbieraniu podpisów, są mile widziane. Więc nawet członkowie Platformy Obywatelskiej, koalicji, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem, Formę albo Koalicja i wszelkich innych partii, nawet Konfederacji, którzy będą zainteresowani zbierać i będziemy mile to widziane, nie będziemy zaskoczeni. I tak jak mówię tutaj, no nie ma jakby przeciwwskazań, żeby każdy pomagał.
2: Chciałem pana zapytać, czy byłby pan za odwołaniem prezydenta Michałka tutaj w Chorzowie, bo znów mają zorganizować jakieś referendum?
3: Nie interesuje mnie to. Obojętnie kto jest, to jest.
2: Czyli co, powinien być do końca kadencji?
3: Niech będzie, jak ma taką właśnie i ochotę właśnie i możliwość, to niech będzie.
2: A jak pan ocenia rządy prezydenta Chorzowa?
3: Wie pan co, no pozytywnie. Nie jest.
4: Ale dlaczego? Przecież on fajnie chodzi. że go znowu na wszystko się godzi, jeszcze pomoże. I do, tak jak choćby normalny człowiek wyjdzie, jeszcze pomoże. Nie, nie, nie, takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek, ale że tam ktoś chce jakieś takie bole czy co, to nie w głowę pocałuję, za przeproszeniem.
2: Czyli pani mu dobrą ocenę wystawia?
4: Tak jest, bardzo dobrą, bo może nie zgadza się na to, co one by chcieli, żeby on to spełnił, nie? Nie ma takiej opcji, niech się siedzi, bo to dobry chłopak. Nie?
2: Czyli co, to referendum nie byłoby potrzebne?
5: Oczywiście, że nie, dla mnie nie.
2: A dużo się zmienia w Chorzowie?
5: Bardzo, bardzo. Także nie ma w ogóle porównania do innych, także naprawdę dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
2: To pani zdaniem, dlaczego ktoś go chce odwołać?
5: Nie wiem, proszę pana, trudno na to powiedzieć. Ludzie się są różni, nie wiem, może to pod jakąś namową albo coś, ale wie pan co, dla mnie uważam, że to jest bzdura.
2: Czyli taka walka może to jest polityczna?
5: Dokładnie, dokładnie, dokładnie.
2: Kosztem mieszkańców?
5: Oczywiście.
2: Referendum jest dobrym pomysłem?
6: Tak, tak, moim zdaniem tak. Ponieważ wtedy rzeczywiście mieszkańcy i obywatele Chorzowa mają szansę wypowiedzieć się i faktycznie w jakiś realny sposób przekazać, czego chcą dla Chorzowa i jakie mają plany. Natomiast no, kadencja, kiedy się kończy, no, to przez ten czas no, ktoś urzęduje, czy pełni funkcję poprawnie, czy pełni funkcję inaczej sobie obywatele tego życzą.
7: SK Śląsk.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej i Sosnowiecki Szpital Miejski podejmują współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i przygotowanie do wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
9: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka z restrukturyzacji. Dołączyliśmy do Szpitali Przyjaznych Wojsku. Bardzo nam na tym zależy z uwagi na to, że sytuacje kryzysowe się zdarzają. I nie mówimy tylko tutaj wyłącznie o jakichś działaniach wojennych, ale no, chcielibyśmy zapomnieć, ale my mieliśmy ogromne doświadczenie podczas pandemii COVID, kiedy byliśmy jednym z pierwszych szpitali w Polsce, które zderzyły się z tym problemem. Wtedy wiemy, że konieczne jest szybkie reagowanie i sposób działania jest troszeczkę inny niż w takich typowych warunkach. Więc wtedy jakoś sobie z tym poradziliśmy. No nie mieliśmy wcześniejszych doświadczeń, ale teraz nauczeni doświadczeniem staramy się nauczyć już wcześniej sposobu reagowania, który będzie najlepszy na taką sytuację kryzysową. Daje nam to właśnie udział w takim zespole szpitali przyjaznych wojsku. Budowane są wspólne procedury, wspólne szkolenia. I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, jest to kolejna taka potrzeba i umiejętność dla naszych medyków, żeby umieli się zachować nie tylko w czasach pokoju, ale też umieli się zachować w sytuacji, kiedy jest to sytuacja kryzysowa, bo to może być kolejna jakby pandemia. Różne sytuacje się mogą zdarzyć, my ich oczywiście nie chcemy, ale dobrze, żebyśmy byli przygotowani. A poza tym takie szkolenia również pomagają i w pracy codziennej, integrują zespół, więc zależy nam na tym, żeby nasi medycy jak najlepiej służyli naszym mieszkańcom.
10: Czy już wiadomo, jak to będzie wyglądało?
9: My już podpisaliśmy porozumienia, wiemy o tym, że przygotowywane są takie szkolenia, przygotowywane są procedury, więc my te procedury będziemy jakby aplikować i będziemy u nas w naszym szpitalu również przyjmować. Oczywiście jest to proces, nie jest to sytuacja z dnia na dzień. Musimy się przygotować, ale właśnie te przygotowania to już też jest mobilizacja i na tym nam też zależy. Jesteśmy szpitalem, więc musimy być taką jednostką, która jest notorycznie zmobilizowana i każde działanie, które poprawia nasze funkcjonowanie, naszą gotowość do udzielania świadczeń, ja przynajmniej z mojej strony uważam za działanie potrzebne i słuszne.
10: Czyli tak systematyzując to, czyli co, medycy będą brali udział w szkoleniach, tak? Czego te szkolenia będą dotyczyły na przykład?
9: Te szkolenia będą dotyczyły zachowania w sytuacji takiej nagłej, tak? Kiedy na przykład pacjentów jest więcej niż personelu, który jest w stanie obsłużyć takich pacjentów. My z takimi sytuacjami możemy się nawet zderzyć w życiu codziennym, bo wystarczy tylko, że będzie jakiś duży wypadek i my już musimy być na to przygotowani. My oczywiście mniej więcej procedury znamy, ale to jest rzeczywiście tak, odnosząc się do wojska, takie zachowania szybkie to muszą być wręcz zachowania odruchowe, więc muszą być wyćwiczone i muszą być trenowane i jakby przypominane na bieżąco.
10: Jakie z tego korzyści mieszkańcy będą mieli?
9: No na pewno będą mieli medyków lepiej wyszkolonych, będą mieli większe bezpieczeństwo i będą mogli czuć się bezpiecznie w systemie, w którym coś się wydarzy. Wtedy będą wiedzieli, że w szpitalu miejskim wiemy, jak się zachować od pierwszego momentu i to jest bardzo ważne, że to nie jest ten moment zawahania, tylko to jest ten moment, kiedy od razu przystępujemy do działania i wydaje mi się, że to również w życiu codziennym poprawi jakość obsługi, tak? Bo to spowoduje do tych takich merytorycznych spraw takie podejście bardziej mechaniczne, a zależy nam na połączeniu właśnie jakości usług i standardu usług zdrowotnych z tą taką częścią również z tą komunikacją z mieszkańcami, tak, żeby mieszkańcy również sami czuli się tutaj dobrze zaopiekowani, dobrze leczeni, ale też żeby czuli się w naszym szpitalu dobrze w tym okresie leczenia i choroby.
10: Bo tak jak pani wspomniała, to nie chodzi tylko o czasy wojny, tak, o wybuch jakiegoś konfliktu, to chodzi o różnego rodzaju zdarzenia, tak, z którymi już mieliśmy do czynienia, prawda?
9: Dokładnie, chodzi o każdego rodzaju zdarzenia takie niespodziewane, na które nie jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na codzienność tak naprawdę, tak, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć i tak jak w życiu codziennym właśnie służby ratownicze, to możemy obserwować, że mają różnego rodzaju zawody, że oni się szkolą, bo oni oczywiście z samej natury swojej funkcji są przygotowywani na takie zdarzenia nagłe, które nie zdarzają się codziennie, ale zdarzają się. I rzeczywiście nie są to zdarzenia tylko i wyłącznie wojenne. No do tej pory właściwie aktualni już pracownicy chyba nigdy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, ale mieli do czynienia z różnymi sytuacjami i takim przykładem jest pandemia COVID, a to nie musi być jakaś pandemia wielka, tak jak z jaką mieliśmy do czynienia, ale chociażby nawet zwiększone zachorowanie na grypę, czy też nawet jakaś powódź, z którą mieliśmy do czynienia kiedyś, tak? I różnego rodzaju infekcje z tym związane. To są tego typu sytuacje, z którymi możemy się spotkać, którymi byśmy się nie chcieli spotkać, ale z których się możemy spodziewać i ważne jest wtedy, żebyśmy mogli jak najszybciej reagować, żeby te skutki negatywne takiego zdarzenia były jak najmniejsze.
10: Czyli to właśnie chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, tak? Co robić? Zdarza się nagła sytuacja, w jakim trybie pracować, jak ma działać SOR, tak? Jak mają działać oddziały i tak dalej.
9: Dokładnie tak. Chodzi o to, jak mamy, żebyśmy wiedzieli od razu, jak mamy pracować, żeby wszyscy wiedzieli, jak mamy pracować, żeby to nie było tak, że ja gdzieś dzwonię i przekazuję, jak to należy robić, tylko wszyscy wiedzą od razu, jest sygnał i wszyscy przestawiamy się na tryb działania takiego kryzysowego. Mało tego, zewnętrzne jednostki również wiedzą i te konferujące, że my tak funkcjonujemy, więc mamy ten kontakt, może się nawet będziemy specjalizować, bo ja powiem szczerze, że ja też szczegółów jeszcze nie znam, w jaki sposób to będzie wyglądało.
10: Ale da wam to ten komfort, że w sytuacji nagłej będziecie potrafili od razu zareagować, tak jak na przykład, tak jak pani wspomniała, służby. Pogotowie wie doskonale, co ma robić, tak? Cały ten system ratownictwa, tak?
9: Dokładnie tak. I my się chcemy do tego systemu przyłączyć, żeby to reagowanie nie kończyło się na systemie ratownictwa, a żeby było kontynuowane bezpośrednio w szpitalu, żebyśmy byli tak samo gotowi.
10: I wojsko wam to da, bo oni już mają jakby wpisane to w charakter działania, tak? Że oni mają procedury do każdej sytuacji.
9: Dokładnie tak. Chcemy skorzystać właśnie z ich doświadczenia w nauczeniu się takiego automatyzmu w sytuacjach kryzysowych.
10: Czy będziecie jakoś szczególnie oznaczeni? Jak to wygląda?
9: Myślę, że to chyba jest najmniej istotny element. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli umiejętności, które zapewnią nam dobre zabezpieczenie naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą potrzebować sytuacji kryzysowej pomocy.
10: Kiedy jakieś szczegóły już będziecie znać?
9: No myślę, że w najbliższym czasie, ale to się toczy. Także to nie jest tak, że na chwilę obecną nic żeśmy jeszcze nie poczynili, bo zaciągnęliśmy już te oficjalne dokumenty, które będą realizowane. Powoli się w to wdrażamy, podobnie jak system jakości, który mamy, nasza akredytacja. To jest proces no nawet kilkuletni, tak, żeby dojść do takiej perfekcji i powiedzieć, że no w tej chwili już jesteśmy tak, ale zawsze każdy krok do przodu posuwa nas w dobrym kierunku.
10: Was też jest taka potrzeba, tak? Bo czujecie, że czegoś wam brakuje, tak?
9: Dokładnie tak. Chcemy robić wszystko to, co się da robić w dzisiejszych czasach, tak? Zresztą jak to mówi medycyna, tak? Najnowsze techniki stosujemy i my tutaj chcemy je stosować w każdym zakresie. Więc jeżeli są to techniki medyczne, to staramy się leczyć na tym najnowszym poziomie i stosować najlepsze techniki leczenia, a jeżeli można organizacyjnie skorzystać z doświadczenia wojska, to my organizacyjnie też chcemy z tego korzystać i na najwyższym poziomie działać.
8: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy ruszą ze zbiórką żołędzi i orzechów, a te przysmaki trafią do podopiecznych Chorzowskiego Zoo. Materiał Kasi Ziołkowskiej.
11: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy.
10: Ruszacie ze zbiórką dla zwierzaków z Chorzowskiego Zoo.
11: Tak, prośba nietypowa. Robimy zbiórkę dla zwierząt wiewiórek i innych takich zwierząt, które jedzą orzechy i żołędzie. Zbiórka jest w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w każdy czwartek od 17 do 18.30. Zbiórkę robimy przez całą zimę.
10: Czy jakieś szczególne okazy tych żołędzi mają być, czy nie?
11: Żołędzie raczej, żeby nie były spleśniałe, natomiast zostawiamy wybór i jak przesiew żołędzi zoo.
10: Skąd pomysł, żeby taką zbiórkę zrobić?
11: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. No i sam się zrodził.
10: I co, wykonał pan telefon do zoo, tak?
11: Tak, wykonałem telefon do zoo, czekałem dzień czy dwa, no i po dwóch dniach pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
10: Ile chcecie tego zabrać?
11: Chyba każda ilość jest potrzebna. Zwierzęta potrzebują orzechów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
10: Coś, co na przykład do tej pory robiły dzieci do szkół, tak? Bo z na przykład żołędzi powstawały ludziki i z kasztanów. Teraz można z tym zrobić coś zupełnie innego.
11: Tak, liczymy na małe dzieci, liczymy na wnuczki, liczymy na dzieci. Dzieci zbierajcie żołędzie, zbierajcie orzechy i przynoście do Centrum Aktywności w każdy czwartek 17-18.30 w Dąbrowie Górniczej, ulica Sienkiewicza 6A.
10: Co, nic nas to nie kosztuje chyba, wystarczy się schylić.
11: Nie, nic nas nie kosztuje i byłem na spacerze z psem wczoraj i patrzę, pełno orzechów na chodniku leży. Zrobię zbiórkę, zrobię członków stowarzyszenia i będziemy zbierać żołędzie po lesie.
10: Czyli co? Każdy może się zaangażować. Dzieci, starsi?
11: Tak. Przynoście orzechy, przynoście żołędzie. Będzie to jakaś forma ruchu, rozrywki. Zainteresujcie dzieci i wnuki.
10: Po raz pierwszy taką akcję robicie, prawda?
11: Taką akcję po raz pierwszy. No, zrodziła się spontanicznie, także zobaczymy, co wyjdzie.
10: Są jakieś obawy, jeśli chodzi o tą zbiórkę, czy nie? Czy myślicie, że ludzie jak zwykle nie zawiodą?
11: Ludzie nie powinni zawieść. Natomiast to jest specyficzna zbiórka. Trzeba iść i zebrać, kupić. Nie wiem, z efektów ciężko mi powiedzieć.
10: Co, wystarczy gdzieś pozbierać, tak? Do jakiejś tam reklamówki, torby i przynieść, tak? Do Centrum Aktywności.
11: Tak, wystarczy pozbierać. Będziemy to zbierać i w zależności od ilości będziemy to zawozić co tydzień, co dwa tygodnie. Zobaczymy, ile ludzie przyniosą.
10: A jakichś ograniczeń tam ilościowych nie macie, tak? Zo powiedział, że interesuje ich każda ilość.
11: Nie spodziewamy się wielkich ilości. Natomiast chcemy przyjąć każdą ilość. Będziemy wywozić. No, jeżeli zoo powie stop, no to zrobimy stop.
10: Wie pan, jakie zwierzęta skorzystają z tej zbiórki?
11: No, przede wszystkim wiewiórki i takie różne inne z siekaczami.
10: Każde zwierzę potrzebuje tego, żeby mu pomóc?
11: Każde zwierzę potrzebuje. Każde zwierzę, jeżeli wymyśla jakąś inną zbiórkę dla innych zwierząt, to jasne, też będziemy robić.
10: Gdzie można informacje o tej zbiórce znaleźć?
11: Informacje na naszym koncie facebookowym Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Tam znajdziecie plakat i adres, gdzie można to przynieść. Tam jest też numer telefonu. Jakby był jakiś problem, to można zadzwonić.
10: Do kiedy ta zbiórka?
11: Przez całą zimę. SK
8: Śląsk. Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny, uruchomiły Centra Badań nad Wpływem Przemysłu na Zdrowie i Środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
12: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
13: Dzień dobry Państwu. Jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. Już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jak żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzać. Z tego płynie generalna refleksja nad tym, jak, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych. Nie każda nauka, nie każde badania dadzą się w prosty sposób aplikować, ale o każdych można myśleć w ramach ich korzyści i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również bliska.
12: Habilitowanego nauk medycznych Tomasza Szczepańskiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
14: Ja jestem niezmiernie wdzięczny, że doszliśmy właśnie do tego momentu, do tego etapu, gdzie możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadosław Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się Szpital Kliniczny numer 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę, że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę, że wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale były też inne, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są przed nowym centrum do rozwiązania jest bardzo dużo i mam nadzieję, że patrząc się na nas z góry, pani dr Wadosław Król będzie nam z całą mocą kibicować.
12: Poproszę teraz panią doktor habilitowaną Lucynę Sadzikowską, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król.
15: Inicjatorką albo inspiracją do powstania centrum rzeczywiście była postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie jest tak, drodzy państwo, że my zaczynamy badania i dopiero będziemy je im się przyglądać, tym terenom, które są mocno poprzemysłowe. Otóż co najmniej od 2023 roku prowadzimy w ramię z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z katedrą pana profesora Grzegorza Dziubanka badania. Wiele z tych badań zostało już, wyników tych badań zostało już opublikowane. Staramy się popularyzować tą wiedzę, którą otrzymujemy. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku powstała jedna z dwóch specjalnych stref chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Wydajemy publikacje, no i złożyliśmy projekt naukowy, czekamy na rozstrzygnięcia, mamy nadzieję, że w ocenie recenzentów Narodowego Centrum Nauki ten projekt znajdzie uznanie i będziemy mogli dalej kontynuować sfinansowane badania. A zatem myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, by rozwijać wszystkie te gałęzie, dziedziny, dyscypliny nauki, które mogą sprzyjać temu, byśmy diagnozowali czy próbowali przygotowywać strategie dla mieszkańców związane z zdrowiem, ale też dobrostanem tych mieszkańców, którzy po prostu funkcjonują na terenach poprzemysłowych. Myślę sobie, że oczywiście inspiracją jest dla nas postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, a są też osoby, które współpracowały z panią doktor i warto o nich dzisiaj wspomnieć. To m.in. pani Wiesława Wilczek, pani profesor Hager-Małecka, ale też cała rzesza, grupa pracowników ochrony zdrowia, która na tamte czasy milcząco wykonywała swoje zadanie, by wesprzeć badania pani doktor Jolanty Watowskiej-Król. I korzystając z okazji, chciałabym na ręce obecnych tutaj przedstawicielek rodziny pani doktor złożyć serdeczne podziękowania, bo na każdym kroku od bardzo dawna Uniwersytet Śląski czuje, że ma wsparcie rodziny, która no, dzieli się panią doktor Jolantą Watowską-Król, bo to już jest chyba ikona i taka, powiedziałabym, marka śląskiej kobiety. Badania już polegają na tym, że geolodzy pobierają próbki ziemi i na przykład profesor Cebała opublikował informacje, dane dotyczące skażenia aktualnego w Szopienicach, ale nie mówimy tylko o Szopienicach.

0: szczepienicie. Profesor Grzegorz Nancka, prawnik, pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z odszkodowaniami, ale też aktualnym stanem prawno-administracyjnym. Profesor Tomasz Nawrocki, socjolog, wszedł 2-3 lata temu w ramach naszych badań Uniwersytetu sfinansowanych przez IDUB, czyli Inicjatywę Doskonałości Badawczej, na teren szczepienicki i przeprowadził badania socjologiczne. Ja natomiast dzięki wielkiej życzliwości pani doktor, w jej obecności, przy jej wsparciu rozmawiałam z jej byłymi pacjentami. Przyglądałam się archiwom prywatnym pani doktor, archiwom tym, co możemy znaleźć w archiwom akt nowych i w archiwom państwowych, a zatem ta historia szczepienickiej Ołowicy jest już przez nas bardzo dobrze zbadana. Nie wszystko publikujemy, nazwałabym to językiem popularnym. Jesteśmy jednak jako naukowcy zobowiązani do posługiwania się językiem nauki i to jest kolejne wyzwanie stojące przed pracownikami, przed współtworzącymi centrum, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców nie tylko Katowic, bo tutaj już padło, że miasteczko śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom itd., itd. I nie mówimy tylko o Śląsku, bo tak naprawdę mamy dużo więcej miejsc na mapie, którym warto się przyjrzeć. Natomiast w ramach centrum roboczo spotykamy się i spotykają się przedstawiciele 3 uczelni, by porozmawiać, przyjrzeć się wraz z mieszkańcami Radlina, co dzieje się na zapożarowanej hałdzie. Także mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, oczywiście pod patronatem pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, będzie miało już temat związany z kolejną lokalizacją. To, co mamy w glebie, w powietrzu i w wodzie, przekłada się każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza dzieci, które były tak ważne dla pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, chronić przed skutkami industrii. My już mamy te badania, na przykład siedzi tutaj pan profesor Jerzy Cabała, który sporo Państwu może powiedzieć na temat tego, jak wygląda ziemia w szczepienicach. Czy jest tam tablica Mendelejewa nadal, czy też może gleba poprawiła szczepienicę? Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziubańka, które prowadziły badania w piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do wszystkich zainteresowanych, to znaczy jesteśmy z prelekcjami w szkołach śląskich. Prowadzimy różnego rodzaju debaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, ale też przy okazji innych wydarzeń popularyzujących naukę. Staramy się wydawać w wolnym dostępie na przykład publikacje Ołowicze, Świat Śląska w sprawie chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Jest to publikacja pokłosie tak naprawdę tej specjalnej strefy chorób poprzemysłowych, która miała miejsce podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku i tam zarejestrowana jest debata chemika, medyka, geologa i wielu innych naukowców, którzy i pani doktor Małgorzaty Król, którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
1: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
2: Szanowni Państwo, w ochronie zdrowia najtańsza jest profilaktyka. To jest fakt niezaprzeczalny. Niezaprzeczalnym faktem jest również to, że wśród determinantów stanu zdrowia społeczeństwa najważniejszą, połączymy te dwie informacje, wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość tego ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
3: No co znalazł Pan w piaskownicy w Szopienicach?
2: No ta piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w piaskownicach regularnie jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie zabawy, w trakcie aktywności ruchowej może dochodzić, szczególnie u tych najmłodszych dzieci, tak do 6 roku życia, do przypadkowego połknięcia cząsteczek gleby, która zawierając wysokie stężenia metali, powoduje, że do organizmu stosunkowo wysokie dawki tego ołowiu trafiają, sprawiając, że no, jest to czynnik jednak toksyczny, prawda? Wykazujące silne działanie neurotoksyczne i żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, trzeba tutaj podjąć działania profilaktyczne.
3: A proszę powiedzieć, dzieci w Szopienicach nadal są pod ścisłą kontrolą, bardziej niż to inne dzieci na przykład w innych miastach na Śląsku?
2: Myślę, że nie. To znaczy są działania jakichś organizacji, różnych organizacji na przykład pozarządowych, gdzie dokonywane są badania o zawartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią oceny narażenia, czyli tego, co jest w środowisku i co może do organizmu tego dziecka, jakie dawki, jakie ilości metali mogą do organizmu dzieci trafić i z jakim poziomem ryzyka może się to wiązać. Wiemy o tym, że są rzeczywiście takie punkty, gdyby założyć, że w sposób regularny, praktycznie codziennie, prawda, te małe dzieci często bawią się na zewnątrz, gdyby spędzały czas w danych miejscach, rzeczywiście te dawki byłyby po prostu wysokie, więc no, konieczna jest tutaj edukacja i uświadomienie rodziców, żeby podjęli odpowiednie działania, wręcz no, stosowali pewne nawyki, żeby doprowadzić do ograniczenia wielkości narażenia.
3: To jakie to nawyki?
2: No, bardzo proste. Mycie rąk, zmiana ubrania po powrocie z podwórka, też dbanie o to, żeby w trakcie zabawy na takim podwórku rodzice no, regularnie przemywali dzieciom dłonie, buzie, żeby też dzieci wychodząc na podwórko wcześniej zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą glebą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż w dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada, jest to pierwiastek, więc obecny jest w tej wierzchniej warstwie gleby, on po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża, gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu we krwi w latach powiedzmy 70. Mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć w konfrontacji z wynikami aktualnymi.

0: Roku. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju. W jej opowieściach często więc wybrzmiewał niepokój o to, jak wiele wciąż pozostaje niewiadomo. O długofalowe skutki skażenia środowiska i ich wpływ na kolejne pokolenia mieszkańców Szopieni. Widzisz, mówiła z nieukrywaną złością. Nawieźli nową ziemię i wybudowali plac zabaw, a teraz bawią się tutaj dzieci. Trudno mi uwierzyć, że to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Babcia do samego końca postrzegała swoją pracę w Szopienicach jako niedokończoną, jako moralne zobowiązanie, które wykracza poza jedną biografię i jeden moment historyczny. Jestem przekonana, że byłaby dumna z powstania Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym, które kontynuuje jej dziedzictwo, łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
1: Ja mam pytanie. Myśli pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
0: Myślę, że tak, że to jest w pewnym sensie otwarcie tej dyskusji o tym, co zrobić z tą spuścizną w takim szerszym społecznym kontekście, że pomimo tego, że w Szopienicach ta historia jest znana, bo te kilkadziesiąt lat temu ludzie żyli tymi wydarzeniami, to na świecie, myślę, że nawet w Katowicach wiele osób nadal nie wie, że taka postać istniała, że taki problem istniał i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji życia w środowisku poprzemysłowym. Więc myślę, że jak najbardziej tak, to dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że ten problem istnieje i że warto coś z nim zrobić.
2: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja rośnie w siłę. Ponad 84% Polaków zetknęło się z fake newsami, a 9 na 10 osób przyznaje, że uwierzyło w prawdziwość przynajmniej jednej fałszywej informacji. Na dezinformację szczególnie narażone są młode osoby. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych. Badam dezinformację. Wszyscy jesteśmy narażeni na dezinformację, niezależnie od wieku. Nie ma osoby odpornej na dezinformację samej z siebie. Młodzi ludzie też są narażeni. Pod pewnymi względami bardziej niż starsi. Dlatego, że tak szybko operują w sieci, tak szybko zmieniają treści, które oglądają i tak szybko decydują o tym, co z nimi zrobić, że często nie czytają do końca, nie zwracają uwagi na szczegóły i bardzo łatwo w ten sposób złapać się na dezinformację, która nie ma dzisiaj formy tylko fake newsów. Coraz więcej mamy innych technik dezinformacyjnych, mamy sztuczną inteligencję, która generuje fałszywe filmiki, fałszywe zdjęcia i fałszywe teksty. Mamy bardzo dużo manipulacji i bardzo dużo teorii spiskowych. Wszystko to jest do znalezienia w internecie.
5: No właśnie, wspomniała pani o tych teoriach spiskowych, czyli to poszło w taką niebezpieczną stronę, tak? Bo o ile wcześniej można powiedzieć, że te informacje nieprawdziwe dotyczyły takiej sfery na przykład, nie wiem, rozrywkowej, tak? Tak tutaj mogą wprowadzać w błąd, na przykład wypuszczając informacje, które są łudząco podobne do prawdziwych.
4: Dezinformacja zawsze była obecna w bardzo różnych przestrzeniach życia publicznego i w sieci również w bardzo różnych przestrzeniach, więc zawsze dotyczyła na przykład polityki, zawsze dotyczyła zdrowia. To się oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o dezinformację zdrowotną, nasiliło w czasie pandemii i po pandemii. Dezinformacja polityczna cały czas się rozwija, w tej chwili mamy jej nasilenie ze względu na wojnę w Ukrainie i to, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną z Zachodem. Więc w wielu obszarach ta dezinformacja jest obecna i dlatego musimy, ja mam takie poczucie, że musimy edukować i młodszych, i starszych, żeby budowali sobie pewną odporność na dezinformację. Dziś to już nie jest kwestia tego, czy znamy narzędzia, za pomocą których będziemy siedzieć i szukać i sprawdzać, czy to jest fake news, czy nie. Dziś to jest kwestia zbudowania pewnej postawy wobec tego, co widzimy w sieci, po to, żeby krytycznie podchodzić do treści, które do nas docierają, nie wierzyć od razu we wszystko, co z sieci do nas przychodzi, wskazać sobie wiarygodne media, wiarygodne źródła informacji, którym ufamy i na tym się opierać. To jest kwestia pewnej świadomości i postawy, którą albo będziemy mieli, albo nie.
5: A trudno jest odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej?
4: Coraz trudniej, tak. Teraz mamy na przykład wysyp filmików sztucznej inteligencji, które są tworzone za pomocą jednego z nowoczesnych programów do tworzenia takich filmików i jest ich absolutny wysyp w sieci. One generują silne emocje, bo na przykład przedstawiane są tam materiały, w których dzikie zwierzę atakuje dziecko. I to jest coś, co się rozchodzi bardzo szeroko, bo jest zrobione w taki sposób, że przypomina nagranie z komórki. Niedopracowane, niezbyt dokładne. Tak jakbyśmy się spodziewali, że rzeczywiście nagra to ktoś, kto widzi taką sytuację. Rozchodzi się ogromnie, jest zalew na wszystkich platformach społecznościowych.
5: co? I później jeden udostępnia, drugi udostępnia?
4: Jeden udostępnia, drugi udostępnia. A takie materiały często, niekoniecznie na początku, kiedy powstaje jakaś strona,

0: na fanpage czy konto, ale po jakimś czasie, jak się zaczyna w nie klikać, to się okazuje, że zostajemy przekierowani do innej strony, tam się trzeba zalogować i w ten sposób możemy stracić dane do konta swojego, do swojej poczty, czy nawet pieniądze, jeżeli zalogujemy się do banku.
1: Co możemy zrobić, widząc taki filmik? Oglądać go, nie wiem, ignorować? Co można zrobić w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim nie rozpowszechniać i nie wierzyć w to, co widzimy. I nie dać się ponieść emocjom. Jeżeli na filmiku, czy na zdjęciu, czy w tekście pojawia się jakaś bardzo ważna dla nas informacja, trzeba to sprawdzić w innych źródłach. Zobaczyć, czy to się pojawiło gdzieś jeszcze w źródłach wiarygodnych oczywiście. My sporo na tych warsztatach rozmawiamy o tym, co to znaczy źródło wiarygodne i komu ufać w sieci, a komu nie, dlatego że to też jest problematyczne dla wielu osób. Ale jak już sobie wyznaczymy te wiarygodne media, czy wiarygodnych influencerów, no to sprawdzajmy u nich, czy oni zgadzają się z tą informacją, czy podają ją dalej. Wiarygodne media sprawdzają takie informacje, natomiast anonimowe portale, za którymi nie wiadomo kto stoi, dają wszystko tylko po to, żeby wygenerować zasięgi i reakcje.
1: Tu mówimy o takich informacjach, które bezpośrednio nas nie dotyczą, ale są też takie, na przykład sztuczna inteligencja, która może zmienić zdjęcie na przykład, dorobić coś do zdjęcia, a my to będziemy powielać dalej. Czyli może to dotyczyć na przykład kolegi, koleżanki z klasy.
0: Tak, to jest zresztą duży problem wśród młodych ludzi, że na przykład potrafią za pomocą sztucznej inteligencji zmieniać w jakichś filmikach czy na zdjęciach twarze osób, które się tam pojawiają i wstawiać twarze osób znajomych. Dlatego też uczulam młodych ludzi, żeby jeżeli zobaczą taki materiał kontrowersyjny z kimś znajomym, to żeby sprawdzili, żeby w ogóle się zastanowili nad tym, czy to nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Kolejny temat, o który chciałabym zapytać, to chat GPT. Ostatnio bardzo modne narzędzie, z którym coraz więcej młodych osób, ale nie tylko młodych, się nie rozstaje i pyta ten chat GPT praktycznie o wszystko.
0: Używając chatu GPT i innych podobnych narzędzi, musimy pamiętać, że to jest maszyna, że to jest system zaprogramowany, który się co prawda szybko uczy, ale bazuje na informacjach, które znajdują się w sieci i niekoniecznie zawsze na informacjach prawdziwych. Chat GPT z założenia tak zwanie halucynuje, czyli jest tak stworzony, że da nam odpowiedź na każde nasze pytanie, niezależnie od tego, czy tą odpowiedź zna, czy nie. Więc jeżeli nie zna odpowiedzi, to wymyśli coś po to, żeby nam odpowiedzieć, bo dla niego w tych ustawieniach programistycznych priorytetem jest odpowiedź na zadane mu pytanie. Więc o tym trzeba pamiętać. Chat GPT to jest użyteczne narzędzie, ale nie jest to narzędzie, które należy traktować jako narzędzie, które daje 100% pewność, narzędzie, którego nie trzeba sprawdzać, albo narzędzie, które nam zastępuje czy własne myślenie, czy relacje z innymi ludźmi. Rzeczywiście tego rodzaju problemy już się pojawiają. Też są osoby, dla których właśnie chat staje się albo psychoterapeutą, albo partnerem życiowym. To jest tylko narzędzie i tylko maszyna. Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, zniknie. Jeżeli nie będziemy mieli prądu, zniknie. Więc nie można w to wchodzić w taki sposób, żeby angażować całe swoje życie w relacje z maszyną, z programem tak naprawdę, z modelem językowym, który w każdej chwili może przestać funkcjonować.
1: Chat też jest podobno lekarzem już.
0: No to trochę jak z Google, tak? Wcześniej był tak zwany doktor Google, czyli pytaliśmy o wszystko wyszukiwarkę internetową, teraz pytamy chata GPT, bo to łatwiejsze. Tak jak mówiłam, on zawsze da nam odpowiedź, niekoniecznie prawdziwą. Poza tym wszyscy mamy problem z tym, że jest trudny dostęp do lekarzy, o tyle, że jest ich za mało w porównaniu do potrzeb, więc nie dziwi z jednej strony to, że tak to jest tak wykorzystywane. Natomiast zawsze trzeba zachować krytyczne myślenie wobec odpowiedzi, które dostajemy. Jeżeli to dotyczy kwestii tak fundamentalnych jak nasze zdrowie, tym bardziej. Trzeba pamiętać, że, jeszcze raz to powtórzę, chat GPT halucynuje. Systemowo o tym wiadomo, że jest to pewna forma funkcjonowania chatu GPT. Halucynuje, czyli wymyśla nieprawdziwe odpowiedzi po to, żeby dać nam odpowiedź. Tutaj, jeżeli go pytamy o zdrowie, też może wymyślać, więc to naprawdę trzeba mieć w pamięci.
1: Może też zastąpić przyjaciółkę, może zastąpić powiernika?
0: Tak, może zastąpić teoretycznie, może zastąpić przyjaciółkę, powiernika, partnera życiowego, męża, żonę, osobę bliską po prostu, czy terapeutę, tak jak już mówiłam, ale to jest tylko pozór, tak nam się wydaje, że on może zastąpić. Nic nie zastąpi relacji z żywym człowiekiem i nic nie zastąpi nam funkcjonowania offline. Tutaj na warsztatach z młodzieżą też skupiamy dużą uwagę na tym, żeby im pokazać, jak dbać o kondycję psychiczną poza siecią. I nagle się okazuje, że jest naprawdę sporo zajęć, które młodzi ludzie lubią robić, które sprawiają im radość, a które nie wymagają internetu. I to też jest ważne, żeby tą równowagę online, offline zachowywać.
2: Grzegorz Neumann, jestem koordynatorem projektu Młodzież w Centrum. Jest to projekt, który realizujemy w centrach handlowych zarządzanych przez NEPI Rock Castle Poland, a też na co dzień jestem czynnym policjantem, pracuję w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
1: Głównym celem tego całego projektu jest edukacja, tak, żeby młodzież edukować w różnych tematach. Dzisiaj tutaj mówicie o bezpieczeństwie w internecie.
2: Oczywiście, że edukacji nigdy nie za wiele. Celem tego projektu jest edukacja z pewnością. Poza formą edukacji również chcemy aktywizować młodzież do różnych wzniosłych celów, na przykład poprzez wolontariat, ale także i sport. Dziś w Pogorii, w Dąbrowie Górniczej będziemy przeprowadzać warsztat Wnikasz w co klikasz. Jest to wydarzenie skierowane do młodzieży, gdzie chcemy uwrażliwić młodzież na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, które grożą na nich w sieci, ale też w rzeczywistości, ponieważ mówimy o dezinformacji, ale jedną z form dezinformacji, o której też będziemy mówić, jest m.in. hejt. Ktoś ma na celu wskazanie o kimś nieprawdy, czegoś obraźliwego, żeby coś uzyskać. I tu chcemy młodzież przestrzec przed tak niebezpiecznymi zjawiskami.
1: Mówimy o dezinformacji. To jest duży problem w tej chwili, jeśli chodzi o internet?
2: Myślę, że tak, dlatego że nie ukrywam, że wielu osobom zależy na tym, żeby przekazywać informacje, które nie są prawdziwe. Trwamy w czasach konfliktu za wschodnią granicą i są takie ośrodki, takie osoby, które celowo wprowadzają w błąd. Chcemy też wskazać jasno, że młodzież tak statystycznie czyta tylko nagłówki, nie skupiają się na tym, co jest napisane, nie weryfikują, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Chcemy ich do tego dzisiaj zachęcić i chcemy uwrażliwić, że nie zawsze to, co jest napisane, po prostu jest prawdą, żeby sięgać do wiarygodnych źródeł.
1: A z czego to wynika, że my tak wierzymy we wszystko, co widzimy?
2: Myślę, że głównie z braku czasu. Wszystko robimy szybko, sprawnie, chcemy jak najszybciej, jak najwięcej uzyskać. Tak też działają m.in. oszuści, którzy uzyskują od nas różne dobra, bo też chcemy jak najwięcej zyskiwać.
3: Podkomisarz Damian Korczyński, Komenda Miejska Policji Dąbrowa Górnicza. Uczestniczymy w projekcie Młodzież w Centrum, tutaj razem z Centrum Handlowym Pogoria, ponieważ jest to niesamowita okazja do tego, żeby zadziałać profilaktycznie. Jako policjanci, funkcjonariusze zespołu do spraw profilaktyki również jeździmy po dąbrowskich szkołach i próbujemy przeciwdziałać zjawisku cyberprzestępstwa. Działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa i próbujemy też wygrać tą dezinformacją.
1: Właśnie, jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jeśli chodzi o internet?
3: Myślę, że głównym niebezpieczeństwem jest to, że młodzi ludzie z jednej strony niekoniecznie wiedzą, że wszystko, co się dzieje w internecie, jednak też przekłada się na ten świat realny i poprzez to, że przede wszystkim hejtują się i myślą, że w internecie, że po drugiej stronie nie siedzi prawdziwa osoba najczęściej. Komentują bezwiednie różnego rodzaju zdjęcia, artykuły, wielokrotnie narażając się również na popełnienie przestępstwa w ten sposób, komentując w wulgarny sposób, znieważając kogoś publicznie. Internet jest takowym miejscem publicznym. Nie zważają na słowa, które się dzieją. Są to często młodzi ludzie. Między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają prawnie już za swoje czyny, ale również zdarzają się przypadki dzieci, które mają po 10 lat, które mają nieograniczony dostęp do internetu, do telefonów komórkowych. Poza tym, że są później od tych telefonów uzależnione, że ciężko się z nimi rozmawia, również popełniają różnego rodzaju czyny w ten sposób i narażają się na niebezpieczeństwo w drugą stronę, czyli wobec siebie. Dzieci rozmawiają z osobami nieznajomymi, nie skontrolują nigdy tego, kto jest po drugiej stronie. No i wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji nieprzyjemnych, a w najgorszym wypadku nawet do tragedii.
1: To jest duża skala zjawiska? Dużo tego hejtu w tej chwili w internecie jest?
3: Na tą chwilę hejt taki, którym widzimy, że się dzieje w szkołach. Mamy konsultacje co do tego, że dzieciaki zgłaszają nam, ale tylko w czasie prelekcji. Tylko o tym mówią, że tak stali się gdzieś tam ofiarą tego hejtu, że mieli taki przypadek. Zawsze sami mówią, że stają się ofiarami hejtu, a nigdy nie spojrzą na to, że również hejtują albo powielają ten hejt. Przede wszystkim przesyłają następnej osobie głupi filmik albo zdjęcie, które jest jakimś memem, co kogoś ośmiesza. Nie wiedzą, że wtedy sami się stają tymi hejterami.
1: A jeśli chodzi o takich cyberoszustów, duża to jest skala zjawiska, dużo takich jest sytuacji, w których jesteśmy narażeni na to, że możemy stracić pieniądze.
3: Tutaj akurat miesiąc październik to jest takim nazywany miesiącem bezpieczeństwa seniora. No z uwagi na to, że właśnie w tym miesiącu mamy zintensyfikowane działania nakierowane na spotkania z seniorami. gdzie informujemy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby przemyśleć jakąś inwestycję, która jest nam proponowana w internecie, czy kiedy ktoś do nas przychodzi i opowiada nam niestworzone historie, z których ze złotówki zrobimy sobie 1000 złotych, co generalnie w normalnym świecie jest nierealne, ale ludzie potrafią w ten sposób to uwierzyć, stracić oszczędności swojego życia. Takie sytuacje niestety mają miejsce i jak najczęściej powtarzanie tego, gdzieś powielanie informacji, żeby ludzie jednak przemyśleli, że ich też może to spotkać, no to jest jedynym rozsądnym na tą chwilę rozwiązaniem. Żeby docierać do każdego, tak? I żeby nie rozmawiać.
4: SK Śląsk News.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Mysłowicach jest prowadzona kampania Bądź Widoczny na Drodze. Ma ona oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie, między innymi szkół. Przygotowaliśmy też temat sportowy. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Parku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła między innymi Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. O szczegółach za chwilę. Zaczniemy jednak od historii 17-letniego Kacpra Stychów, który przeszedł transplantację obu płuc. Ta była efektem powikłań pogrypowych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
5: Zwykła sezonowa infekcja o mało go nie zabiła. 17-letni Kacper Stychów przeszedł transplantację obu płuc, która była efektem powikłań pogrypowych. Podjął się jej zespół wybitnych specjalistów z Zabrzeńskiego Śląskiego Centrum Chorób Serca. O tym w materiale Oli Grochowskiej.
6: Maciej Urlik, jestem kardiochirurgiem, transplantologiem w oddziale transplantacji płuc w Śląskim Centrum Chorób Serca.
7: Więc przede wszystkim podziękować rodzicom za tą determinację, bo oni tutaj są właściwie dzień w dzień od wielu miesięcy i ten właściwie proces by bez nich nie miał szans powodzenia, a z drugiej strony no, zaufali nam i w tym takim bardzo ciężkim stanie Kacpra, kiedy na początku wątpliwości mogliśmy mieć dużo. Ta determinacja spowodowała to, że te przeszkody stały się taką, można powiedzieć, drogą, a nie do końca tymi przeszkodami, więc wspólnie tutaj udało się przez ten taki trudny czas przejść. Natomiast tutaj z tego miejsca chciałbym naprawdę bardzo, ale to bardzo podziękować naszej oddziałowej Alince Kliczce, która przede wszystkim zespół taki ten nielekarski, pielęgniarski, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów, ona jak gdyby no, przygotowała i przeznaczyła do opieki nad Kacprem tych najlepszych z najlepszych, dlatego że no, wymagał tego stan naszego pacjenta, a z drugiej strony przy tak wielomiesięcznej terapii, takim leczeniu ciężko pozostać takim suchym, zimnym profesjonalistom, czyli skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby podawać leki, robić to w ten sposób, który jesteśmy nauczeni, bo emocje się pojawiają i my z tymi pacjentami bardzo się wiążemy. No, przez 8 miesięcy to praktycznie Kacpra traktujemy jak naszego syna, a muszę powiedzieć, że no, pielęgniarki mają tą sytuację jeszcze bardziej zaakcentowaną, bo są z tym pacjentem kilkanaście godzin non-stop. One się co prawda zmieniają, ale te 10 czy 15 osób, które tak bezpośrednio się Kacprem zajmowały przez 8 miesięcy, no naprawdę ciężko tutaj pomyśleć, że się nie zżyły z Kacprem i każda sytuacja, która mogła być ryzykowna, która nagle było pogorszenie stanu, bo Kacper wielokrotnie przechodził takie załamania, które no, ocieraliśmy się blisko o niepowodzenie. Więc ja się nie dziwię, że te nasze koleżanki i koledzy, którzy się tak bezpośrednio zajmowali Kacprem, no mogły to w pewien sposób przeżywać. Dlatego tutaj naprawdę bardzo chylę czoła i naszą Alinkę, myślę, że Państwo również możecie wiele się od niej dowiedzieć, co, jaka to ciężka praca jest z pacjentem bardzo nietypowym, dlatego że to nie jest hospitalizacja kilkudniowa i pacjent wchodzi do domu, więcej się nie widzimy, tylko to jest po prostu właściwie, no będziemy się teraz już z Kacprem spotykać zawsze. A tak jak mówię, no wiele miesięcy nas bardzo zbliżyło. Czy no to jest coś, o czym również troszeczkę celowo tu Państwa zaprosiliśmy, bo mamy w tej chwili początek sezonu grypowego. To jest bagatelizowane, bardzo często jest wykorzystywane w sposób niewłaściwy gdzieś tam, również w mediach. Chciałbym przestrzec. Młody chłopak, który nie chorował nigdy na nic, był sportowcem, mam nadzieję, że będzie nadal, no, trafia w ekstremalnie ciężkim stanie, właściwie z no, niewydolnością wszystkiego, co można mieć, niewydolność wątroby, nerek, płuc, serca, wszystkiego. Podłączony do aparatury, która no, jest aparaturą, która jest stosowana w najbardziej zaawansowanych ośrodkach na świecie, więc już tak naprawdę nie było nic więcej, co można by było zrobić, a to zaczęło się od naprawdę że tak powiem, podwyższonej temperatury, suchy kaszel, trochę kataru, coś, co my pewnie przechodzimy niejednokrotnie. I tym bardziej chciałbym tutaj zaapelować, że szczepienia to jest coś, co nam na pewno pomaga. To jest już udowodnione medycznie i bardzo bym się zwracał do też naszych widzów i słuchaczy, żeby weryfikować taką wiedzę z osobami, które się tym zajmują, które są w tym przeszkolone, które tą wiedzę mają. Niekoniecznie u przypadkowych czasami osób, które chcą gdzieś tam zasłynąć i jakąś kontrowersyjną informację przekazać. To jest naprawdę szalenie istotne, bo nigdy nie wiadomo, kogo to spotka, w jakim, jak bardzo choroba będzie miała przebieg agresywny. No widzieliście Państwo, że młody chłopak, sprawny, zdrowy, nagle ląduje w szpitalu z bardzo realnym zagrożeniem życia. Właściwie no naprawdę tutaj dużo cudu i miało miejsce, że Kacper wrócił, jest i będzie. No, wirus grypy jest wirusem, tak można powiedzieć, dość inteligentnym. On sobie atakuje wielopłaszczyznowo. Po pierwsze, sam bezpośrednio niszczy komórkę, wchodząc do niej, produkując tam troszkę uszkodzone białko, ale powoduje też to, że odpowiedź naszego organizmu na tego wirusa również niszczy te nasze tkanki, bo wirus siedzi w komórce, żeby go zniszczyć, nasz organizm musi zniszczyć też tą komórkę, która jest, więc on uszkadza tą strukturę płuc no, bardzo agresywnie. A druga sprawa, niszcząc ścianę zarówno pęcherzyka płucnego, jak i naczynia krwionośnego, ułatwia wnikanie bakterii taką otwartą drogą. Mamy, można powiedzieć, rozkręcony do maksimum stan zapalny, otwarte naczynka, więc każda bakteria, która znajduje się w płucu, automatycznie transferuje się do krwi. I Kacper miał sepsę gronkowcową, właściwie taką pełnoobjawową, bardzo ciężką. Gronkowiec był wielolekooporny, właściwie nie był podatny na leczenie takie typowe, wynikające z takiej wiedzy podręcznikowej. Bardzo skrupulatne badania pozwoliły znaleźć jakiś złoty środek i zastosować leczenie, które było, okazało się później w miarę skutecznym. Natomiast my wiedzieliśmy, że dopóki nie usuniemy tych płuc, które są nadkażone i ta bakteria znajduje się w nich, no to nie wygramy walki z infekcją. Dlatego no, ustaliliśmy, że zrobimy przeszczepienie nawet chociażby po to, żeby usunąć tamte zniszczone płuca i to ognisko infekcji. Natomiast później, po tej transplantacji leki immunosupresyjne są bardzo lekami specyficznymi i właściwie one przeszkadzały we wszystkim, co u Kacpra chcieliśmy uzyskać. Mieliśmy niewydolność nerek przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Mamy infekcję przed, leki immunosupresyjne ją nasilają. Więc ta walka naprawdę była nierówna i dlatego no, trwało to aż 8 miesięcy, ale przede wszystkim dzięki temu, że Kacper jest młodym, wysportowanym chłopakiem i determinacji, bo 8 miesięcy 17-latek w szpitalu, żeby wytrwał, naprawdę tutaj głowa jest bardzo potrzebna i tutaj naprawdę duża zasługa naszych psychologów, którzy mu pomogli ten czas przetrwać, ale też właśnie pielęgniarek, które na co dzień tym dobrym słowem, uśmiechem, muzyką w radiu powodowały, że ten szpital trochę chociaż przypominał taki dom. Patrząc na ostatnie 8 miesięcy, a właściwie na ostatnie 2 miesiące, gdzie bardzo mocno Kacper przyspieszył z powrotem do zdrowia, wydaje się, że do praktycznie takiej pełnej sprawności ma duże szanse wrócić. Chcielibyśmy, żeby to, co Kacper o czym marzy, czyli powrót do szkoły, że tak powiem, nadrobienie tych zaległości, aby mógł normalnie żyć i funkcjonować jak każdy z nas, realizując swoje plany i pomysły. To obraz był dość katastrofalny właściwie. Tam płuco było, prawe płuco było dziurawe. Tam znajdowała się otwór wielkości chyba 10 cm, którędy wydostawało się płuco, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów, bo jedno podawało respirator do tego płuca, które jeszcze jakoś tam działało, a do tego drugiego właściwie powietrze wchodziło, a wychodziło takim drenem specjalnym założonym do tego płuca. No i tamtędy też mniej więcej 4 litry krwi Kacper tracił każdego dnia. Łącznie miał przetoczone ponad 100 jednostek preparatów krwi, zarówno w okresie tym przed transplantacyjnym, samej transplantacji do dzisiaj, więc to są naprawdę, można powiedzieć, spora ilość litrów krwi, więc automatycznie też tutaj trzeba oddać naprawdę duży szacunek naszemu Centrum Krwiodawstwa i też dawcom krwi, którzy no, tutaj trzeba o nich wspomnieć, no, dzięki nim można też ratować tak ciężko chorych pacjentów, więc tamtędy w tym dziurawym płucu również było to krwawiące miejsce, natomiast wieloogniskowe ropnie, czyli to nadkażenie tym gronkowcem, to jest taka też sprytna bakteria, która potrafi się dobrze umiejscowić i ciężko leczyć.
6: więc te płuca naprawdę wyglądały fatalnie. Taki obraz zdarza się bardzo rzadko. W tej chwili już choroby, które jeszcze 10 czy lat temu spotykaliśmy, teraz są już bardzo rzadkie i dlatego no, ten obraz, który zobaczyliśmy w klatce piersiowej u Kacpra, no, robił wrażenie.
8: Dzień dobry, ja mam portfel, mama Kacpra. Dziś jest bardzo zestresowany, natomiast no, fajnie się czuję, naprawdę dobrze. Już tam coś zaczyna mówić jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. Gdzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter, po prostu. No, zaczęło się po prostu tak, no, od grypy tak naprawdę. No, w czwartek Kacper się po prostu poczuł źle. W piątek byliśmy u pediatry, został zrobiony wymaz, wyszła grypa typu A. A w piątek wylądowaliśmy na OIOM-ie, no więc jak gdyby bardzo dynamicznie to wszystko szło. No i skończyło się, jak się skończyło, dobrze. Natomiast były momenty bardzo, bardzo ciężkie. Nie da się tego opisać, naprawdę. To jest po prostu taki strach, lęk o własne dziecko. Jeśli ma się jedyne, to już w ogóle. Nie wiem, no tak jak mówię, no nie da się tego opisać. Strach, strach, strach.
9: A teraz jest nadzieja?
8: Nadzieja zawsze była. Nadziei, żeśmy nigdy nie stracili. Mówię, dopóki Kacper walczył, a walczył naprawdę bardzo, bardzo mocno, dopóki lekarze walczyli, no to rodzice się nie mogą poddać. Nie ma takiej opcji. Coś już lekarze mówią, ale tak bardzo cichutko, więc jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale myślę, że już powoli, powoli jesteśmy jedną nogą w domu. Tak jak mówię, delikatnie nas wprowadzają lekarze, delikatnie coś tam wspominają, natomiast jeszcze nie ma potwierdzone, że idziemy do domu. Ale tak, wszystkiego nas bardzo fajnie uczą. Powiedział nam wprost, najgorszy będzie transport na ECMO z Katowic do Zabrza. To w ogóle jest najbardziej, czego się obawiali lekarze. Udało się. No i słyszałam, że jest po prostu cień nadziei. Co więcej, to mnie... Ja mam to do dziś w głowie, do dziś mi to dzwoni. Jest cień nadziei. Dlaczego nie skorzystać? O transplantację chodziło, tak. I chciałabym też jeszcze wspomnieć, że mamy naprawdę tutaj w Zabrzu wybitnych lekarzy, bo Kacper operował taki w sumie międzynarodowy trochę team, bo jest taki doktor Igor Gumienny, wybitny. Tam właśnie jest pan doktor Igor Gumienny z Ukrainy. Wybitny lekarz, także naprawdę fajnie, fajnie wszystko. O 18, oj tak, no to taki był taki dla Kacpra naprawdę. Wyjechaliśmy z balonami, po prostu śpiewy. Tańców nie było co prawda, bo Kacper jeszcze nie za bardzo sobie mógł na to pozwolić. Prezenty, torty, balony, nawet mogła rodzina sobie po prostu wejść tutaj i mogliśmy poświętować troszkę razem. No to naprawdę wielki szacunek, wielkie kłony, naprawdę. Tak. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak do końca grypa może to wszystko pokrzyżować nam troszeczkę życie. Czasem mam wrażenie, że strasznie sobie tak olewamy, brzydko mówiąc, tą grypę. A co tam, wezmę sobie tabletkę i idę, tak? A skończyło się u Kacpra, jak się skończyło.
4: SK Śląsk.
5: A teraz zmieniamy temat. Szykują się spore hokejowe emocje na stadionie zimowym w Sosnowcu. W ArcelorMittal Park odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięła Marta Zawadzka, wiceprezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, która została wybrana na kolejną, trzecią kadencję w zarządzie Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Ten materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Za nami trening hokejowego Zagłębia, a przed nami pani Marta Zawadzka, wiceprezes PZHL i członek zarządu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, pani Danuta Piorun, wiceprezes PZHL, pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, pani Marta Wachowska, specjalistka wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia, pan Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca, a także pan Krzysztof Woźniak, prezes PZHL. Szanowni Państwo, to jest chyba pierwsza konferencja hokejowa, którą prowadzę, w której skład zdominowały kobiety. Do tej dominacji w zarządzie IHF jeszcze daleko, ale wynik piątkowych głosowań jest pod tym względem historyczny za sprawą Marty Zawadzki. Prosimy panią prezes o kilka słów o okolicznościach tego wyboru, bo jest sukces, ale był thriller.
11: Widzę, że państwo nie chcecie jeszcze pozwolić mi, żeby mi emocje zeszły. Myślę, że to jest sukces historyczny i ja muszę się też nauczyć po prostu podnosić wysoko głowę i być dumna z tego, że po pierwsze to ja, po pierwsze to my wszyscy, bo to całe środowisko hokeja w Polsce ma swojego przedstawiciela, jest doceniane, bo mówię, ja tylko jestem takim drobnym trybikiem w tej maszynie, który jest napędzany przez to całe środowisko, łącznie z właśnie, tak jak Karina wspomniała, także przez środowisko lokalne, przez miasta, przez zarządców obiektów, przez kluby sportowe. No i przede wszystkim dziękuję moim kolegom z zarządu za wsparcie, bo naprawdę czułam je cały czas. I pomimo tego, że mieliśmy thriller, pomimo tego, że troszeczkę emocji napędzono nam podczas tego wyboru, to jednak może to lepiej smakuje i to, że jestem w tym gronie 15-osobowym jako czwarta kobieta, pomimo tego, że minimum to trzy, to jest to jednak coś, co napawa dumę cały polski hokej.
10: Także szanowni państwo, pani Marta Zawadzka, ogromny wkład w kwestie sędziowskie w światowym hokeju, także w budowę hokeja kobiet. Jeśli chodzi o ten hokej kobiet, to jest nowy format. Ten nowy format zadebiutuje tutaj na lodowisku w Sosnowcu. To Puchar Narodów Kobiet. No i jak pokazuje frekwencja na meczach Zagłębia, cały czas Sosnowiec tym hokejem żyje. Proszę o zabranie głosu pana Michała Zastrzeżyńskiego, zastępcę prezydenta Sosnowca.
12: Tak, szanowni państwo, Sosnowiec hokejem stoi dzięki drużynie Zagłębia Sosnowiec. Fantastyczny ubiegły sezon, wyśmienity początek tego sezonu, de facto tyle samo punktów co lider z Torunia. Ale hokej to nie tylko mężczyźni. Bardzo nas cieszy, jesteśmy z tego niezwykle dumni, że pierwszy historyczny tego typu turniej reprezentacji kobiet odbędzie się właśnie w Sosnowcu na tym pięknym obiekcie. Ja mam nadzieję, że frekwencja będzie taka sama jak na meczach naszej miejskiej drużyny hokejowej. Obiekt warty oglądnięcia. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Chyba z wszystkich trzech tutaj obiektów ten najbardziej żyjący i taki, którym te emocje są największe. Wydaje się, że hokej jest tą tych dyscyplin, która na żywo najwięcej zyskuje w stosunku do relacji telewizyjnych. W związku z powyższym wszystkich zachęcamy gorąco do tego, żeby przyjechać do Sosnowca, pooglądali hokeistów, hokeistki, nie tylko na meczach Zagłębia, ale również reprezentacji mężczyzn i kobiet. Gorąco zapraszamy.
10: Tak jest, szanowni państwo, wiemy, że pan prezydent to też osobiście, prywatnie duży fan hokeja, także wspólnie zapraszamy serdecznie na ten turniej. Kobieca reprezentacja to kolejna, która wybiera ten obiekt. Przed państwem pani Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego, spółki, która tym obiektem zarządza.
13: Tak, to prawda. Kobiety po raz pierwszy, kobiety hokeistki, seniorki po raz pierwszy zagrają na terenie ArcelorMittal Park, zarządzanym przez Zagłębiowski Park Sportowy. Bardzo nas to cieszy, bardzo czekamy na te panie. Mecze, które będą rozgrywane, to mecze międzynarodowe, więc zobaczymy nie tylko reprezentację Polski, ale również Wielką Brytanię, Słowenię i Hiszpanię, więc wydaje mi się, że to bardzo fajny skład dla tych, którzy będą tutaj zainteresowani tymi rozgrywkami. No i oczywiście zaraz po tym, jak zagrają panie, miesiąc później, niecały miesiąc, zawitają nas panowie, reprezentacja Polski i tutaj też bardzo fajne zestawienie, bo będą Włosi, będą Ukraińcy, którzy zresztą tutaj chyba u nas weszli do elity dzięki rozgrywkom, które były rozgrywane na naszym lodowisku i Wielka Brytania. Więc przed nami naprawdę uczta hokejowa, nic tylko przyjść i po prostu podziwiać naszych hokeistów i trzymać się w kciuki, żeby wypadli jak najlepiej.
10: Jak państwo doskonale wiedzą, bo widać to na każdym kroku, sponsorem strategicznym reprezentacji Polski jest Tauron Polska Energia. Chcieliśmy dzisiaj powtórzyć tutaj państwu to, o czym pisaliśmy kilka dni temu, że bilety na mecze kobiet można dostać w kanale nadawczym Taurona na Instagramie, ale niestety już nie można dostać, ponieważ wszystkie się rozeszły. Pani Marta Wachowska, specjalista wiodąca do spraw sponsoringu Tauron Polska Energia.
14: Dzień dobry państwu. W Tauronie kochamy hokej, dlatego jesteśmy sponsorem tytularnym Tauron Hokej Ligi, Tauron Ligi Hokeja Kobiet i reprezentacji Polski. Teraz właśnie razem ze związkiem zdecydowaliśmy się na eksperyment. Rozdaliśmy wejściówki na bilety na naszym kanale nadawczym. No i kibice nie zawiedli. Potrzebowali 5 godzin, żeby wszystkie zebrać. Także to super wiadomość. także będziemy mieć kibiców na trybunach. To, co ważne, nam bardzo zależy na tym, żeby nie tylko rozwijał się polski hokej, dlatego staramy się wchodzić też w takie imprezy dla dzieci, dla młodzieży. Wspieramy Tauron Mini Hockey Cup, wspieramy Dzień Hokeja, ale też zależy nam na tym, żeby hokej był atrakcyjny i coraz więcej ludzi go oglądało, dlatego staramy się właśnie robić ciekawe akcje dla kibiców. I właśnie też zachęcam do dołączenia do naszego kanału nadawczego, ponieważ będą tam na pewno bilety na Tauron Super Puchar Polski, na Tauron Puchar Polski i nie tylko, i również na inne wydarzenia, nie tylko dla kibiców hokeja. Także zapraszam bardzo na nasz kanał nadawczy na Instagramie.
10: My również zapraszamy w kanałach polskiego hokeja, też linkujemy do tego kanału nadawczego. Niespełna kilka tygodni po turnieju kobiet, także tutaj powróci reprezentacja seniorska mężczyzn. Przed nami kolejny Puchar Narodów. Ciekawi rywale, pan prezes PZPL Krzysztof.
15: W pierwszych słowach bardzo dziękuję Tauronowi za to, że oprócz Tauron Hockey Ligi wspiera 6 reprezentacji Polski. Jeszcze dodatkowo turnieje, o których tutaj moja przedmówczyni wspomniała, także bardzo serdecznie dziękuję. Faktycznie, proszę Państwa, w ubiegłym roku po wyborach 22 września pierwszy turniej, który miałem przyjemność już prowadzić jako prezes, odbył się właśnie na tym lodowisku ArcelorMittal Park Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Ta impreza była olbrzymim sukcesem, jeżeli chodzi o organizację i też wynik sportowy. Widzimy, że kibice przebywają tu bardzo, bardzo tłumnie i lubią tą atmosferę i tych emocji tutaj nie brakuje, czy to pod kątem klubowym, czy pod kątem reprezentacji. W tym roku zrobiliśmy coś więcej, mianowicie z racji zmiany formuły rozgrywek i Cup of Nation kobiet, które powstało, pomyśleliśmy od razu, że takie wydarzenie mogłoby się odbyć tutaj właśnie w Sosnowcu. Bardzo dziękujemy tutaj za przychylność. Tak jak mówiła przedmówczyni, nasze kadry zmierzą się ze Słowenią, Hiszpanią i Wielką Brytanią. A już miesiąc później w tym samym miejscu odbywa się Cup of Nation mężczyzn, gdzie naszą rywalem będzie Ukraina, która awansowała do elity, jak również Wielka Brytania i Włosi. No liczymy tutaj na dobre wyniki, na pewno spore emocji takich hokejowych, bo wiemy, że hokej to olbrzymie tempo i emocje, których tutaj w naszym sporcie nie brakuje. No i czekamy na to, co wydarzy się pod koniec sezonu, czyli w Estonii. Bardzo mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentację, aby powalczyła o awans do elity, bo trochę nam zabrakło w ubiegłych mistrzostwach i cały czas liczymy na to, że nasza kadra potrafi to zrobić i wrócimy do elity.
10: Ja tylko uzupełnię, że bilety na ten turniej mężczyzn będzie można kupić już ten weekend w portalu e-bilet. Utrzymaliśmy ceny z ubiegłego roku, czyli 100 zł karnet na wszystkie mecze Polaków, urgowy karnet 80 zł, bilety na pojedyncze mecze 40 zł i 30 zł. Wszystkie mecze Polaków będzie można zobaczyć w TVP Sport na antenie telewizyjnej. Z kolei mecze Polek będzie można zobaczyć w TVP Sport online. Szanowni Państwo, my tutaj gadu-gadu o tych kilku tygodniach października, listopada, a jest z nami osoba, która niesie brzemię 100 lat Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, pani Danuta Piorun, wiceprezes PZPL.
16: Szanowni Państwo, to są ostatnie chwile, ostatnie dni, kiedy możemy jako kibice zgłaszać kandydatury na swoich najlepszych zawodników, trenerów, działaczy, zawodniczki. I teraz zachęcam do zgłaszania jeszcze do 10 października. Zgłaszamy kandydatury, później 12 października. Kapituła wybierze nominowanych do poszczególnych kategorii, a jest ich 11, i wtedy zacznie się prawdziwe głosowanie. I wtedy proszę pamiętać, proszę głosować na swoich ulubieńców do 31 października. Myślę, że ta impreza będzie podsumowaniem tych 100 lat polskiego hokeja i z nadzieją, że może w przyszłości nowi nasi adepci, którzy w tej chwili bardzo licznie wracają na tafle lodowe, będziemy na olimpiadzie, na najwyższej imprezach sportowych.
4: SK Śląsk.
5: W Mysłowicach ruszyła kampania Bądź widoczny na drodze. Jest ona związana z bezpieczeństwem szczególnie dzieci w okolicach szkół. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
17: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice.
18: Rozpoczęliśmy w tym miesiącu kampanię związaną z bezpieczeństwem na drogach, w szczególności w wśród dzieci i młodzieży, czyli nasze wszystkie szlaki komunikacyjne prowadzące do szkół i przedszkoli są objęte takim specjalnym programem. Sprawdzamy bezpieczeństwo na przejściach, sprawdzamy bezpieczeństwo nie tylko na samych przejściach, ale również na chodnikach i na placach, które prowadzą do szkół i przedszkoli. Dzisiaj mamy rozpoczęcie oficjalne tej akcji, pomimo tego, że ona trwa już kilka dni. Dzisiaj są z nami służby mundurowe, są przedstawiciele Urzędu Miasta i będziemy pokazywali te wszystkie działania, które zostały wykonane na przestrzeni ostatnich lat.
1: No to jakie działania zostały wykonane? Co się poprawiło?
18: Mysłowice było takim miastem, które wyróżniało się niestety tym, że nie było bezpiecznych przejść dla pieszych. W tej chwili, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach mamy dostosowanych ponad 100 przejść dla pieszych z dodatkowym doświetleniem, z wysepkami, wyniesieniami, które powodują, że kierowcy zwracają większą uwagę na przechodniów. Również zostały tak przygotowane przejścia dla pieszych, że te wszystkie elementy, które zasłaniały dojście, zostały usunięte. Były to czasami stare drzewa, a w większości przypadków murki, jakieś znaki, które nie powinny się tam znajdować. I do dzisiaj cały czas prowadzimy konsekwentnie takie działania z Zakładem Oczyszczania Miasta Mysłowice oraz ze Strażą Miejską.
1: Czy do tej pory, do momentu tych zmian zgłaszali mieszkańcy, rodzice, że dzieci nie czują się bezpiecznie w okolicach szkół?
18: Były petycje, były awantury, były spotkania w szkołach i przedszkolach. W 2018 roku, gdy obejmowałem Urząd Prezydenta, takich przejść doświetlonych było kilka. Z tego co pamiętam, 4-5 takich przejść. Tak jak powiedziałem, teraz ich jest ponad 100. I właśnie naciski mieszkańców spowodowały, że jednym z priorytetów była przebudowa układów komunikacyjnych z mocnym naciskiem na przejścia dla pieszych. Ja wraz z służbami mundurowymi osobiście docieram do szkół i do przedszkoli. Prowadzimy prelekcje, rozdajemy odblaski, rozdajemy opaski, przypinki. Staramy się również z dziećmi prowadzić różnego rodzaju konkursy, które mają na stałe zainteresować dzieci bezpieczeństwem. Robimy spotkania z samochodami służby mundurowych, czyli to, co dzieci lubią najbardziej. Chodzą do radiowozów, mogą sobie załączyć sygnalizację świetlną, cieszą się z tego, ale to również zostaje w ich głowach, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie. Klucz tej kampanii, czyli tym najważniejszym elementem, jest ciągła edukacja. Edukacja w szkołach i przedszkolach, nie tylko w okresie jesiennym, ale również w lato, podczas wakacji. Robimy to cały czas, ale dzisiaj chcemy przypomnieć i podsumować te wszystkie działania, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat.
19: Aspirant Łukasz Paździera, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Pojawiamy się w okolicach szkół, dbamy o to, żeby kierujący, jak i piesi zachowywali się w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego. Kontrolujemy to, czy kierujący ustępują pierwszeństwa osobom wchodzącym na przejście dla pieszych. Sprawdzamy też, czy piesi korzystają z tych przejść dla pieszych w sposób prawidłowy. Zachęcamy też wszystkich, nie tylko dzieciaki, ale też dorosłych, seniorów, wszystkich, którzy korzystają z chodników, przejść dla pieszych, rowerów, hulajnóg, wszystkich tego typu sprzętów, żeby nosili odblaski w okresie jesienno-zimowym. Szybko robi się ciemno, dłużej jest ciemno nad ranem, więc dbamy o to, żeby te osoby były widoczne. Nawet najmniejszy element odblaskowy potrafi uratować życie, bo zwiększa znacznie odległość, w której kierujący może zauważyć taką osobę.
1: A jeśli chodzi właśnie o okolice szkół, to najczęściej do jakich przewinień dochodziło ze strony na przykład kierowców?
19: Jeżeli chodzi o okolice szkół, no to najczęściej reagujemy na niewłaściwe parkowanie w rejonie przejść dla pieszych, bo ktoś chce tylko wysadzić dziecko, wypuścić z samochodu dziecko, żeby mogło wyjść. Reagujemy też na sytuacje, kiedy dzieci mogłyby wysiąść z samochodu bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, bo nie spojrzą, czy coś nie nadjeżdża. To też są bardzo niebezpieczne sytuacje. Reagujemy w miejscach przejść dla pieszych, czy właśnie osoby stosują się do przepisów, czy jest udzielane pierwszeństwo pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Więc to są takie główne sytuacje, które są najmniej bezpieczne dla dzieci w rejonach szkół.
1: Tu jesteśmy przy szkole podstawowej numer 9. Wyniesione przejścia dla pieszych. Wszystko pięknie widoczne. Nie ma tutaj nic, co by zasłaniało to przejście. Czyli można powiedzieć, sytuacja idealna przy szkole.
19: Tak, jest ono oświetlone. Mamy tutaj latarnie. Droga jest świeżo po remoncie, więc z wzorcowo tak powinno wyglądać skrzyżowanie i przejście dla pieszych. Żeby było bezpieczne, wnioskujemy o to, żeby każde takie skrzyżowanie przy przebudowach właśnie w taki sposób wyglądało. To, że ono jest wyniesione, no to zmusza kierujących do tego, żeby zwolnili przed takim przejściem. Odpowiednie znaki wcześniej o tym informują, więc już dają, przypominają kierującym, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. No ale mimo wszystko kontrolujemy takie miejsca. Dzisiaj będziemy pokazywać dzieciakom jeszcze raz, jak z takich przejść dla pieszych korzystać, żeby było to bezpieczne dla wszystkich.
1: A jeśli chodzi o tą kampanię, w jaki sposób wy w niej uczestniczycie?
19: Przede wszystkim profilaktycznie. Będziemy uczęszczać też do innych szkół, nie tylko tutaj, gdzie dzisiaj to rozpoczynamy. Będziemy uczęszczać do innych szkół. Przy każdym spotkaniu z dzieciakami, seniorami, z wszystkimi mieszkańcami będziemy przypominać o tym, że odblaski są ważne i ratują życie. Będziemy rozdawać te elementy odblaskowe, apelować do ludzi. Będziemy umieszczać też informacje, czy to na naszych social mediach, czy na stronach internetowych, o tym, żeby przypominać wszystkim mieszkańcom Mysłowic i wszystkim użytkownikom dróg w mieście, żeby uważali na pieszych i żeby się zabezpieczali w formie odblasków, elementów odblaskowych.
20: Nazywam się Wioleta Stuchlik, jestem dyrektorą Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Bernarda Świerczyny w Mysłowicach.
1: Proszę powiedzieć, potrzebne są takie akcje?
20: Takie akcje są bardzo potrzebne, uczą tego, że mamy zabezpieczać dzieci w odblaskowe elementy. To w tej szkole czynimy. 2 lata z rzędu braliśmy udział w takiej dużej akcji organizowaną przez policję, która nazywała się Odblaskowa Szkoła. I w ramach tej akcji dzieci zostały doposażone, wyposażone w odblaski, które są bardzo ważne, zwłaszcza w jesienne wieczory.
1: Tak jak pani obserwuje, tutaj już zmieniło się sporo przy tej szkole, jeśli chodzi o przejścia. Bezpiecznie tutaj dzieciaki się czują?
20: Tak, bardzo się wiele zmieniło. Po remoncie całej ulicy Armii Krajowej są bezpieczne przejścia dla pieszych, ale z tego miejsca chciałabym zaapelować do wszystkich kierowców jeżdżących w Mysłowicach, aby przed szkołami zwolnili.
1: Bezpiecznie tu jest na tych przejściach przed szkołą?
21: Tak, czuję się bezpiecznie.
1: Co daje jeszcze takie poczucie bezpieczeństwa?
21: Odblaski jak mamy i jak patrzymy w lewo, w prawo i znów w lewo.
1: A jeśli chodzi o te odblaski, powiedz mi, po co one są potrzebne?
21: Po to, żeby kierowca nas widział na przykład w nocy.
1: Ty dzisiaj masz tu fajną kamizelkę, ale chyba tak na co dzień w kamizelce nie chodzisz, prawda?
21: Prawda.
1: No a jaki masz element na przykład odblaskowy? Zawsze masz przy sobie jakiś?
21: Tak, na przykład na plecaku mam.
1: I myślisz, że widzicie kierowca dzięki temu?
21: Tak.
5: Śląski naukowiec wymyślił logos XI. To pomoże ludziom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Dzięki temu bardziej świadomie zaufamy jej wyborom. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
22: Dzień dobry, Krzysztof Michalik. Jestem pracownikiem wykładowcą na Uniwersytecie WSB Emerito w Chorzowie. I moja specjalizacja obejmuje informatyka, w szczególności sztuczną inteligencję.
23: Panie profesorze, stworzył pan narzędzie o nazwie Logos XAI. Proszę powiedzieć, co to za narzędzie?
22: Trzeba rozszyfrować te ostatnie trzy litery XAI, czyli XAI, Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja. No ale to jeszcze prawdopodobnie nie odpowiada na pytanie, a właściwie co to jest. Tu by trzeba było spojrzeć najpierw szerzej na sztuczną inteligencję. W sztucznej inteligencji, najogólniej mówiąc, mamy, nazywamy to paradygmatami. Dwa takie główne paradygmaty, czyli podejścia do budowy systemów AI, bo AI to nie są tylko chatboty. To jest, nie wiem, 2-3% tego, czym się w ogóle AI zajmuje. Natomiast jeden paradygmat, tak będę to już nazywał fachowo, ale tu chodzi po prostu o pewne podejście. Paradygmat symboliczny i drugi paradygmat koneksjonistyczny związany z sieciami neuronowymi, o których niektórzy słuchacze być może co nieco słyszeli. Zresztą ogromna sieć neuronowa jest częścią chatbotów, które wprowadziły, mówiąc tak metaforycznie, żartobliwie trochę AI pod strzechy. Dlaczego o tym wspominam jako wyjaśnienie tego, rozszyfrowanie tego? Dlatego, że większość systemów, różnych klas systemów, często opartych o taką czy inną logikę, związanych z tym pierwszym paradygmatem symbolicznym, można, mówiąc językiem cybernetyki, określić jako białe skrzynki. Co to oznacza z kolei? To jest taki model, że widzimy wejścia informacyjne, czyli informacje wejściowe, widzimy wyjścia, czyli widzimy rezultaty jakiegoś procesu, w szczególności rozwiązania jakiegoś problemu, ale widzimy też, w jaki sposób ten problem był rozwiązany. przez system AI należący do tego paradygmatu. W szczególnym przypadku taką bardzo reprezentatywną klasą są systemy ekspertowe, które wręcz wyjaśniają w taki zrozumiały sposób logikę wywodu prowadzącą do rozwiązania problemu. Paradygmat koneksjonistyczny z kolei związany z sieciami neuronowymi, generalnie sieci neuronowe, a już na pewno te najnowocześniejsze należące do tak zwanego nurtu głębokich sieci neuronowych, gdzie jest bardzo wiele warstw, parametrów i tak dalej, spełniają z kolei model, mówiąc znowu językiem cybernetycznym, czarnej skrzynki. Co to oznacza? Że znowu widzimy, mamy możliwość obserwowania informacji wejściowych, jakichś danych na przykład, symptomy choroby, cokolwiek. Widzimy rozwiązanie, propozycję rozwiązania, jakąś decyzję, jakąś prognozę, ale nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, czyli musimy zaufać, że to rozwiązanie jest dobre, że jest poprawne. Trudno nam jest zajrzeć niejako do środka, stąd ta nazwa czarna skrzynka, tak metaforycznie, ale dobrze oddająca istotę sprawy. I teraz, przechodząc za tą wyjaśnialność, chodzi o to, żeby sieci neuronowe, na tyle na ile się da, trudno od razu zrobić z nich, przekształcić je w model białej skrzynki, czyli żeby one były takie bardzo transparentne i pokazywały nam sposób rozwiązywania problemów. Ale żeby chociaż było to metaforycznie, obrazowo, choćby szare, tak żebyśmy częściowo przynajmniej mieli wgląd w to, co się tam dzieje. Bo oczywiście my, jako twórcy sieci neuronowej, my programując, my znamy algorytm, my wiemy, dlaczego użyliśmy takiego czy innego kawałka kodu. Natomiast potem, gdy to uruchomimy, to dla konkretnych danych, no, nie widzimy tak, nie widać dokładnie, co się tam dzieje. My rozumiemy, jak to działa, ale to nie jest to samo, co obserwowanie pewnych procesów, które tam zachodzą. I ta klasa systemów i ten nurt badań w ramach sztucznej inteligencji, względnie niedawny, czy niedawno rozpoczęty, ma za celu uczynienie właśnie sieci neuronowych, w szczególności tych głębokich sieci, które są i złożone, i często skomplikowane, bardziej transparentnymi, bardziej zrozumiałymi. Możemy zajrzeć, podejrzeć, co w poszczególnych modułach, bo często tam jest wiele różnych modułów, każdy wykonuje inne funkcje i każdy z nich obserwować. I to jest zadanie tego systemu. On jest w trakcie budowy, no to pomysły ciągle nowe przychodzą. Proces programowania też jest żmudny, bo to nie są tylko pomysły, to trzeba zaprogramować. Ja nie działam w ramach grantu, tylko robię to sam. Trzeba testować, no każdy programista wie, że to jest żmudny proces, zwłaszcza gdy system, no, się rozrasta i jest już dość duży.
23: To panie profesorze, spróbujmy to przełożyć też na język ludzki, albo przynajmniej przykłady. Na przykład to narzędzie, w czym pomoże na przykład lekarzowi, to taki pierwszy przykład, gdybyśmy podali, a drugi przykład na przykład w bankowości.
22: Twórcom systemów adresowanych do tych dziedzin akurat pomoże zrozumieć ta klasa systemu. Może pomóc w ustaleniu, doborze pewnych parametrów, hiperparametrów, cokolwiek to znaczy, konstrukcji, topologii sieci, struktury sieci, co się tam dzieje, dlaczego rezultaty nie są tak dobre, jak powinny być, albo czy można usprawnić działanie sieci. Natomiast ja niejako przy okazji, bo tu mówimy o takim zastosowaniu wspomagania tego procesu twórczego budowy aplikacji opartej o sieć neuronową. Natomiast jakby po drodze ja odkryłem dla samego siebie to, że potencjalnie niezwykle wdzięcznym obszarem zastosowania tego typu narzędzia może być edukacja w ramach sztucznej inteligencji, przedmiotów ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak powiedziałem, pewna współczesne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają po dziesiątki, setki warstw, miliony parametrów i tak dalej, nie chcę tu za bardzo używać języka technicznego, składają się często z wielu modułów, czyli są i złożone, i skomplikowane, bo to nie jest to samo. Tu akurat te sieci są i złożone, i skomplikowane, co powoduje, że jeżeli posługujemy się, oczywiście jesteśmy skazani na to, żeby na wykładzie posługiwać się tradycyjnymi metodami, no wzbogaceniem, nie wiem, o grafikę, o slajdy, o komentarz słowny, werbalny. Natomiast wiele rzeczy pozostaje jakby w sferze zrozumienia pewnej abstrakcji, sensu jakichś równań, sensu jakichś algorytmów. Natomiast tu można pokazać w działaniu niektóre moduły, zaglądając niejako do środka. Jak to wygląda? Na przykład jak sieć neuronowa na podstawie zdjęcia klasyfikuje, że jest to dla przykładu pies, a nie kot, tak? Jaka jest percepcja sieci neuronowej kota, jeżeli zajrzymy na to, co w środku tam jest tworzone, przechowywane w ramach bardzo wielu iteracji, cykli w procesie uczenia tej sieci. Także z jednej strony to może zwiększyć zaufanie do pewnych rozwiązań w momencie, gdy tworzymy aplikację, ale tu w kontekście edukacji wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo wdzięczne narzędzie do objaśniania, jak te dość skomplikowane współczesne sieci neuronowe działają. No pamiętajmy, że w Czapgocie jest sieć neuronowa, która ma miliardy parametrów. Analizowanie tego na żywo jest bardzo trudne. Dwa obszary, gdzie zaufanie ma znaczenie. Na razie etap rozwoju tych systemów XAI nie jest w stanie osobom nieprzygotowanym do tego, czyli przy całym szacunku lekarzowi, inspektorowi kredytowemu, posłużyć się tego typu narzędziem czy narzędziami, żeby on sam zrozumiał, co się dzieje i skąd się wzięło rozwiązanie. To ten paradygmat symboliczny i te systemy ekspertowe, rzeczywiście one dostarczały jawnych, tekstowych wyjaśnień, że powiedzmy, uważam, że pacjent ma grypę, bo spełnia takie kryteria i to jest cały wywód logiczny. To nie są teksty przygotowane z góry, predefiniowane, tylko to jest proces wnioskowania. To jest różnica właśnie w tych paradygmatach, sposobach działania, bo tamte systemy naśladują procesy wnioskowania mniej lub bardziej opartego o logikę matematyczną, logiki klasyczne, nieklasyczne i tak dalej. Sieci neuronowe z kolei są metaforą działania mózgu i jego składowych, czyli poszczególnych neuronów, które są połączone w sieć. Stąd nazwa sieci neuronowe. Zatem oczywiście taki byłby cel. Będzie, jest już dobrze, czy będzie już dobrze, jeżeli sieci neuronowe, te głębokie, które no, nadal w większości są czarnymi skrzynkami, będą już obrazowo, to mówię, szarymi, tak? Skoro nie da się od razu przekształcić ich, tak jak przez analogię do tego paradygmatu symbolicznego, białe skrzynki, czyli takie, gdzie wszystko widać, jak problem został rozwiązany. Było takie podejście w latach 90. No, nadal pewnie niektórzy naukowcy nad tym pracują, ja też byłem zainteresowany tym. Ekstrakcji reguł, czyli wyciągania z sieci neuronowych reguł logicznych, takich jak w tym paradygmacie symbolicznym. W rezultacie można było zobaczyć reguły, które powodowały w procesie wnioskowania rozwiązanie problemu. Tylko to podejście nadawało się wyłącznie do sieci niezbyt skomplikowanych, względnie prostych. Począwszy tam od perceptronu do maksimum, myślę, sieci, którą tu skutowo nazwę MLP, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli wielowarstwowy perceptron, który ma już dwie dodatkowe warstwy, ale to jest nadal nie tak skomplikowana sieć jak te współczesne. Dlatego to podejście, trudno w nauce prognozować, że to nie powróci kiedyś, ale na obecnym etapie nie nadaje się do analizy tych głębokich sieci neuronowych, bo one są zbyt skomplikowane. Mało tego, są wielomodułowe, a zatem tam nie tylko jest kwestia wyciągania jakichś reguł logicznych, jawnych, które można zrozumieć, swoje relacje typu grypa, jeśli tam kaszel, wysoka temperatura i tak dalej. To jest taki przykład matematycznej reguły logicznej, ale w praktycznym zastosowaniu. Na tej zasadzie działałem między innymi z systemem ekspertowym. Także, tak jak powiedziałem, to było możliwe w odniesieniu do prostych sieci, w odniesieniu do tych nie bardzo. Tu są dodatkowe mechanizmy, nawet raz, że różne od klasycznych sieci typu na przykład MLP, gdzie mamy neurony połączone, utworzone czy ułożone w warstwach, połączone każdy z każdym. Tutaj pozwolę sobie użyć takiego terminu technicznego. Tu mamy na przykład mechanizm dropoutu, czyli rozłączania połączeń między niektórymi neuronami. No i to już jest nie do zasymulowania tym podejściem, że wyciągamy tu z tak zwanych wag, czyli pewnych parametrów na połączeniach między neuronami, pewnych wartości po prostu. Na tej podstawie tworzymy regułę. To już jest niemożliwe. Abstrahując od tego, że tak jak powiedziałem, istnieje tam szereg innych modułów, które nijak nie dają się przełożyć na reguły logiczne na zasadzie

0: do swoich wykładów ze sztucznej inteligencji, z całą pewnością może być znakomitym narzędziem wspomagającym wyjaśnianie studentom czy osobom zainteresowanym sztuczną inteligencją, jak działają te skomplikowane sieci neuronowe, gdzie jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją, i zobaczenie tego, jak to wygląda w praktyce. Na pewnym etapie, tak jak powiedziałem, może to już służyć też eksperymentowaniu. Gdy budujemy sieć neuronową, kierujemy się pewnymi heurystykami, eksperymentami. Tu to podejście też może pomóc obserwować, czy dlaczego sieć zachowuje się tak, a nie inaczej, co się dzieje w środku. Natomiast docelowo byłoby idealnie, no, gdyby udało się tę technologię doprowadzić do takiego etapu, pomagałoby silnie wyjaśnienie, czy wspomagała po prostu, nie wyjaśniała, ale wspomagała wyjaśnienie rozwiązań końcowych. Tak, to jest jeszcze trochę przed nami, dlatego że tak jak mówię, to nie jest klasa narzędzi na tym etapie nieprzygotowanych, nie mających podstaw choćby na temat AI, a w szczególności sieci neuronowych, dlatego że tak jak powiedziałem, chatboty to jest tylko mały fragment, sieci neuronowe to też jest jakiś fragment. Sama AI, wbrew pozorom, mimo że jest to rodzaj specjalizacji gdzieś związanej z informatyką, ale w tej chwili jest to ogromna, bardzo szeroka dziedzina o wielu różnych nurtach. Ja powiedziałem o dwóch paradygmatach, ale w ramach każdego z nich mógłbym omówić mnóstwo różnych klas systemów działających na różnych zasadach i mających swoje zalety w określonych kontekstach, no jak to zwykle bywa, w innych kontekstach pewne słabości.
1: SK Śląsk.
2: Trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. Technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki bezskutecznie i wreszcie się udało, kiedy Urząd Marszałkowski uznał nową chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla Uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. Powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać. Ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi, ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne. To znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby nowa chemia była no takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie ma

0: mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
1: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
2: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł, którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju województwa śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
1: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
2: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Nie, oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siłę naszego regionu i przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obiekt nowatorski, obiekt zielony, obiekt bardzo ekologiczny, to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obiekt, ale najważniejsze będzie to, co w środku, wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. One się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać z kubki na kubkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć, bo jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.
3: Robert Musioł, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Chemii. Jesteśmy bardzo dobrym instytutem, świetnym na tle całego uniwersytetu, ale nie tylko. W instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał, tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku, jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie niedostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać świat. I to się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria. Między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Wiesz, tak naprawdę trudno byłoby wymienić, bo słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500, znaczy to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
3: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody, na dach zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
1: Jesteście studentami?
4: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
1: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
4: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
5: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
1: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
5: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
1: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
6: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia, tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi, na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
1: Za co kochasz te studia?
6: Myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami, którzy też również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, właśnie mamy dużo zajęć praktycznych w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
7: Wydaje mi się, że najlepsze, co nas może spotkać, to najnowsze laboratoria i duża ilość tych laboratoriów. Również będzie laboratorium przeznaczone dla członków koła naukowego, także będziemy mogli się dalej rozwijać, robić ciekawe pokazy dla wszystkich zainteresowanych.
8: Podobnie jak koleżanka, no najważniejsze są te nowe laboratoria, tak szczerze.
9: muzyką się żyje.
10: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
11: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
10: Album Południe zbiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Whoa-oh-oh, Gnarly Major League DJs to Wasted Vessel. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban. Zanim spadnie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: And don't put the blame on.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie. Do tego słoneczko. Fajnie, idealnie. Jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W centrum handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w centrum handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
3: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
4: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
5: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisłow Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisłow Resort. Wisła Czarne 3E.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A co to właściwie jest Vice Tacos?
12: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
14: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1.16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
7: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
9: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
10: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje. Zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
17: Śląsk na czasie.
18: Cześć, tu Natalia Czarnuch. Mam dla Was niespodzianki. Co powiecie na to, żeby na przykład jeszcze dziś wieczorem albo w przyszłym tygodniu wybrać się do kina? SK ma dla Was podwójne zaproszenia do kina Helios w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej czy Żorach. Jeżeli chcecie zdobyć te wejściówki, wystarczy, że napiszecie do nas maila na adres bilety@sk.pl. W tytule wiadomości wpiszcie kino Helios, a w treści przekonajcie nas, czemu Wam powinniśmy je podarować i kogo ze sobą do kina zabierzecie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
17: muzyką się żyje.
19: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Estę gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
20: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
21: A ulubione śniadanie?
20: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
19: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem West. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania u otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocny.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska SA.
10: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisław Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów. Plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup już od września. A po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisław.pl. Wisław Resort. Wisła, Czarne 3E.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
15: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A co to właściwie jest Vice Tacos?
19: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
18: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
20: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap 20 sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38 zł 52 groszy brutto na godzinę, atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
14: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
15: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
16: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
13: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
4: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
20: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość w Estę. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, My Body Isn't Ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. No, patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku, esce po 15.

0: Nauczyciela.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
15: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
17: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
18: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że Shock oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
21: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A co to właściwie jest Vice Tacos?
24: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
23: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
25: I po reklamie.

0: questo Taylor Swift e Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Olkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
16: Śląsk na czasie.
17: Natalia Czartow, cześć, witajcie ponownie. Co powiecie na to, żeby wybrać się na super halloweenową imprezę w sosnowieckim egzotarium? Będzie do tego okazja już 30 października. To właśnie wtedy o godzinie 20 wystartuje wydarzenie pod tytułem Magiczna Misja. W sosnowieckim egzotarium czeka na Was m.in. gra Magiczna Misja z Centrum Gier Furia, ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek, nocowanie w egzotarium czy zwiedzanie egzotarium wieczorem i rano. Imprezę poleca Radio S.
15: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich
14: Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać, można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to, czy... jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hancza zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jangle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na esk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
18: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
19: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: A co to właściwie jest Vice Tacos?
8: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
9: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

0: Neptunica i What If FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy
0: no
1: teraz.
0: Nie, no teraz, zaraz będziesz taki

0: Nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję w programie. Prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe o Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zapraszamy do salonu o Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
9: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
10: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla Was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek. Po 23 zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
19: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
18: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
0: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
18: A ulubione śniadanie?
0: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
18: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: Robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
11: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: A co to właściwie jest Vice Tacos? Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
14: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
15: To będzie ostatnia reklama. Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
16: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
5: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
13: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
16: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Pędzina.
21: Śląsk na czasie.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jeszcze dziś do godziny 20 możecie pysznie się najeść. Na rynku w Katowicach odbywa się Street Food Polska Festival. Na miejscu food trucki z kuchnią hiszpańską, amerykańską, węgierską, azjatycką i polską. Są dania mięsne oraz wegetariańskie, coś na słodko i słono. A nowością jest stoisko Smaki PRL-u z retro słodyczami. Bloki, chałwy, sezamki, gumy balonowe, orężaty, kawa, herbata do wyboru, do koloru.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vita San z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
19: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
4: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
21: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
4: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
23: A to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Heaven, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Ze smakiem rozgryź zagadkę wyjątkowej mocy serów Sertop. Poznaj nowości. Wysokobiałkowe sery smażone z czarnuszką i kminkiem w kubeczku i proteinowe sery topione, gouda oraz chili z bazylią w plastrach i krążku. Sertop. 100% mocy w każdym kęsie. Sprawdź sertop.pl i sertopnatalerzu.pl i ugotuj coś pysznego już dziś.
4: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
5: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
6: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
10: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
11: Kino w świetnej cenie? Ma to seans! W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co to właściwie jest Vice Tacos?
14: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
15: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
16: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Maksa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji. Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
10: Olkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
11: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
12: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
13: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
23: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
22: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko dwa wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
1: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Elegancka.
1: Elegancka Śląsk.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't forget about me. Numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Brio. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Brio. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Brio. Zapraszamy do salonu Brio w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Uwielbiasz Sosnowiec? Chcesz mieć udział w rozwoju miasta i uczynieniu go jeszcze przyjemniejszym miejscem do życia? Weź udział w głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego. Do wyboru blisko 90 pomysłów wartych Twojej uwagi. Wybierz ten, który przemawia do Twojego serca najbardziej. Kto może głosować? Każdy mieszkaniec Sosnowca niezależnie od wieku. Kiedy? Pomiędzy 2 a 12 października. Gdzie? Na stronie internetowej obywatelski.sosnowiec.pl. Weź udział. Twój głos jest istotny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
12: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38 zł 52 groszy brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
12: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
21: Śląsk na czasie.
22: Ten powinien wybrać się już 16 października do katowickiego Spodka, ponieważ tam stand-up show Piotr Latała. A dzień później coś dla fanów hip-hopowych brzmień. Paluch, o mój Boże, koncert jubileuszowy na scenie m.in. Słoń, Kękę czy Białas. Więcej info na ten temat w sieci. Tymczasem 30 listopada w Egzotarium w Sosnowcu magiczna misja Halloween. W programie m.in. gra, ognisko, nocowanie i zwiedzanie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służby specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
24: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
23: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
0: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
23: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
1: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zdończyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymsy już teraz.

Lajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego, od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
17: 15 zł.
13: Lepiej.
17: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
13: Z kuponami?
17: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
20: Świeży, tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
22: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator

0: or another.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
15: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: I po reklamie.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
22: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
21: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
1: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
0: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. Ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy otworzy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Świeży, tanio tydzień w Aldi. tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Mariusz Milik!
1: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
0: Jest szansa Mila! Gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
1: To było coś niesamowitego. A ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.
2: Od poniedziałku w SC po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
20: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz

0: Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
3: Śląsk na czasie.
4: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami magiczna misja w Egzotarium. Już 30 października Halloween w Egzotarium. Początek o godzinie 20. Na miejscu gra magiczna misja z Centrum Gier Furia. Ognisko z możliwością upieczenia kiełbasek. Nocowanka w Egzotarium. Zwiedzanie Egzotarium wieczorem i rano. Więcej info w sieci. Uwaga, liczba miejsc ograniczona. A więcej informacji z naszego regionu także na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
5: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
7: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
5: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
8: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
5: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Kiciu,
13: a?
12: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł.

0: Do graczy drapaczy.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie i zapraszam na 20-minutowy specjalny magazyn reporterów Eski Śląsk. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów z naszego regionu, zatem koniecznie zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy!
0: Eska Śląsk.
1: Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic, wspierali ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówili stop likwidacji kopalni i Zielonemu Ładowi. A na miejscu był obecny nasz reporter Darek Brombosz.
2: Absolutnie kategorycznie. Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla. A ich likwidacja przewidziana jest w najbliższym czasie. Bełchatów ma być uruchomiony! Złoczew ma być uruchomiony! Ta kopalnia i elektrownia mają działać!
3: Październik, znowu jesteście przed budynkiem Ministerstwa Energii. To już jest żółta czy czerwona kartka?
4: Dzień dobry, witam wszystkich. No tak naprawdę to już jest czerwona kartka. To jest nasza kolejna manifestacja, ale tutaj powiem szczerze, to jest pierwsza z tych manifestacji, która tym sprzedajnym politykom, tym ludziom, którzy zamiast reprezentować Polskę i Polaków, reprezentują siebie, swoje rodziny. Ta manifestacja rozpoczyna nasz marsz po odbiór władzy sprzedajnym politykom. Dzisiaj już nie mamy wyjścia. Przemysł energochłonny leży. Ceny energii dla Polaków są bardzo wysokie ze względu na unijne podatki. Paliwo jest bardzo drogie, więc my już nie mamy wyjścia i tak jak powiedziałem, to jest pierwsza z manifestacji, która będzie marszem po odbiór władzy sprzedajnym politykom.
3: Czyli trzeba liczyć na kolejne, nie wiem, z Katowic do Warszawy?
4: Oj tak, na pewno. Pomysłów mamy dużo, jeszcze nie chcę zdradzać, ale na pewno będziemy to zaostrzać. Tym bardziej, że już dzisiaj większość związków funkcjonujących na Śląsku przyłączyła się. Czekamy jeszcze na naszych kolegów z Solidarności, choć wiem, że dzisiaj pewnie delegacja będzie z Solidarności, taką mam nadzieję, ale to już trzeba naprawdę brać się do roboty, koledzy związkowcy, i wszyscy musimy już myśleć, co dalej robić.
3: Takie zaostrzenie, panie przewodniczący, to co mogłoby być? No, na pewno nie wchodzi w grę strajk jakiś generalny na kopalniach, bo to się po prostu nie opłaca.
4: Nie, no oczywiście na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach, ale tylko z jednego powodu. Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, tego, który od wielu lat my zapewniamy, i taniego węgla, bo przypomnę, po 240-260 zł tona tego węgla dla energetyki jest. Więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
3: Dzisiaj z Wami też górnicy z Bełchatowa.
4: Tak, tak, Bełchatów przyjechał. Tam oczywiście, to ja przypomnę, od 2030 roku będzie wygaszanie kopalni Bełchatów. Nie ma zgody na wydobycie z pola Złoczew, a to jest 20% energii dla Polski, taniej energii, bo to jest najtańsza energia, jaka może być produkowana, to właśnie z węgla brunatnego. No tylko niestety, pewnie jak Państwo wiedzą, ta kopalnia na dobę płaci 30 milionów kary za to, że wydobywa węgiel i daje tanią energię.
3: Powiedzmy jeszcze, dlaczego walczycie też o przedłużenie żywotności kopalni Sośnica w Gliwicach, czy chociażby Knurów w Szczygłowicach?
4: To oczywiście cała sytuacja na to wskazuje, że musimy to robić. My musimy wydłużyć byt naszych kopalń, bo ja mówię, już zaczyna brakować węgla energetycznego, już nie tylko na rynki indywidualne dla Polaków, ale też dla energetyki. A tym bardziej, że proszę pamiętać, że w umowie społecznej było zapisane, że będzie rozpatrzone jeszcze wybieranie węgla na choćby na Sośnicy, no ale tak samo na kopalni Bolesław Śmiały, gdzie za Rowem Bełckim mieliśmy zbadać te złoża i rozpocząć tam eksploatację. Niestety z umowy społecznej tylko realizuje się likwidację kopalń, a możliwość przedłużenia żywotności tych kopalń w ogóle nie jest brana pod uwagę.
3: No i oczywiście stanowcze nie importowi węgla z zagranicy.
4: No tak, po pierwsze ten węgiel jest drogi, bo ja tu cały czas będę przypominał, dla polskiej energetyki wysyłamy węgiel po 240-260 zł. Ten importowany jest o wiele droższy i poza tym jest o wiele gorszej jakości. No i jak to się też ma do tej polityki Unii Europejskiej, tej szaleńczej polityki, gdzie się mówi, że to energia z węgla jest brudną energią, to czyli tak, z polskiego węgla to jest brudna energia, ale jak ściągamy kolumbijski złej jakości węgiel, to jest dobra energia.
3: Jak przyjęliście informację ze strony zarządu JSW, który mówi, że trzeba około 4000 etatów zlikwidować w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?
4: No właśnie robimy zupełnie coś odwrotnego, co było zaplanowane. My mieliśmy zejść z zatrudnieniem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, ale właśnie na tych etatach, które są na dzień dzisiejszy niepotrzebne. Ja tylko przypomnę, był tutaj w Katowicach właśnie biurowiec JSW Innowacje, czy tam Nowe Technologie, bo później nazwę zmieniono. Wszystkich budynek chyba poszedł do sprzedaży, a ludzi, którzy siedzieli w tym budynku, zatrudniono w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w budynku zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, więc to się mija z celem. No, my nie możemy ograniczać wydobycia na JSW, my musimy tam zwiększyć wydobycie, a obniżyć koszty między innymi na tych stanowiskach, które są spędne. Dokładnie tak jest, całą tą restrukturyzacją objęci są pracownicy, a Bizancjum trwa dalej. Oszczędności na tych choćby zbędnych etatach, czy na innych wydatkach biur zarządów nie ma. Zawsze to na końcu musi dostać ten biedny górnik, który tak naprawdę utrzymuje tą spółkę, to on musi dostać po głowie.
3: Chciałem zapytać Pani obecność tutaj dzisiaj. No, jest Pani jedną z nielicznych kobiet tutaj.
5: No jesteśmy, przyszliśmy też walczyć o swoje. Chcemy pracować, chcemy dorobić do emerytury. Mimo wszystko kobiety też chcą pracować na kopalni.
3: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
5: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Nasze ręce wiele pomagają i wiele robią dla kopalni. Mimo, że jesteśmy kobietami, niektóre są chudziutkie, drobniutkie, ale dajemy z siebie wszystko.
3: W jakim kierunku to wszystko zmierza, Pani zdaniem?
5: No nie takim, co byśmy chcieli. Chcą zniszczyć nas. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
3: Czego by Pani oczekiwała chociażby ze strony Ministerstwa Energii, no, ministerstwo, które jest odpowiedzialne za górnictwo, za branżę górniczą?
5: No żebyśmy przetrwali, żeby dali nam szansę. Żeby nie niszczyli przede wszystkim przemysłu górniczego. My chcemy żyć. Każdy z nas chce żyć.
3: A dzisiejsza manifestacja to jest w obronie też kopalni Bolesław.
6: Tak, między innymi.
3: Jak wygląda teraz sytuacja na kopalni? Jesteście zagrożeni w tym wcześniejszym zamknięciem?
6: Z tego co wiem, to 2028 ma być zamknięcie kopalni. Nie wiadomo, czy styczeń, czy grudzień. Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
3: Co to oznacza w praktyce dla Was, dla górników, takie wcześniejsze zamykanie kopalni?
6: I dla pracowników problem bezrobocia i wszystkie firmy okołogórnicze będą też zagrożone w jakiś tam sposób.
3: No właśnie, jak Pan ocenia w ogóle te zapisy umowy społecznej? Ona jest w ogóle już dzisiaj aktualna, czy dawno się zdewaluowała?
6: Wydaje mi się, że rząd polski poszedł po bandzie i nie robią tego według tego planu, który miał być. Bo tam ostatnia kopalnia miała być zamykana w 2049. I po prostu otworzyli urlopy górnicze i puścili to wszystko na fraj.
3: Teraz w dobie tego kryzysu energetycznego kopalnie są no w zasadzie na fali wznoszącej. Na przykład na zachodzie mówi się o...
6: No Niemcy otwierają kopalnie, nie? Sprowadzają z Polski dużo węgla. Też między innymi, nie tylko z Polski.
3: A my zamykamy.
6: A nam Unia Europejska dyktuje, żeby zamykać kopalnie. Także jest coś na rzeczy. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze.
1: Sejmik Województwa Śląskiego ustanowił rok 2027 rokiem Jana Kiepury. To wyjątkowe uhonorowanie pochodzącego z Sosnowca artysty, który swoją działalnością artystyczną rozsławiał region i Polskę na arenie międzynarodowej. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
7: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Jan Kiepury jest naszym, można powiedzieć, dobrem Sosnowca. Człowiekiem sławnym, śpiewakiem, osobą, która nas krzepi swoimi piosenkami, tym jak myślimy o tym, w jaki sposób rozsławił Sosnowiec na świecie. Są też niezwykle to zważne, że w przyszłym roku ten rok będzie i też Województwo Śląskie podjęło taką decyzję, że będzie rokiem Kiepury. To też duma dla Sosnowca, bo to jest przecież nasz Janek Sosnowca. Ale też trzeba mówić, jakie miał wartości, mówiąc o tym, że z tego miejsca się wywiódł, że tu mieszkał jako młody chłopak, mimo że potem zniósł całą karierę w Polsce, w Warszawie, na świecie, to cały czas pamiętał o tym miejscu, gdzie się urodził, gdzie był, skąd się wywiódł, żeby pokazywać, że taka historia jak tego Jana Kiepury, który może urodzić się w miejscu i w rodzinie, która jest, nie jest bogata, że determinacją, pracą może być kimś, kim chce. I chyba to jest najlepszy przykład tego, jakim jest człowiekiem Jan Kiepura.
8: A czy wy coś planujecie w związku z tym rokiem Kiepury?
7: No przede wszystkim oczywiście mam nasz Instytut Jana Kiepury, zresztą mamy taki festiwal, który też jest co roku, współpracujemy z Krynicą, więc to jest ta kontynuacja i myślę, że te zwiększone wsparcie będzie, ale o szczegółach pewnie będziemy mówili w przyszłości.
8: Co jeszcze ważne, prezydent wspomniał, że musical powstanie.
7: Tak. Rzeczywiście jest tak, ja nie wiem, czy to jest tajemnica, więc może nie będę wchodziła w szczegóły, ale na pewno jest to związane z osobą drugą, która jest przyjacielem Sosnowca i z Sosnowcem związane, czy z Jackiem Cyganem. I on taki musical napisał o Janie Kiepurze, który jest tylko wielką miłością, że często o tym mówimy, jak też jesteśmy na Intermuzie, jak Jacek prowadzi te spotkania z młodzieżą i festiwal dla młodzieży. I właśnie on taki musical napisał. Napisał o tym, jak był młodym człowiekiem Jan Kiepura, jak się rozwijał, jak pięknie śpiewał. I mam nadzieję, że już niebawem ten spektakl będzie na deskach teatru i będziemy jako sosnowiczanie, jako osoby z województwa śląskiego, Polacy i wszyscy mogą go obejrzeć.
9: Mateusz Bochenek, poseł na Sejm. To ważne, to niezwykle cieszy, że Sejmik Województwa podjął taką uchwałę, ale myślę, że to nie koniec, bo jestem aktualnie na etapie opracowywania projektu uchwały Sejmu Rzeczpospolitej, która miałaby upamiętnić Jana Kiepurę w 125. rocznicę urodzin. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku również Sejm okolicznościową uchwałę podejmie, związaną właśnie z rocznicą urodzin Jana Kiepury.
8: Dlaczego to jest ważne, żeby właśnie taki rok Kiepury był i w jaki sposób go, no można powiedzieć, należycie uczcić? No,
9: Jan Kiepura to światowej sławy artysta, estradowy śpiewak operowy, człowiek, który znany był w całym świecie, ale nigdy nie zapomniał, skąd pochodził. Zawsze z dumą mówił, że jest chłopakiem z Sosnowca. Wspierał Polskę w trakcie powstań śląskim, później w odbudowie po II wojnie światowej. Choć sam nie mógł wrócić do Polski, to zawsze pamiętał o Polsce, był wielkim patriotą i my jesteśmy winni właśnie Kiepurze to, by o nim pamiętać i by kolejne pokolenia o nim nie zapomniały.
1: Śląska Policja na rynku w Katowicach rozdawała odblaski. To w ramach akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Mały element może nam uratować życie. Na szczegółach w materiale Darka Brombosza.
10: Proszę bardzo. I proszę jeszcze jeden odblask. Proszę. Dla pana może taki. Proszę bardzo.
11: A to?
3: Przyszła pani po odblaski.
12: Tak, dla wnuków.
3: Myśli pani, że taki odblask się przydaje?
12: No jak ja pracowałam i miałam odblaski, to się przydało. Bo kierowca widzi w ten czas, że idzie człowiek, nie?
3: Ale mówi pani dla wnuków, a pani się nie przyda?
12: Ja tu mam. Ja noszę na tym odblaski, nie? Na torbie.
3: Miała pani już jakąś taką sytuację?
12: Nie. Żeby w samochód, nie.
13: Młodszy aspirantarka już Ludy, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: No i właśnie, jesteśmy na rynku w centrum Katowic. Dlaczego ta wasza obecność śląskiej drogówki tutaj dzisiaj w tym miejscu?
13: Zaczynamy ogólnopolskie działania, Świeć przykładem, noś odblaski, gdzie będziemy zachęcać i przypominać ludziom, jak ważny jest odblask, nawet w obszarze zabudowanym w mieście, gdzie też ta szaruga powoduje, że nas kierowca może nie zauważyć.
3: No właśnie, będziecie zachęcać mieszkańców, żeby nie tylko poza terenem zabudowanym, to dlaczego?
13: Poza terenem zabudowanym po zmroku

0: środku kierowca dostrzega nas z mniej więcej 18 metrów, jesteśmy ubrani na ciemno. Taki odblask powoduje, że ta dostrzegalność zwiększa się do 150 metrów. Mamy większy czas, dajemy większy czas reakcji kierowcy.
1: A proszę powiedzieć, czy śląska drogówka daje mandaty za brak odblasków? Zdarza się tak, tam gdzie są one obowiązkowe?
0: Tak.
1: Czy jakiej wysokości jest to mandat?
0: 100 zł.
1: Proszę powiedzieć, jak ta akcja będzie tu wyglądała na Śląsku? To znaczy, komu będziecie wręczali, czy będziecie się pojawiali też w szkołach?
0: Będziemy dbali o to, żeby w każdym mieście trafiły odblaski jak największej ilości osób. Będziemy cyklicznie też przeprowadzać rozmowy w szkołach, przypominać tym dzieciakom, jakie jest ważne. Mamy też taką fajną akcję Odblaskowa Szkoła, gdzie szkoły same reagują i przekonują te dzieciaki na to, żeby nosiły te odblaski i przygotowywać ich, żeby bezpiecznie mogły dotrzeć do szkoły.
1: Proszę powiedzieć, co pan otrzymał od śląskiej drogówki?
2: No nie wiem, co to jest. Książka, czy to jest...
1: Kamizelka.
2: Kamizelka i odblaski.
1: Chętnie pan zabrał?
2: Bardzo chętnie, bo ja jeżdżę dużo na rowerze, to będzie mi się też przydał.
3: W szpitalu wojewódzkim nr 5 w Sosnowcu wykonano w tym roku 6 już przeszczep drogówki u dziecka. To rekordowa liczba zabiegów u najmłodszych pacjentów, mówi profesor Dariusz Dobrowolski, kierujący klinicznym oddziałem okulistyki w sosnowieckim szpitalu. A materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
4: To są bardzo trudne zabiegi i mali pacjenci są bardzo wymagające. Im mniejszy pacjent, tym bardziej, bo przecież u tych najmłodszych, których przeszczepiamy często w pierwszym roku życia, to później te drogówki trzeba wymieniać co kilka lat, bo gałka oczna dziecka rośnie, przeszczep nie, więc oni są już pacjentami w zasadzie do życia dorosłego i niejednokrotnie ja teraz właśnie kwalifikowałem pacjentkę naszą, którą znam od dziecka w sumie i ona już jest, no, ma już 18 lat, rusza na dalszą drogę edukacji i ten przeszczep rzeczywiście jest mały, płaski, ma dużą wadę i trzeba go wymienić, bo nadszedł na to czas, także to są pacjenci na całe życie nasze zawodowe niemalże, no ale to jest walka o widzenie u tych dzieci, bo często są takie wady albo wrodzone, albo pourazowe, bo to jest druga kategoria dosyć często u dzieci, która powoduje, że jeśli tego przeszczepu się nie zrobi, to te oczy będą głęboko niedowidzące, prawda? Czyli nie będą miały użytecznego widzenia. A ten przeszczep to jest szansa na normalne funkcjonowanie, na pójście do szkoły. Właśnie pacjentka, o której mowa, którą teraz planuję przeszczepić, 18-latka, ona chce iść na studia, więc to jest najwyższy czas, żeby zrobić jej zabieg, który umożliwi jej dalszą poprawę widzenia, no i umożliwi jej realizację swoich planów życiowych, nie? Więc to jest jak gdyby... No, ciągła taka opieka, żeby dawać im ciągle szansę. A oni są oczywiście, teraz bardzo doceniamy różne metody wspomagania elektronicznego, prawda? Bo oni korzystają z czytników, z tabletów, są w stanie dyktować teksty i to jest ogromne ułatwienie i nawet mając niską ostrość wzroku, oni są w stanie osiągać wyniki, no, zbliżone dla osób całkowicie zdrowych. Także dla nich to jest też szansa na takie, no, w miarę normalne życie, pomimo ewidentnego, że tak powiem, uszczerbku na zdrowiu. No ale są w stanie jak gdyby próbować przynajmniej albo nawet dorównywać swoim zdrowym kolegom. Protokoły kontroli, częstość kontroli jest dużo wyższa niż u dorosłych. Dorosłych kontrolujemy z reguły już później od drugiego roku po zabiegu co rok, a nawet co dwa lata. Natomiast dzieci wymagają dużo częstszych kontroli, bo dzieci są bardzo dynamiczne. Tam jeżeli dochodzi do jakichś zmian, to dochodzi w bardzo szybkim tempie. I one często są, no nie da się ukryć, zaskakujące, nie? I wręcz takie, że ze stanu całkowicie stabilnego dziecko jest w stanie zmienić to na stan tak nawet perforacji rogówki, czyli zmiana jest bardzo radykalna, dlatego one muszą być często obserwowane i no też właśnie to, że im młodsze dzieci, tym później konieczność wymiany tego przeszczepu, bo on nie rośnie wraz z gałką, więc musimy, że tak powiem, nadrabiać ten problem, który jest, że tak powiem, no, związany z fizjologią gałki ocznej, także to na pewno są pacjenci bardziej wymagający, bardziej absorbujący, aczkolwiek bardzo wdzięczni, nie? Bo często jest tak, że my widzimy te dzieciaki tutaj poruszające się po korytarzu. Wiemy, że one mają niską ostrość wzroku, ale mózg dziecka jest bardzo plastyczny i dziecko potrafi nawet niską ostrość wzroku wykorzystać w sposób zadziwiający. Ja widzę, jak oni się poruszają. Śmieję się czasami, że o ile zwykle dzieciom zabraniamy korzystać z komórek, tabletów, żeby nie stymulować krótkowzroczności, to akurat wydaje się, że taki dzieci słabowidzących, to możliwości takich, no, współczesnych telefonów czy tabletów, właśnie powiększania tekstu, możliwość czytania tekstu, czy wręcz, no, jeżeli dziecko ma ostrość wzroku pozwalającą na napisanie SMS-a, no to uważam, że jest bardzo dobrze, nie? Jeżeli skorzysta z tych też technologii, bo może podyktować, jak widzę, że one często nie dyktują, tylko sobie piszą. Więc to jest na pewno zadowalające i akurat w tej grupie i za bardzo nie zabraniamy, bo oni też w pracy zawodowej w przyszłości, nie? Jeżeli zdobędą zawód, to będą korzystać.

0: korzystali z pomocy elektronicznych. No kto teraz nie korzysta, prawda? Więc jak gdyby kiedyś, że tak powiem, nie było takich możliwości i możliwości pracy było niewiele. Znaczy większość osób słabowidzących szła na fizjoterapię, czyli wybierało takie zawody, gdzie to widzenie było, powiedzmy, drugorzędne, prawda? No a teraz okazuje się, że można robić wszystko, bo wsparcie nasze, które uzyskujemy dzięki różnym systemom właśnie wspomagania komunikacji, jest no niesamowite. Jest niesamowite i to bardzo cieszy, bo te dzieci zyskują po prostu nowe.
1: SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witam się z Wami ponownie i zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Mieszkańcy Sosnowca mogą głosować na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a o tym porozmawiamy już za moment. W Sosnowcu rozpoczyna się również Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Wydarzenie nawiązuje do 200. rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu na cynowej płycie. Zaczniemy jednak od bardzo poważnego tematu. Poruszymy wątek polskich szkół i tego, co ostatnio miało miejsce. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: Bezwzględny zakaz wstępu dla osób postronnych, zamykanie drzwi na klucz oraz wzmożone kontrole. To bezpośrednia reakcja placówek oświatowych i samorządów na ostatnie niebezpieczne zdarzenia w polskich szkołach. Te wstrząsnęły uczniami, nauczycielami i rodzicami. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Anna Malecka, jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 15 w Sosnowcu.
4: Jak dzisiejszy dzień się rozpoczął w szkole?
3: No przywitał nas tutaj pan dzielnicowy z 4. Komisariatu Policji. Powiedział, że będzie tutaj z nami przez cały dzień. Mnóstwo telefonów od rodziców. Pytań. Nie możemy zapewnić, ale no możemy zapewnić tylko tyle, że będziemy się starać tutaj ze wszystkich sił doglądać budynku i pilnować tak, żeby tutaj nam nikt obcy nie wszedł. Na pewno jest wielkie przerażenie wśród rodziców uczniów, ale no jest to bardzo świeża sprawa, bardzo szybko pewne rzeczy się wydarzyły i trudno nam się też ustosunkować tak do tego. No wiemy, orientujemy się tyle co z mediów, co się dzieje, no będziemy dbali o bezpieczeństwo i starali się ze wszystkich sił, żeby dzieci się tu czuły bezpieczne.
4: Jeśli chodzi o dzielnicowego, jakie on tutaj zadania ma?
3: Powiadomił nas po prostu, że będzie tutaj z nami przez cały dzień. We wszystkich sosnowieckich szkołach są oddelegowani policjanci i no taki nadzór, bezpieczeństwo też chyba, nie wiem, widząc ten radiowóz przed szkołą, też są rodzice chyba tacy spokojniejsi, tak, że ktoś tutaj z nami współpracuje.
4: Wy dodatkowych zabezpieczeń, jeśli chodzi o wejście do szkoły, wprowadzać nie musieliście, bo u Was już od jakiegoś czasu są karty, tak? Czyli tylko do szkoły wchodzą uczniowie i nauczyciele.
3: Tak, u nas od dłuższego czasu są karty wejściowe, także nie musimy się martwić, żeby ktoś cały czas też stał przy drzwiach. Oczywiście są panie woźne i też nadzorują, ale no, nikt nie wejdzie obcy, tylko osoba, dziecko, które ma kartę.
4: Dzięki temu pewnie też spokojniejsi jesteście, prawda? Bo wiecie, że nikt po szkole się kręcić nie będzie. Gorzej mają pewnie te szkoły, w których takich zabezpieczeń nie ma.
3: Tak, jesteśmy spokojniejsi na pewno, natomiast no myślę, że też w innych szkołach, gdzie nie ma takich zabezpieczeń, to też dyrektorzy zadbali o to, żeby jednak przy każdym wejściu stał ktoś i na pewno będą drzwi z szkoły w dniu dzisiejszym przynajmniej zamknięte, a od przyszłego tygodnia też będzie jakiś wzmożony na pewno nadzór i będziemy, no zawsze jesteśmy czujni, ale musimy być bardzo teraz w tym okresie.
4: Prezydent Chęciński już zapowiedział, że w poniedziałek w szkołach zaczną się pogadanki z uczniami. Jak pani myśli, w jaki sposób one będą wyglądały?
3: To znaczy na pewno tutaj będzie duża rola pedagogów specjalnych, pana psychologa naszego. Na pewno zorganizujemy takie pogadanki. Czy to zmieni coś? Myślę, że tak, że no troszeczkę trzeba też dzieciakom pewne rzeczy uświadomić. Mają głupie pomysły. Tu jakiś nożyk gdzieś ktoś przyniesie sobie czasami, bo nie wiem, wycinać coś będzie robił. Dzieci mają bardzo różne zainteresowania. Ktoś chce być w przyszłości żołnierzem, harcerzem i naprawdę no, czasami my się aż dziwimy, że pomysły są bardzo różne. No musimy uczulić na pewne rzeczy, ale też musimy uczulić rodziców, żeby jednak kontrolować, co tam dzieciak bierze do szkoły, co ma w plecaku. No i przede wszystkim telefony, komórki, sieci społecznościowe, media. To jest najgorsze. Oni tam to, co oglądają, my nie wiemy, tak? Do czego mają dostęp. Przypuszczam, że do wszystkiego, do wszystkich treści. Także bardzo duża rola rodziców i też będziemy liczyć na wsparcie. Oni też na nas mogą polegać, więc no w domu przede wszystkim też kontrola telefonów i i to, jakie treści dzieci przeglądają.
4: W internecie już pojawiają się głosy, żeby w szkołach postawić bramki, jak na lotniskach, żeby dzieciaki prześwietlać, sprawdzać plecaki. Tędy droga?
3: Absolutnie nie, to tylko wzmoży po prostu niepokój. Nie, no trzeba do wszystkiego naprawdę podejść rozsądnie i ze spokojem i no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby jakiś pierwszoklasista, maluszek przechodził przez takie bramki i nie, to jest za duży stres, absolutnie. Nie, myślę, że po prostu tutaj duża rola jest w nas, dorosłych i w rodzicach, nauczycielach. Także my tu będziemy zapewniać wsparcie, a myślę, że rodzice kontrolę odpowiednią.
4: Można powiedzieć, te wydarzenia, do których doszło w ciągu ostatnich kilku dni, troszeczkę wstrząsnęły też szkołami, nauczycielami, rodzicami. Każdy zaczął się zastanawiać, czy moje dziecko jest bezpieczne.
3: No przerażające jest to, że to są młode dzieciaki, które po prostu biorą się za jakieś głupotki, ale mówię, no to wszystko w sieci siedzi i tutaj też czytamy z panią pedagog, rozmawiałyśmy wczoraj też długo do późna, czy to jest jakiś challenge, czy to jest jakaś, nie wiem, popisówka. No strasznie głupie pomysły mają dzieci w tym wieku i no mówię, gdzieś, nie wiem, jakieś amerykańskie strony otwierają, przeglądają i wzorują się na no, jakichś szalonych wydarzeniach. Co siedzi w głowach, nie mam zielonego pojęcia, ale no jest to przerażające.
4: A rodzice o co pytają, jak dzwonią?
3: No co się dzisiaj będzie działo w szkole? No, no nic się nie będzie działo w szkole, tak? No, dla nas to jest dzień jak co dzień. Wiadomo, z tyłu głowy mamy, że takie rzeczy się dzieją, może się wszystko wydarzyć. Jesteśmy no też przerażeni, też się boimy, no, ale no, nie możemy rodzicom, co my możemy powiedzieć, tak? Pilnujemy, mamy tutaj zapewnioną taką opiekę, wsparcie policji i no nic więcej, no będzie dobrze i tego się musimy trzymać.
4: A duża absencja dzisiaj, jeśli chodzi o dzieciaki?
3: Nie, są dzieciaki, frekwencja jest, że tak powiem, w normie. Myślę, że gdzieś tam bardziej województwo mazowieckie tam na pewno jest uczniów mniej w szkole, tego jestem pewna.
5: Michał Wcisło, zastępca prezydenta Sosnowca.
4: Piątek to dzień, w którym w szkołach sosnowieckich rodzice, nauczyciele, uczniowie widzą policjantów.
5: Jak najbardziej, zgodnie z poleceniem prezesa Rady Ministrów, we wszystkich szkołach w godzinach porannych dzisiaj bezpieczeństwa dodatkowo pilnują policjanci z Komendy Miejskiej. Chciałbym podkreślić, że nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych niepokojących sygnałów dotyczących konkretnych placówek w Sosnowcu. Natomiast jestem przekonany, że obecność policjantów znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa, w szczególności odstraszy potencjalnych napastników od tych placówek.
4: Jeśli chodzi o poniedziałek, tu jest ważny dzień. Prezydent Sosnowca już zapowiedział, że w poniedziałek w placówkach sosnowieckich będą pogadanki.
5: Tak, poleciliśmy wszystkim dyrektorom szkół, aby w poniedziałek każda klasa miała zorganizowane zajęcia z szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa.
4: Po co takie pogadanki?
5: Przede wszystkim po to, aby edukować i przypomnieć uczniom, także nauczycielom, o zasadach zachowania się w sytuacjach zagrożenia i ogólnych zasadach bezpieczeństwa na terenie szkoły.
4: Czasami słychać takie komentarze, że takie pogadanki niewiele dadzą. Bardziej trzeba zadbać o bezpieczeństwo, czyli być może sprawdzać plecaki, rozmawiać z rodzicami, żeby te plecaki sprawdzali.
5: Tutaj jest bardzo duża rola rodziców, ponieważ szkoła nie ma wystarczających narzędzi zarówno organizacyjnych, jak i prawnych do tego, aby przeszukiwać prywatne rzeczy uczniów.
4: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w szkołach, tu w sosnowieckich szkołach już w większości przynajmniej nie ma takiej możliwości, żeby osoba z zewnątrz do placówki weszła. Czyli nie trzeba jakby wprowadzać w tej chwili dodatkowych zabezpieczeń.
5: Standardy przebywania osób spoza szkoły na terenie placówki obowiązują już od wielu lat. Część szkół ma wprowadzone także karty, które powodują, że elektroniczny system dostępu uniemożliwia dostanie się jakiejkolwiek osobie z zewnątrz. Część placówek weryfikuje każdą osobę na wejściu. Należy wpisać się też do specjalnej książki. To wszystko oczywiście podnosi ten poziom bezpieczeństwa, ale nie eliminuje 100% zagrożeń. Stąd regularne doposażanie naszych placówek w monitoring, a także zachęcanie dyrektorów do podpisywania umów z firmami ochroniarskimi.
4: Wracając jeszcze do tych pogadanek, kto będzie te pogadanki prowadził?
5: Pozostawiamy to do decyzji dyrektorów szkół. Nadmienię, iż we wszystkich placówkach zatrudnieni są pedagodzy, psychologowie, psychologowie specjalni, wielu innych specjalistów. Do tego w ostatnich latach też przeprowadziliśmy wiele szkoleń naszych nauczycieli, bo warto dodać, że te pogadanki mają mieć na celu nie tylko tą edukację i przypomnienie zasad bezpieczeństwa, ale także rozeznanie przez nauczycieli, czy wśród uczniów danej szkoły występują jakieś obawy, jakieś lęki, jak generalnie stan emocjonalny i psychiczny uczniów tej danej placówki funkcjonuje na dzień dzisiejszy.
4: A

0: dzisiaj dzieci do szkoły wysłać? Jak? Zgłaszają coś dyrektorzy, czy nie?
1: Tak, mamy sygnały od dyrektorów, że zaniepokojeni rodzice częściowo nie chcą posyłać dzisiaj dzieci do szkół. Natomiast ja apeluję, aby słuchać przede wszystkim komunikatów policji, odpowiednich służb, instytucji, a nie do końca ufać internetowym, powielanym, niesprawdzonym źródłom informacji.
2: Arkadiusz Gęciński, prezydent miasta Sosnowca.
0: Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły szkołami, rodzicami, uczniami.
2: No zdecydowanie tak. No każdy, widząc co się wydarzyło w ostatnich dwóch dniach, może właściwie paru tygodniach, bo były jeszcze sytuacje, które dzięki dobrym działaniom organów ścigania, między innymi w Sosnowcu, udało się uniknąć, bo przecież w Sosnowcu mieliśmy ekstremistę prawicowego, który mówił o różnych dziwnych pomysłach, jak działać. No to teraz spotkaliśmy się już z czymś, co w Polsce do tej pory właściwie było niespotykane, czyli bezpośrednią agresją i atakami młodych ludzi na kolegów, koleżanki, na pracowników oświaty. No niestety zakończyłem tragicznie, także zdecydowanie tak, gdzieś pewnie w każdym z nas jest taka nutka niepewności i tego, co będzie się działo w następnych dniach.
0: Co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo w szkołach?
2: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest rola organów ścigania, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj tych grup takich ekstremistycznych jest wiele. Mamy za wschodnią granicę wojnę i nie wiadomo, czy gdzieś ich też te działania hybrydowe nie dotykają młodych ludzi. Także to jest bardzo trudne, ale ważne działanie właśnie tych wszystkich organów stanowiących prawo w naszym kraju, bo w Sosnowcu przecież mamy również policję do zwalczania cyberprzestępczości i to oni tutaj są na pierwszej linii frontu i muszą wyławiać te rzeczy, które się dzieją, ale żeby to robić, musi być też dobre prawo i dlatego też cieszymy się, że wczoraj po raz kolejny parlament przyjął prawo, które będzie mogło wyłączać młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom informacje, które gdzieś tam namawiają do agresywnych zachowań, które będą w pewnym sensie kontrolowały internet. I musimy przestać mówić o wolności, cały czas mówić o tym, że mamy prawo do wszystkiego, tylko powinniśmy zacząć myśleć o tym, jak ograniczać anonimowość w przestrzeni publicznej, a polskie państwo musi w końcu zacząć mocniej atakować, mocniej działać, atakować, mówię to z pełną premedytacją, te osoby, które hejtują, które namawiają do nienawiści, które kłamią, bo dzisiaj tak naprawdę osoby hejtowane, które są gdzieś tam atakowane, są bezbronne, bo sprawy trwają miesiącami, latami, a to nawet nie chodzi o te bezpośrednie rzeczy, które się dzieją między tymi osobami, ale trzeba pamiętać, że takie informacje w internecie śledzą też ludzie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i to jest problem, że one mogą te rzeczy, które widzimy w internecie, traktować w sposób poważny, reagować na to, co się mówi i wtedy niestety może dochodzić właśnie do takich sytuacji, jakie mamy, bo dobrze wiemy, że jedna z tych osób, już dzisiaj wiemy, miała różne problemy rodzinne i to, co potem czyta w internecie, nawoływanie do agresji, mówienie pewnie różnych rzeczy, które gdzieś tam przez tą osobę są bardziej przyswajane niż przez osobę, która takich problemów nie miała, no powodują sytuacje, które dzisiaj wokół siebie mamy. Także to jest tak naprawdę rola nas wszystkich, samorządowców, polityków, przede wszystkim organów ścigania, prokuratury, sądów, policji, ale no tutaj nie można przeceniać w żaden sposób, bo to jest numer jeden, rodzice. No musimy powrócić do czasów naszego dzieciństwa, mówię o sobie, a mam już 50 parę lat, gdy rozmawialiśmy z rodzicami, z dziadkami, gdy w święta do siebie uśmiechaliśmy, a nie wysyłaliśmy do siebie SMS-ów i to jest chyba dzisiaj największy problem. Trudno mi powiedzieć, jak go rozwiązać. Choć my w Sosnowcu go rozwiązujemy już od jakiegoś czasu, staramy się rozwiązać, bo przecież Sosnowiec był jednym z pierwszych miast, którym zakazano używania, poprosiliśmy o to wszystkich dyrektorów szkół, aby zakazać używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach poza tymi momentami, w którym to jest niezbędne, no bo to jest chyba najgorsze narzędzie wykorzystywane właśnie do takich celów, które powodują agresję.
0: Jeśli chodzi o zabezpieczenie szkół, tu wiele szkół już w Polsce dzisiaj zapowiedziało, że już nikt z zewnątrz nie wejdzie. W Sosnowcu tego problemu chyba nie ma, bo tutaj już od dłuższego czasu raczej nikt obcy do szkoły nie wchodzi.
2: No tak jak mówiłem o tym internecie, który też byliśmy jedni z pierwszych i cieszę się, że w końcu jest ustawa, bo też czytaliśmy na początku, że takiej ustawy nie będzie, bo to znowu naruszanie praw osobistych. Szanowni Państwo, no, naruszamy prawo osobiste, ale pamiętajmy, że to nie prawo osobiste jest najważniejsze, tylko życie i zdrowie innych ludzi i nieraz niestety to prawo trzeba gdzieś troszkę odłożyć na bok, żeby być bezpiecznym. Dlatego też od nas te działania, tak jak powiedziałem, tak jak pani redaktor powiedziała, identyfikatory w szkołach, które są, będziemy oczywiście teraz przeprowadzać ankiety, czy aby wszędzie to jest przeprowadzane, czy aby wszędzie jest to w dobry sposób wykonywane i bezpiecznie. Oczywiście w tym trudnym, najtrudniejszym momencie jesteśmy w stałym kontakcie z policją, są patrole policji. Mogę też powiedzieć, że mieliśmy kilka takich sygnałów, które trudniej było sprawdzić od innych i było mało czasu, gdzie wysłaliśmy Straż Miejską do naszych szkół, żeby szczególnie w tych miejscach też to bezpieczeństwo gdzieś tam kontrolowali. Także dzisiaj mamy akcyjność, ale my musimy na spokojnie usiąść, zastanowić się, co zrobić na następne dni, dlatego już dzisiaj między innymi z panem pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa Dominikiem Łączykiem ustalamy taki plan, co należy dyrekcjom szkół przekazać, bo my chcemy to robić z dyrekcjami szkół, z pracownikami szkół, bo oni wiedzą najlepiej, co zrobić w danej jednostce. One są różne, specyficzne, żeby było bezpiecznie. Zapewne w przyszłym tygodniu takie wspólne spotkanie będzie, żeby właśnie ustalić i przekazać naszą wiedzę, jak uważamy, że to bezpieczeństwo można jeszcze poprawić, a oczywiście oczekujemy od drugiej strony, żeby też nam swoje sugestie przekazała, żebyśmy mogli to wszystko wprowadzać w życie. Bo tak jak powiedziałem, no, nie możemy zakończyć na akcyjności, bo dzisiaj wszyscy mówią, pod szkołami policja, ale no, tak nie może być zawsze. No, nie ma szans, żeby każdego dnia pod każdą szkołą, przedszkolem była policja, bo policja jest od tego, aby strzec bezpieczeństwa w całym mieście, a nie tylko w określonych miejscach. Dlatego, tak jak powiedziałem, te nasze wspólne działania, które mam nadzieję przyniosą efekty, ale też, panie redaktor, musimy nie dać się zastraszyć, bo niestety takie rzeczy pewnie się zdarzały i odpukać oczywiście, ale zdarzyć się mogą, no bo nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, kontrolować wszystkiego i wszędzie. Do szkoły przychodzi się z plecakiem, przychodzi się z tornistem, przychodzi się z torbą, więc no, nie da się kontrolować każdej osoby wchodzącej do szkoły, która jest uczniem tej szkoły czy pracownikiem tej szkoły. Także no, to, tak co powiedziałem, największa robota to rozmowa, jeszcze raz rozmowa i zmienienie tych nawyków, że dziecko zajmuje się samo sobą, zajmuje się internetem. Ja to też mówię w pewnym sensie do siebie, jako ojciec trójki dzieci, w tym jednego, których na bieżąco chodzi do szkoły, że rzeczywiście te priorytety chyba żeśmy zepsuli w stosunku do tego, jakie mieli nasi rodzice i musimy po prostu to w jakiś sposób zmieniać i więcej czasu poświęcać naszym dzieciom.
0: W poniedziałek pogadanki w szkołach.
2: Tak, pogadanki w szkołach. Chcemy, żeby w każdej szkole taka rozmowa się odbyła, żeby pokazać, że nauczyciele to przyjaciele tych, którzy do tych szkół chodzą, dzieci, młodzieży, że musimy ze sobą, to co powiedziałem, znowu słowo rozmowa to jest kluczem, ze sobą rozmawiać, zwracać uwagę na nasze koleżanki i kolegów, na nauczycieli, pracowników szkoły, bo wszyscy eksperci twierdzą, że każda taka osoba daje nam sygnały, że coś się z nią złego dzieje, tylko my po prostu przestaliśmy zwracać uwagę na innych ludzi. Nas inni ludzie nie interesują. Interesuje nas nasze dobro, nasza sprawa, nasza chwila, a nie to, co dzieje się z innym człowiekiem. I to jest dzisiaj właśnie ten element, który chcemy zmienić właśnie takimi rozmowami. Mam nadzieję, że to będą rozmowy cykliczne, bo one się pewnie w szkołach dzieją, ale trzeba o nich sobie przypomnieć. Trzeba, tak jak powiedziałem, przypomnieć o tym, że dialog to jest coś, co zawsze świadczy mało w pokoju i w rozwoju, a właśnie brak tego wszystkiego no, prowadzi do sytuacji, które dzisiaj mamy. Także takie rozmowy i tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu również będziemy chcieli spotkać się z dyrekcjami szkół, żeby zastanowić się nad innymi takimi działaniami, które przyczynią się do poprawy jeszcze bardziej tego bezpieczeństwa, które jest, bo jeszcze raz podkreślam, nie możemy sami nakręcać tej spirali strachu. Szkoły są bezpieczne, dzieci w tych szkołach i młodzież są bezpieczni, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, jak się zdarzyły w naszym kraju i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby wcześniej sygnały, które o tych trudnych sytuacjach mogą wykrywać, żeby do tych tragedii nigdy nie dochodziło. Ale jeszcze raz zapewniam, że sosnowieckie szkoły, ale myślę, że wszystkie szkoły w naszym kraju są miejscami bezpiecznymi.
0: Czyli to spotkanie z dyrektorami będzie dotyczyło bezpieczeństwa. Jak je poprawić w ich odczuciu, tak, w ich mniemaniu? Co jeszcze nie działa, co trzeba poprawić?
2: Tak, to ma być wspólna rozmowa. To nie ma być wydawanie jakichś rozkazów, czy pokazywanie jednostronnie działań, które są niezbędne, tylko wymiana doświadczeń między naszym pełnomocnikiem, naszym Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Policją, Strażą Miejską i pracownikami szkoły, bo nie tylko dyrektorami, oczywiście z nimi będziemy się spotykać, ale oni współdziałają, współpracują ze swoimi pracownikami w swoich szkołach, także ma być to wspólna dyskusja, rozmowa, co zrobić, żeby to bezpieczeństwo zwiększać i żeby, no, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, zauważać sytuacje, które pokazują na to, że może dojść do tragedii, bo tak jak powiedziałem, no wszyscy eksperci twierdzą, że nie da się nie zauważyć zachowań osób. Zresztą jedna z osób, która dokonała tych brutalnych czynów w jednej ze szkół, gdzieś ukazał się wywiad z siostrą tego chłopaka, która mówiła, że on o tym mówił w domu rodzicom i oni uważali to za żart. No szanowni Państwo, no nie możemy uważać za żart słowa naszych dzieci, że nienawidzi nauczyciela, że go zabije, że zrobi mu krzywdę, czy koleżance, czy koledze ze szkoły, czy w ogóle pracownikami szkoły, czy w ogóle komukolwiek na ulicy, bo trudno nazywać chyba w normalnej rodzinie mówienie o zrobieniu krzywdy komuś innemu jako żart. No to nie możemy tak postępować, musimy na to zwracać uwagę i myślę, że gdyby w tym domu zwrócono uwagę na to, co się dzieje dzisiaj i ten chłopak nie miałby tej... Bo to też dla niego, dla rodziny tragiczna sytuacja, bo tak naprawdę młodzi ludzie, kilkunastoletni, zrezygnowali z dalszego normalnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie, a może była dla nich szansa na to, żeby do tego społeczeństwa mogli wrócić i w nim funkcjonować. I tak jak powiedziałem, ta większa spostrzegawczość, wsparcie w domu, w szkole, no, spowodowałby, że nie mielibyśmy tragedii i nie stracilibyśmy życia ludzkiego, a z drugiej strony ta młoda osoba mogłaby całe swoje życie w normalny sposób spędzić, a tak naprawdę i życie zostało zakończone tą tragiczną sytuacją.
0: Jeśli chodzi o te pogadanki, to co? To będzie taka chwila zatrzymania się, tak? Żeby spojrzeć na te dzieciaki, z nimi porozmawiać. Czy twój kolega coś mówi, że na przykład, nie wiem, że zrobi komuś krzywdę i tak dalej, czyli taka chwila, żeby ten nauczyciel oderwał się od programu nauczania, tak, i po prostu schylił się nad człowiekiem, który siedzi w tej sali.
2: Dokładnie, bo nauka jest ważna, ale człowiek jest najważniejszy. I tak, żebyśmy chwilę z tymi naszymi wychowankami porozmawiali, żeby oni może coś nam powiedzieli, czego od nas oczekują, jeszcze jakiegoś większego wsparcia, większej troski. No to ma być taka, to ma być forma dialogu, nie monologu i mam nadzieję, że sobie z tym, jestem przekonany, nasi wychowawcy poradzą, ale jeszcze raz podkreślam, bez wsparcia rządowego, krajowego, a może i szerzej, no nie damy sobie z tym rady. Pani dyrektor, ja wczoraj jeszcze idąc spać, sprawdzając wszystko, co się dzieje na stronach internetowych, czy oby czasem coś o naszym mieście gdzieś nie przeczytam, no wchodziłem na strony, na których po prostu są transmitowane bijatyki, bójki między ludźmi, między młodymi ludźmi. Nikt tego nie kontroluje, nikt tym nie zarządza i mam nadzieję, że pan prezydent nie zawetuje ustawy, która wczoraj wyszła z parlamentu i będziemy w jakiś sposób mogli te strony internetowe kontrolować, a ja nie wiem, czy ta ustawa na prędce przygotowana, aby na pewno wszystkie te sprawy reguluje i mam nadzieję, że wszyscy eksperci właśnie związani z tą elektroniką, tym łatwym dostępem do sieci, no gdzieś zaczną reagować, bo myślę, że już nadszedł moment do tego, żeby dzieci nie mogły korzystać z TikToka, nie mogły może korzystać z pełnego dostępu do internetu. No czas na to, żeby to zrobić, bo my rodzice, no jesteśmy też w stanie, powinniśmy przede wszystkim. Słowo kontrolować, no nie jest najlepszym słowem, ale niestety tutaj chyba to tak trzeba określić. Musimy kontrolować swoje dzieci, co robią, ale one dużą część swojego wolnego czasu spędzają poza domem i tutaj już te możliwości są dużo mniejsze i to jest rola państwa, żeby zapobiegać takim sytuacjom, pomagać, wspomagać rodziców. Dlatego trzeba zastanowić się dzisiaj nad dostępem nieletnich do pełnej możliwości, pełnej palety internetu, TikToków i innych różnego rodzaju komunikatorów. żeby ten dostęp był trudniejszy i też śledzenie tego, co się dzieje, bo tak jak powiedziałem, to jest naprawdę niesamowite, co w internecie można zobaczyć i usłyszeć. A to streamerzy, którzy różne dziwne rzeczy robią, dziwnie ze sobą rozmawiają, wulgarne dialogi, mówię, przemoc, to wszystko jest w ciągu sekundy w internecie dostępne i państwo wydaje się być bezradne, no bo tych rzeczy nie powinniśmy oglądać. Jak mamy telewizję, która dla wielu młodych ludzi dzisiaj jest czymś passé i w ogóle się śmieją, że ktoś jeszcze ogląda telewizję, a tam mamy napisy, od ilu lat jest dany program, mamy o określonych godzinach reklamy, po 22 tego, przed 22 czegoś innego, filmy z przemocą o innych godzinach, a w internecie w całą dobę to wszystko jest dostępne i nikt nic z tym nie robi. I zamiast zajmować się nocą sprzedażą alkoholu, brakiem reklam, z tym, czym społeczeństwo sobie radzi samo, bo przepraszam, że trochę zmieniłem temat, ale radzi sobie, bo spada ta sprzedaż alkoholu. Młodzi ludzie wiedzą, że alkohol jest zły, zmieniają swoje przyzwyczajenia i zamiast walczyć z tym, co społeczeństwo sobie radzi, niech w końcu zaczną walczyć z tym, z czym społeczeństwo i rodzice my sobie nie radzimy, czyli z tym, co jest ogólnodostępne w internecie i a chcielibyśmy pewnie, żeby nie było dostępne, bo chcielibyśmy, żeby dzieci, gdy są poza domem, nie mogły korzystać ze stron, które są po prostu dla nich, nie powinny być dla nich dostępne i gdzieś ranią ich rozwój i ten rozwój w ogóle jest zachwiany właśnie poprzez tą agresję, przemoc i wulgaryzm.
0: Dużo się mówi też o hejcie, z którym miasta walczą, tak? W jakiś sposób prowadzą kampanię, ale też sobie za dużo nie są w stanie same poradzić.
2: Panie redaktorze, bo to znów kamyczek do ogródka tych, którzy są za to odpowiedzialni, bo jeżeli jest hejt, jeżeli jest kłamstwo, jeżeli jest oszustwo i ono jest ogólnodostępne w internecie, jeżeli sprawy w sądzie w takich sytuacjach trwają latami, no to czego my oczekujemy? Że ci ludzie z tego zrezygnują, że przestaną w taki sposób się zachowywać, jeżeli dla nich nie ma żadnych kar, a ta kara jest po latach, już nikt o niej nie pamięta, ta osoba, która została hejtowana, która jest obrażana, już w ogóle jest w zupełnie innej sytuacji życiowej. No to jest ten problem. Mówiliśmy o różnych sądach 24-godzinnych, o różnych sytuacjach związanych z na przykład z kibicami. No panie redaktor, no z tym sobie poradzono. Tutaj znaleziono rozwiązanie. Dlaczego tak nie dzieje się w innych przypadkach? Tych, które tak naprawdę jeszcze bardziej powodują agresję wśród innych, bo tak jak powiedziałem panie redaktor wcześniej, hejt, kłamstwo, taka nagonka na pewne osoby, nawet gdy to robi to ten jeden człowiek, to może to jest głupota, może to w żaden sposób nie wpływa na funkcjonowanie tych dwóch osób w tym środowisku, w którym funkcjonują. Ale proszę pamiętać, że te rzeczy oglądają, czytają często tysiące zupełnie postronnych osób, często w różnych sytuacjach życiowych, w różnych kryzysach życiowych, które je gdzieś tam, które się im zdarzają, też często osoby z różnych rodzajów zaburzeniami, które wśród nas funkcjonują. I one zupełnie to mogą inaczej postrzegać i może dochodzi do tragedii, do których dochodzi, bo dzisiaj do końca nie wiemy, co było przyczyną tego, co się wydarzyło w szkołach, ale mamy wiele innych przykładów tragedii, które były spowodowane tym, co ktoś zobaczył w internecie, co przeczytał i potem na podstawie tego impulsu działał.
3: SK Śląsk.
4: Mieszkańcy Sosnowca mogą głosować na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tradycyjnie jest w czym wybierać. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
5: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mamy 85 wybranych projektów, które już są poddawane pod głosowanie. Każdy z naszych mieszkańców ma tak naprawdę dwa głosy do oddania na strefę ogólnomiejską i strefę rejonową, czyli rejonowa strefa to jest ta, gdzie on mieszka. Tak jak wspomniałem, głosowanie trwa, bo już od 2 października nasi mieszkańcy mogą głosować, no i będą mogli to robić do 12 października, więc tego czasu wcale nie jest tak dużo. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony internetowej naszego budżetu obywatelskiego. Tam te wszystkie projekty są opisane, pokazane lokalizacje, czemu mają służyć. Jeśli ktoś nie jest do końca zdecydowany, to warto właśnie tam zajrzeć i wybrać ten projekt najlepszy dla siebie.
0: A jak tam są na przykład projekty?
5: Są przeróżne. Jest wodny plac zabaw, są siłownie, są placy zabaw, chodniki, drogi. Ja nie chcę żadnego wyróżniać. Każdy z nas musi sobie to zrobić wedle własnego uznania, dlatego tak ważne jest, aby zapoznać się z tą strefą najpierw ogólnomiejską, bo to jest taka strefa obejmująca całe miasto i tam są projekty nawet do 1 000 000 zł, więc naprawdę poważne rzeczy można zrobić, a potem zobaczyć, co można zrobić dla swojej własnej dzielnicy, jaki projekt we własnej dzielnicy może wygrać i oddać głos.
0: No właśnie, a jak tam z tymi mieszkańcami jest? Chętnie przystępują do takiej obywatelskości i do oddawania głosu?
5: Nie sprawdzaliśmy. W NIK-u mamy taką zasadę, że nie logujemy się, nie sprawdzamy, abyśmy potem nie byli podejrzani o właśnie próby tutaj jakiejkolwiek manipulacji. Natomiast jest to stała liczba mieszkańców co roku. To są wahania rzędu 5% więcej, 5% mniej w tej liczbie głosów, ale zachęcamy bardzo serdecznie. Trudno szczególnie tych młodych ludzi zmobilizować do głosowania, bo ci, którzy wiedzą, jak działa miasto, to najchętniej właśnie oddają głos, a pozostali zawsze to trzeba ich jakoś wyciągać do tego głosowania. Może nie tyle wyciągać z domu, bo głosujemy przecież przez internet, ale namawiać do tego, aby jednak przez ten internet zagłosowali.
0: Gdzie można te wszystkie projekty o nich poczytać, wszystko przejrzeć?
5: Na stronie budżetu obywatelskiego, Sosnowieckiego Budżetu Obywatelskiego, tam wszystkie te projekty są opisane z lokalizacją, z kwotą, którą wedle pomysłodawcy i konsultacji oczywiście z merytorycznym wydziałem, za którą kwotę, za którą ten projekt da się zrealizować, także tam jest wszystko.
0: Głosowanie nie jest skomplikowane.
5: Nie, nie jest skomplikowane, to jest dosłownie kilka kliknięć i działa.
0: Co nam to daje, że weźmiemy udział w głosowaniu?
5: Przede wszystkim mamy coś nowego dla swojej dzielnicy, to jest najważniejsza rzecz. Chodnik, ulica, plac zabaw, siłownia. W naszej przestrzeni miejskiej pojawia się coś fajnego, coś nowego, z czego będziemy mogli zwyczajnie korzystać.
0: Warto też docenić ludzi, którzy poświęcają czas, żeby coś w tej naszej dzielnicy zmienić.
5: Zgadza się, bowiem aby projekt mógł zostać poddany pod najpierw tą ocenę wstępną, musi mieć odpowiednią liczbę głosów, a więc ta osoba, która z tym pomysłem nie dość, że najpierw musiała w głowie coś wymyślić, jakiś pomysł musiał jej przyjść do głowy, potem musiała zebrać odpowiednią liczbę podpisów i dopiero po weryfikacji taki projekt jest poddany.
4: W Sosnowcu rozpoczyna się Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Wydarzenie nawiązuje do 200. rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu na cenowej płycie. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
6: Dr Daria Więcławek, kierowniczka promocji działu edukacyjno-promocyjnego w Pałacu Szena Muzeum w Sosnowcu. Odbędzie się u nas Międzynarodowe Biennale Fotografii Festiwal 200. Będzie to impreza, która będzie się odbywać nie tylko w naszym muzeum, ale także w Pałacu Emdy przy ulicy 1 Maja, w Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamku Sieleckim, w Banku Sztuki i także w Sosnowieckim Egzotarium, więc będzie kilka lokalizacji. Sama nazwa festiwalu, Festiwal 200, pochodzi od umownej daty, rocznicy utrwalenia pierwszego obrazu widoku z okna Legra, Nicephora Niwca. No jest to dosyć umowna data, no ale bardzo dla nas ważna. No to jest data, która jakby jest datą graniczną naszego sposobu patrzenia na świat, no bo umówmy się, że fotografia no zmieniła wszystko, w jaki sposób utrwalamy wspomnienia, w jaki sposób patrzymy na sztukę, także tutaj chcemy pokazać, jak ta fotografia wyglądała w historii, stąd też tutaj mamy taką wystawę na szklanej płycie, no i także jak wygląda ta przyszłość fotografii w czasach AI. W ramach Festiwalu 200 odbędzie się 10 wystaw, wystawi się ponad 24 artystów w kilku przestrzeniach. W naszej głównej siedzibie przy ulicy Chemicznej będzie wystawa Polskę Mariusza Foreckiego. W Pałacu Emmy będzie wystawa zbiorowa Wschód, ale także wystawa Tu jest wojna Wojciecha Grzędzińskiego. Natomiast oprócz tego no, też spotykamy się na różnorakich warsztatach, spotkaniach artystycznych. Zapraszamy na przykład do Zagłębiowskiej Mediateki na forum Festiwalu 200 Głosy o fotografii, podczas którego będziemy właśnie rozmawiać o różnych zagadnieniach związanych z fotografowaniem, też o fotografii społecznej, o przyszłości fotografii, o festiwalach fotograficznych, czyli wszystkim tym, czym współczesna fotografia i współczesne środowisko żyje. Całą jakby mapę festiwalową, wszystkie lokalizacje można poznać na naszej stronie www. Nazwa jest bardzo prosta, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Festiwal 200, to będziemy my. No i tam faktycznie wszystkie lokalizacje można zwiedzić w ramach jedynego karnetu. Także tutaj mamy nadzieję, że nikt się tutaj w Sosnowcu nie zgubi, a też odwiedzających także spoza drugiej strony Przemszy i Brynicy. Mam nadzieję, że taki karnet zachęci do zwiedzenia całego Sosnowca. Festiwal z wszystkimi warsztatami, spotkaniami potrwa aż do 20 listopada. Dostępność różnych wystaw zależy też od samej instytucji, to wszystko mamy wyjaśnione na stronie. Natomiast taki główny trzon festiwalu, kiedy na pewno wszystko będzie można zobaczyć, to będzie do 30 października. Oficjalne zakończenie festiwalu to jest 20 listopada. Jeżeli ktoś kocha fotografię, to na pewno nie będzie się w Sosnowcu nudził. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy i słuchaczki na Festiwal 200, Międzynarodowe Biennale Fotografii w Sosnowcu.
4: 15-letnia Polka na testach w Bayernie Monachium, kolejny talent z szansą na wielką karierę. Takie historie to rzadkość. 15-letnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w 3-dniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym kompleksie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. A po powrocie zajrzała do Radia SK. Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
7: Marcelina Siwy
4: oraz jej mama
8: Karolina Siwy.
4: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka, zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny. Osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
8: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No, obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak wryci i nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Football Academy przez MUKP, Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
7: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak nie przyjmą, ale jakoś tam mi się udało.
4: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
7: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też. Oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
4: I pamiętasz, kiedy na te pozycje zostałaś skierowana?
7: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
4: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
7: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiecej piłki.
4: A masz to w planach?
7: Mam, na pewno.
4: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
7: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Mhm. Nie skupiać się na innych.
4: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
7: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie. I to tak głównie.
4: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
7: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są, bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.
8: Tak naprawdę Marcelina w ciągu 3 dni testowych w Monachium, 2 dni trenowała z dziewczynami 2 lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w 3 dniu po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu, tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od nas. Więc dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to już jest, to są już kobiety, różnica i fizyczności, i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu, w którym uczestniczyła. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka, gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę nożną. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczyrą. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane został do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy, dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała, ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy. Nie jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole. szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc nauka gdzieś tam idzie w parze z pasją.
7: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
8: No, zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania razem. Jesteśmy obydwoje obecni na meczach kadry Śląska. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie. Natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami. Tam ćwiczy. No, staliśmy się, znaczy się ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki. I lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami. Duża różnica. Tak jak córka wspominała, ta fizyczność, ta szybkość jest widoczna na boisku, ale to się zmienia, bo zmieniają się standardy treningowe. Wszyscy chcą, może dotrzeć to złe słowo, ale podążają za trendami piłki zachodniej, gdzie ta piłka jest szybsza, treningi są intensywniejsze, co przekłada się później na boisku. Widziałam zupełnie inny rozkład treningowy. Zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No, myśmy nie mogli wejść do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, w którym brała udział Marcelina. To, co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, i nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego chłopaka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna i gdzieś ta chęć walki, nie odpuszczę.
4: Widzi pani Marcelinę w przyszłości w barwach właśnie FC Barcelony, tak jak sobie zamarzyła?
8: Marzenie córki to też gdzieś jest docenienie rodzica i taka kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to klucz to będzie FC Barcelona.
4: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
8: To w zależności, w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do Marceli.
3: SK Śląsk.
4: A teraz można powiedzieć, pozostaniemy w temacie piłki nożnej, ale bardziej takim kibicowskim. Trójkolorowa krew płynie w Zabrzu. Legion HDK sympatyzujący z kibicami Górnika Zabrze zorganizował kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Do specjalnego ambulansu przychodzili zarówno stali dawcy, jak i osoby, które zdecydowały się oddać krew po raz pierwszy. Materiał naszej reporterki Oli Grochowskiej.
9: Sebastian Kalata, koordynator HDK Trójkolorowi. Dzisiaj mamy kolejną akcję krwiodawczą, która jest organizowana przez klub HDK Legion Trójkolorowi. Zbieramy krew przede wszystkim w Zabrzu i chcieliśmy przede wszystkim skupiać kibiców wokół siebie, ale okazało się, że rozlało się na tyle, że każdy przychodzi i wszyscy chwalą sobie. Nie pierwsza akcja, a warto wspomnieć, że w przyszłym roku już mamy pięciolecie, czyli to już jest około 23-24 akcja. Cieszą się popularnością o tyle, o ile mamy swoich stałych dawców około 30. Także to jest nasz mały sukces, ale największe już mieliśmy nawet koło 70, także zależy od daty, zależy od sposobności i od pogody czasami. Jedna jednostka może uratować nawet i trzy życia, także warto przeliczyć, że 30 osób na akcję może uratować prawie 100 żyć, także jest to wymierne przeliczenie, prawda? Klub został założony 5 lat temu. Ogólnie nosiłem się z zamiarem założenia klubu długo, ponieważ no, widziałem dziwne rzeczy, które wymagały przetoczenia krwi i zawsze się zastanawiałem, skąd ona jest, czemu się bierze. Jak zgłębiłem temat, to stwierdziłem, że taki klub w Zabrzu by się przydał i założyliśmy ze znajomymi klub HDK Trójkolorowi przy Górniku Zabrze. Brzydko mówiąc, jest to samograj. No, każdy poczuwa się do tego, żeby być odpowiedzialnym człowiekiem, a uratowanie zdrowia i życia, oddając praktycznie to coś, co masz w sobie i tak, to jest taki największy poziom altruizmu, prawda? Zapraszamy 14 grudnia, że tak już zareklamuję, to wtedy możemy wszystko wytłumaczyć, ale tak pokrótce, należy przede wszystkim przed oddaniem krwi dzień wcześniej pić dużo wody. Należy nie spożywać alkoholów, nie jeść tłusto, bo później krew jest i tak do utylizacji, więc niepotrzebny zachód kogoś, kto oddaje i kogoś, kto to pobiera. No i jak to mówią, trzeba zdrowo żyć, żeby zdrowo oddać krew. Dodając do tego, że trzeba mieć 18 lat, trzeba czuć się zdrowym i ważyć co najmniej 50 kilo, no bo to też jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, bo przy jednorazowym oddaniu oddajemy praktycznie 1/10 objętości krwi. To chyba już wszystko, co trzeba wiedzieć o oddawaniu krwi. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa jesteśmy regularnie co rok, przypominając o naszych akcjach, ale przyjeżdżamy tam, żeby organizować właśnie takie akcje jak ta, bo ta wyszła całkiem na spontanie. Mieli po prostu wolny termin i stwierdziliśmy, że dawno nie było akcji na Placu Wolności. Kiedyś były regularnie, później były tam jakieś problemy, nie wiem, czy z własnością gruntu, czy coś. Nie wnikam w to, ale chcemy wrócić do tej potężnej tradycji, która tutaj jednak się odbywała, bo ja sam zacząłem oddawać pierwszy raz tutaj jakieś 20 lat temu, 21 dokładnie. No na pierwszej akcji naszej byli praktycznie tylko kibice, bo taki był nasz target. No ale rozrastająca się przynależność klubowa do ludzi, kibiców, ale nie tych takich zrzeszonych tam w Torcidach i innych takich, przekłada się wymiernie na to, że jest dużo tych ludzi, bo zwykli kibice przychodzą, mówią, aha, jest trójkolorowa krew, to trójkolorowa krew jednak łączy i lubimy pomagać po prostu. Trzeba się troszkę przygotować, niektórzy się boją igieł, co jest dla nas niezrozumiałe, ale wiadomo, każdy ma jakieś fobie. Trzeba to po prostu brać na spokojnie. No, jeżeli ktoś będzie chciał oddać, to i tak odda, nieważne, czy będzie 1000 osób na trybunie, czy pełen stadion. Aczkolwiek no, przy takich sukcesach Górnika, no to wiadomo, że pełen stadion to już jest standard u nas.
10: Dzień dobry, Damian Konieczny. Ja jestem honorowym dawcą krwi, już nie pamiętam jak długo. W każdym razie mam oddane prawie 10,5 litra, dokładnie 10 litrów 350 ml. I na akcjach HDK Trójkolorowi oddałem równo 9 litrów. Ja zawsze chciałem robić coś dobrego, a uważam, że oddawanie krwi to jest szlachetna idea i po prostu kiedyś wracając z pracy zobaczyłem, że tutaj właśnie, gdzie stoimy na Placu Wolności, jest autobus. No i to były takie moje właśnie początki. Wtedy miałem jeszcze kilka prób takich, powiedzmy, dyskwalifikacyjnych ze względu na wagę, bo byłem strasznie szczupły. No ale już jak się udało, później też miałem krótką przerwę i jak właśnie chłopacy zaczęli organizować akcje 5 lat temu, to zacząłem w nich uczestniczyć i no i tak poszło. Nie ma się w ogóle czego bać. Jeżeli ktoś mówi, że oddawanie krwi jest niebezpieczne dla zdrowia, to po prostu nigdy nie miał z tym nic do czynienia. Tu wszystko jest w pełni bezpieczne. Można sobie zerknąć na strony Regionalnego Centrum, tam jest wszystko opisane, wszystko jest bezpieczne, nie ma się czego bać i tak jak mówię, można się jedynie od tego pozytywnie uzależnić. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi i krew można oddawać co 56 dni. Trzeba być przede wszystkim trzeźwym, wyspanym, trzeba przytrzymać odpowiednią dietę wcześniej, pić dużo wody przed donacją, W dniu donacji trzeba zjeść śniadanie i, no i też odpowiednio się napoić. Dzień wcześniej na pewno nie jeść tłustych potraw, bo to na pewno wyjdzie w krwi, którą oddajemy dzisiaj. No, dzisiaj oddajemy to, co jedliśmy wczoraj. Ja osobiście jestem na własnej działalności gospodarczej i nie korzystam z dni wolnych od pracy. Po donacji będę jechał robić swoje zadania, ale tak, jest to 2 dni wolnego od pracy. Po oddaniu 6 litrów krwi w przypadku mężczyzn dostaje się legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi, która wiąże się z odpowiednimi benefitami w postaci na przykład lekarza bez kolejki, nie? To jest bardzo ważne.
3: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat. Dobra wiadomość dla małych pacjentów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dzięki szkoleniom, jakie przeszli kardiochirurdzy w USA, wdraża program leczenia małych pacjentów, którzy wymagają rekonstrukcji tętnic płucnych i takich, u których łożysko płucne w ogóle się nie wykształciło. To możliwe tylko w Katowicach. Dodatkowo oddział kardiochirurgii został wyremontowany i zyskał najnowocześniejszy sprzęt, a o tym w materiale Darka Brombosza.
11: Dzień dobry, Justyna Olszok, oddziałowa oddziału kardiochirurgii dziecięcej GCZ w Katowicach. Część intensywna, czyli tej

0: pobyt rodzica 24 na dobę, czyli również jest łóżko dla rodzica i szafeczka przewidziana dla rodzica oraz zaplecze sanitarne, czyli łazienka. Tak? Ten rodzic dla dziecka w całej terapii prosto po operacji jest bardzo ważny. To jest dla dziecka przede wszystkim wsparcie emocjonalne. Tak? My dajemy wsparcie pod kątem operacji, pod kątem leczenia, pod kątem rekonwalescencji, rehabilitacji. My dajemy swój profesjonalizm medyczny, natomiast rodzic daje całe swoje serce, całe swoje uczucie pod kątem emocjonalnym. Dlatego pobyt rodzica jest bardzo ważny.
1: Czy możemy to porównać, jak było wcześniej, a jest teraz, tak obrazowo, czyli nie wiem, przeszliście z Mercedesa na Maybacha?
0: Myślę, że można to tak nazwać. Specyfika kardiochirurgii, zabiegów operacji kardiochirurgicznych można śmiało nazwać Mercedesem. Do tej pory oczywiście wykonywaliśmy te zabiegi z jak największą troską o pacjenta, natomiast brakowało tej obecności tego rodzica, tak? Do tej pory mieliśmy 6 stanowisk intensywnej terapii, teraz po remoncie będziemy ich mieć 7, ponieważ od 30 czerwca rusza drugi etap tego remontu. Będzie remontowana sala 4-osobowa. Zwiększą nam się możliwości po prostu obecności, ilości dzieci po operacji bezpośrednio. No i tak jak mówię, najważniejsze pobyt tego rodzica i profesjonalny sprzęt, całkiem nowy, zupełnie inne możliwości. Także śmiało można powiedzieć, z Mercedesa na Maybacha. To są respiratory z oscylacją, to są najnowszej generacji pompy infuzyjne do przetoczeń krwi, to są pompy infuzyjne do przetoczeń, do podaży stałej w ciągłym wlewie leków inotropowych. To są monitory, które zabezpieczają nas nie tylko w zwykłe zapis EKG czy pulsoksymetrii, tylko również krwawego pomiaru ciśnienia, co jest przy operacjach kardiochirurgicznych bardzo istotne, że taki pomiar jest bezpośredni jako krwawy pomiar ciśnienia.
1: My mówimy tutaj o małych pacjentach, mówimy też o rodzicach, ale to też ogromny z pewnością komfort dla pielęgniarek, dla personelu medycznego, lekarzy.
0: Jak najbardziej, ponieważ tak jak mówię, że personel od lekarskiego przez pielęgniarski do fizyków medycznych, my dajemy cały swój profesjonalizm i całą swoją naukę, którą do tej pory żeśmy zdobywali. Natomiast ten sprzęt jest bardzo istotny, ponieważ to jest nowoczesny sprzęt, tak? Posiadaliśmy część nowoczesnego sprzętu, ale wiadomo, medycyna idzie z postępem, czyli sprzęt medyczny również nabiera tempa. No i w tym momencie śmiało możemy powiedzieć, że my dotrzymujemy kroku tego tempa właśnie, jeżeli chodzi o nowoczesny sprzęt.
1: W zasadzie to dzisiaj, tutaj, teraz to tylko chyba nie przeszczepiacie serca.
0: Myślę, że można tak powiedzieć, ale nie, no teraz to oczywiście żartuję, wszystko przed nami. Natomiast zwiąże się to również z nową metodą operacji rekonstrukcji tętnic płucnych.
2: Wojciech Gomułka, rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
1: No właśnie, oprócz tego, że kardiochirurgia w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach została zmodernizowana, wiemy jaki nowoczesny sprzęt, ale jedna ważna informacja to też taka, że jest program współpracy specjalistów amerykańskich z lekarzami, kardiochirurgami również z waszej lecznicy. To powiedzmy, na czym on polega.
2: Współpraca szpitala w Stanford i Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, a także szerzej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, to naprawdę niezwykła, bardzo wspaniała wiadomość dla pacjentów kardiochirurgicznych. Nasz szpital, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, przejął, nauczył się od specjalistów Stanford wyjątkowej, unikalnej metody rekonstrukcji tętnic płucnych, jaką jest unifokalizacja. Jesteśmy obecnie jedynym szpitalem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, gdzie medycy potrafią te niezwykle skomplikowane operacje wykonywać. Pacjenci dzięki tym zabiegom odzyskują życie, wracają do zdrowia.
1: Do tej pory trzeba było zbierać duże pieniądze.
2: Do tej pory, aby wykonać zabieg unifokalizacji, rodzice byli zmuszeni zbierać olbrzymie kwoty, od kilku do nawet 11 milionów, żeby taki zabieg przeprowadzić w którymś z nielicznych ośrodków w Europie albo w Stanach Zjednoczonych. To już przeszłość. Dzięki temu, że kardiochirurdzy z GCZD przyswoili, nauczyli się tej niezwykłej metody rekonstrukcji tętnic płucnych, polskie dzieci, polscy mali pacjenci nie będą już musieli wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych, a ich rodziny nie będą zmuszane do przeprowadzania olbrzymich zbiórek pieniędzy sięgających czasem nawet kilkunastu milionów złotych. W tej chwili te zabiegi wykonywane są w ramach NFZ-u, rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych.

0: kosztów.
1: SK Śląsk. SK Śląsk News.
2: Natalia Czartuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiecki Szpital Miejski i Ministerstwo Obrony Narodowej podejmą współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Te rusza ze zbiórką żołędzi i orzechów, a z kolei przysmaki trafią do podopiecznych chorzowskiego zoo. Zaczynamy jednak od Chorzowa. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Ten materiał za chwilę. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy.
1: SK Śląsk.
2: Nie składają broni. Stowarzyszenie Nowy Chorzów kolejny raz próbuje odwołać prezydenta Chorzowa Szymona Michałka. Mają 60 dni na zebranie prawie 7200 ważnych podpisów poparcia pod wnioskiem referendalnym. Jesteśmy teraz lepiej przygotowani, bo prezydent źle zarządza miastem, mówili członkowie stowarzyszenia na specjalnej konferencji prasowej przed budynkiem Urzędu Miasta w Chorzowie. A na miejscu był z mikrofonem nasz reporter Darek Brombosz.
3: Patryk Stróżyna, jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia, tak naprawdę ponad 30 lat. Postanowiłem pomóc inicjatywie Jarka, ponieważ no nie mogę patrzeć, jak to miasto powoli umiera. Stoimy pod estakadą, która tak naprawdę jest główną arterią miasta. Ponad rok temu została zamknięta ze względu na uszkodzenia, które zostały ujawnione. Niemniej jednak badania, które potem zostały wykonane, stwierdziły, że można przywrócić ruch przynajmniej do pojazdów do 3,5 tony, który by w znacznym stopniu ułatwił komunikację pomiędzy miastami. Jak dobrze wiemy, teraz przejazd pomiędzy Bytomiem a Katowicami potrafi trwać nawet ponad 2 godziny. Cały ruch został rzucony teraz na ulicę Średnicową. W momencie, gdy tam jakakolwiek sytuacja drogowa ma miejsce, wszystko stoi, miasto sparaliżowane. A co się z tym dalej wiąże? Ludzie nie chcą już tutaj mieszkać, nie mają jak dojeżdżać do pracy, wszystko jest sparaliżowane. Przedsiębiorcy, bo ludzie z tym przedsiębiorcą, omijają to miasto z daleka i tak naprawdę to miasto powoli umiera. Przypadkowo totalnie założyłem czarną koszulę, ale to może podświadomie po prostu to miasto umiera. No i chcę na to zwrócić uwagę, żeby po prostu jakoś przywrócić to miasto do życia, bo na razie one stoi. Jest możliwość, żeby puścić tą nitkę przynajmniej do 3,5 tony, żeby normalne samochody osobowe jeździły, no ale na chwilę obecną prezydent zdecydował zupełnie inaczej. Nie wiem dlaczego, ale dalej stoimy, tak?
4: Nazywam się Krzysztof Świchan, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed badaniem sprawy finansów Szpitala Miejskiego. Prezydent co prawda nie odpowiada bezpośrednio za wynik szpitala, ale jest organem nadzorczym, kontrolującym, w związku z czym wynik finansowy, który Państwo widzą tutaj na tym screenie, za rok 2025 to jest strata ponad 20 milionów, niemal 21 milionów złotych. To jest strata, która jest niespotykana w historii chorzowskiego szpitala. Grozi zapaścią finansową tej jednostki. Prognozy na 2026 rok służb księgowych szpitala mówią, że wynik będzie zbliżał się do 30 milionów na minusie. W związku z czym ten obszar wymaga pilnej naprawy. Nie mamy niestety informacji o planie naprawczym, ale zamierzamy to zmienić po referendum.
5: Dobry Państwu, Krzysztof Łuckowski, jestem członkiem stowarzyszenia i chciałem omówić kolejny z ważnych punktów programu pana prezydenta Michałka, który jest nierealizowany, a mianowicie powolne umieranie ulicy Wolności oraz centrum Chorzowa. Jak widzimy, ulica Wolności zamiast stać się takim centrum i całym sercem miasta, coraz bardziej wyludnia się, coraz jest więcej ziejących pustkami witryn. Prezydent obiecywał oczywiście milion dla Wolności, organizację imprez i wydarzeń, które miałyby ożywić tę ulicę, ale nie da się ulicy Wolności ani centrum miasta ożywić na godzinę czy na dwie, ponieważ potrzebne są jakieś konkretne programy oraz współpraca z przedsiębiorcami, która by zachęciła ich do otwierania swoich biznesów na ulicy Wolności, a także ściągnęła mieszkańców na tą ulicę. Dopiero wtedy można myśleć o stawianiu przyławek czy o organizowaniu imprez, koncertów, które by dodatkowo uświetniły i ożywiły tą ulicę. Jednak najważniejsze jest, żeby właśnie skupić się na współpracy z przedsiębiorcami, z biznesem i umożliwić mu jakiś preferencyjnych warunkach, żeby ta ulica mogła właśnie działać, żeby także wszyscy mogli tutaj z tego korzystać, i mieszkańcy, i przedsiębiorcy.
6: Szanowni Państwo, Filip Hornik, członek zarządu Stowarzyszenia Nowy Chorzów. Ja bym chciał powiedzieć o temacie, który niestety za rzadko wybrzmiewa w debacie publicznej dotyczącej naszego miasta, a są to ludzie młodzi, którzy niestety stanowią przyszłość tego miasta, ponieważ nasze miasto jest w fatalnej sytuacji demograficznej. To już jest druga czerwona kartka dla prezydenta od młodych ludzi. Mowa tutaj przede wszystkim o niespełnionych obietnicach wyborczych, dotyczących TBS-ów, dotyczących tego, żeby młodzi ludzie przede wszystkim mieli jakąkolwiek szansę i okazję, żeby w Chorzowie zostawać, żeby się nie wyprowadzać i żeby móc tutaj zakładać rodziny, ponieważ na to niestety żadnej perspektywy nie ma. 12 marca 2025 roku pan prezydent Szymon Michałek z obecnym rektorem Uniwersytetu Śląskiego podpisał umowę o współpracy, ponieważ jak niewiele osób niestety wie, na terenie miasta Chorzów mamy kampus Uniwersytetu Śląskiego. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, jakie miasto ma plany na ten kampus, o to, jaki ogromny byłby to impuls dla młodych ludzi, dla rozwoju naszego miasta. Mamy gigantyczny ośrodek naukowy na terenie miasta Chorzów, który stoi kompletnie pusty i niewykorzystany. Jego potencjał się marnuje i dla nas, dla młodych ludzi jest to ogromna strata i coś, o czym po prostu ciężko się aż mówi. Przede wszystkim warto też powiedzieć o tym, że nie mamy strategii dla młodych ludzi. Młodzi ludzie nie mają tak naprawdę po co do Chorzowa wracać. Wielokrotnie składaliśmy zapytania o to, czy mamy jakiś pomysł na edukację, o to, czy mamy jakieś pomysły na to, aby mieszkańcy mogli tutaj, czy to spędzać czas na ulicy Wolności, czy to aktywizować się obywatelsko. Na wiele z tych pism dostałem bardzo wymijające odpowiedzi. Podczas niedawnej debaty z prezydentem miasta Chorzów zadałem mu otwarcie pytania, jakie są perspektywy dla młodych ludzi w Chorzowie, jaki jest plan na edukację, jaki jest plan na rozwój dla młodych ludzi, żeby tutaj po prostu w tym mieście chcieli zostać. Niestety pan prezydent na żadnych z tych pytań nie odpowiedział i to jest coś, co dla młodych ludzi, którzy, tak jak chcę podkreślić, są przyszłością tego miasta przy aktualnej sytuacji demograficznej, jest to zwyczajnie szkodliwe dla miasta. Jest to zarządzanie szkodliwe dla miasta i dla młodych ludzi. Dziękuję bardzo.
0: Generalnie główne obszary. Mamy też sytuację związaną ze stadionem, nie jest tego planu finansowania, destabilizacji kadrowej w Urzędzie Miasta i związanych z tym jednostkach miejskich, jak również niespełnienie obietnic wyborczych, które są nadal widoczne na stronie drużyny Szymona Michałka. Są nierealizowane. Dzisiaj mamy, trzeba podkreślić, półmetek kadencji prezydenta i już naprawdę można powiedzieć wiele na temat realizacji. No tu pan Kordela robi nam podgórkę, radny, żeby nam konferencja nie wyszła nadmiennie. I kontynuując temat związany z naszą inicjatywą, zbierzemy te podpisy, referendum się odbędzie, zapraszamy do składania podpisów również osób, które popierają kandydaturę, kadencję prezydenta, jego pełnionej funkcji. Mogą przyjść również na referendum, zaznaczyć odpowiedź nie, jeżeli się nie zgadzają, ale zapraszamy właśnie, żeby to do tego doprowadzić, do tego referendum zapraszamy do podpisania się pod wnioskiem. Tutaj jeszcze nadmienię, jest z nami również Krzysiek Zioło. W ostatniej inicjatywie podkreślaliśmy powagę sytuacji związanej z drużyną piłkarek ręcznych. Jakie to jest istotne dla miasta i jaką utratą się spotkaliśmy. I kilka słów pan Krzysztof Zioło nadmieni.
7: Witam serdecznie, Krzysztof Zioło, prezes klubu piłki ręcznej Ruch Chorzów, klubu, który w tym roku obchodzi 75-lecie. Klubu, który przez decyzję pana Michałka dzisiaj zniknął z mapy Polski. Ale to nie znaczy, że my nie wrócimy. My robimy wszystko, żeby wrócić, żeby w przyszłym roku znowu pojawić się w Chorzowie. Na dzień dzisiejszy nie możemy tego robić. Będę powtarzał to jak mantra. W ubiegłym roku, parę dni przed rozpoczęciem rozgrywek, pan Szymon Michałek zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów, jako kibic Ruchu Chorzów, zabronił zawodniczkom Ruchu Chorzów trenować w Chorzowie. Klub, który, spółka, która nie ma żadnych długów na dzień dzisiejszy, która miała sponsora strategicznego, to jest chyba ewenement w skali kraju albo świata, że klub dzisiaj wycofuje się z rozgrywek nie dlatego, że ma problemy finansowe, bo ich w ogóle nie ma, jesteśmy na zero, natomiast nie możemy trenować i grać w Chorzowie. To jest naprawdę, to nawet nie można powiedzieć, że to jest skandal, ale to jest przestępstwo dla mnie. My oczywiście przygotowujemy pozew sądowy przeciwko miastu. Oszacujemy, że straty na dzień dzisiejszy to jest około 10 milionów. Podpisały się pod tym wszystkim większość zawodniczek, która też jest zbulwersowana tą sprawą. Także będziemy robić wszystko, żeby w przyszłym roku znowu wrócić. A jeszcze raz to powtórzę. Prezydent, który mówi, że każdy klub powinien mieć swój dom i chce budować stadion, wyrzuca zawodniczki, profesjonalne zawodniczki z Chorzowa i zabrania im trenować. Kibic z Ruchu zabrania dziewczynom i kobietom, które reprezentują Chorzów, grając w najwyższej klasie rozgrywkowej, grać w Chorzowie i trenować. Proszę sobie odpowiedzieć sami na te pytania.
0: Jeśli chodzi o obszary, które przedstawiliśmy, w zasadzie jakby spotykają się z kontynuacją rozliczania tu funkcji pana Szymona. I tak jak tu zaznaczyłem, które to są obszary dokładnie, no rozwinęliśmy to oczywiście o kolejne. Nie można mówić o samym powtórzeniu, bo jakby problem się pogłębia. Sama estakada, jak państwo widzą, no, mogłaby funkcjonować ze względu na wynik ekspertyzy o dopuszczalnej masie, czyli 1,5 tony, a nie zostało to uruchomione. I tak wiele innych tych obszarów, z tych 7, są bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o rozliczenie funkcji pana Szymona. I będziemy to na bieżąco, będziemy po prostu rozwiniemy te obszary w mediach. Dla jasności społeczeństwo, mieszkańcy, wszelkie osoby zainteresowane znały po prostu istoty problemu. Usprawnimy z tego względu, że mamy już bogate doświadczenie. Przede wszystkim zwiększyliśmy liczbę osób, które będą pomagać w zbieraniu tych podpisów. Będziemy również na swoich stronach, między innymi na nowychorzów.pl i na stronach społecznościowych naszych, informować o miejscach zbiórek podpisów, godzin otwarcia, więc będzie tego, no, można powiedzieć, 5 razy więcej. I tak samo co do weryfikacji już jakby jakości tych podpisów będziemy większą uwagę przykładać, żeby były dokładniejsze i żeby komisarz nie kwestionował, jak na przykład była kwestia braku na przykład numeru mieszkania, bo to był między innymi jeden z tych powodów, za których był odrzucany dany głos. 1700 tam z groszem, można powiedzieć, było tych odrzuconych, ale tych powodów było więcej, dla których komisarz nie uwzględnił głosów ważnych. O tą kwestię, którą pan pytał, jeśli to osoby zmarłe. No w każdym referendum ostatnim zdarzały się takie podpisy. Nie w naszym interesie jest, żeby takie podpisy się pojawiły. Jest, no, można ewidentnie powiedzieć, że są to generalnie osoby, które mogłyby po prostu umiejscowić, można powiedzieć, taki podpis. Ale po naszej stronie zaznaczam, no nie mamy interesu, żeby się takie podpisy znalazły. Nie mamy też jakby możliwości przede wszystkim weryfikacji danych. Nie jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, żeby legitymować osoby podpisujące się. Więc na tyle, ile możemy przykładać wagę do jakości danych, to będziemy to dokonywać. Do samej weryfikacji, czy ta osoba akurat jest tą osobą, no nie jesteśmy w stanie. No chyba, że w najbliższym czasie będzie nowelizowana ustawa, która uposaży inicjatorów w takie narzędzie. Odniosę się, oczywiście nie jestem z żadnego starego układu. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia Nowy Chorzów. Jestem mieszkańcem Chorzowa od urodzenia. Cały czas obserwuję losy Chorzowa, zwłaszcza w ostatnim czasie. Sądziłem, że rzeczywiście będzie funkcjonowało to na tyle, że nie będzie żadnych przeciwwskazań, ale można powiedzieć, że jest bardzo źle. I nawiązując do układu, nie jestem związany z żadną partią polityczną. Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane, jakie będą chciały pomagać w zbieraniu podpisów, są mile widziane. Więc nawet członkowie Platformy Obywatelskiej, koalicji, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem, Formy albo Koalicja i wszelkich innych partii, nawet Konfederacji, którzy będą zainteresowani zbierać, i będziemy mile to widziane, nie będziemy zaskoczeni. I tak jak mówię tutaj, no nie ma jakby przeciwwskazań, żeby każdy pomagał.
8: Chciałem pana zapytać, czy byłby pan za odwołaniem prezydenta Michałka tutaj w Chorzowie, bo znów ma ją zorganizować jakieś referendum?
9: Nie interesuje mnie to. Obojętnie kto jest, to jest.
8: Czyli co, powinien być do końca kadencji?
9: Niech będzie, jak ma taką właśnie i ochotę, właśnie i możliwość, to niech będzie.
8: A jak pan ocenia rządy prezydenta Chorzowa?
9: Wie pan co? No, pozytywnie. Nie jest.
10: Ale dlaczego? Przecież on fajnie chodzi. Przecież to go znowu na wszystko się gadzi, jeszcze pomoże. I tak jak choćby normalny człowiek, wyjdzie, jeszcze pomoże. Nie, takiej opcji nie ma. On jest fajny i on jest pomocny człowiek. A że tam ktoś chce, jakieś taki bole czy co, to niech go pocałuję za przeproszeniem.
8: Czyli pani mu dobrą ocenę wystawia?
10: Tak jest, bardzo dobrą. Bo może nie zgadza się na to, co co one by chcieli, żeby on to spełnił, nie? Nie ma takiej opcji, niech se siedzi, bo to dobry chłopak. Nie?
8: Czyli co, to referendum nie byłoby potrzebne?
11: Oczywiście, że nie, dla mnie nie.
8: A dużo się zmienia w Chorzowie?
11: Bardzo, bardzo. Także nie ma w ogóle porównania do innych, także naprawdę dzieje się naprawdę na bieżąco bardzo dużo i bardzo fajnie.
8: To pani zdaniem, dlaczego ktoś go chce odwołać?
11: Nie wiem, proszę pana, trudno na to powiedzieć. Ludzie się są różni, nie wiem, może pod jakąś namową albo coś, ale wie pan co, dla mnie uważam, że to jest bzdura.
8: Czyli taka walka może to jest polityczna?
11: Dokładnie.
8: Kosztem mieszkańców?
11: Oczywiście.
8: Referendum jest dobrym pomysłem?
11: Tak,
6: moim zdaniem tak. Ponieważ wtedy rzeczywiście mieszkańcy i obywatele Chorzowa mają szansę wypowiedzieć się i faktycznie w jakiś realny sposób przekazać, czego chcą dla Chorzowa i jakie mają plany. Natomiast no, kadencja, kiedy się kończy, no, to przez ten czas no, ktoś urzęduje, czy pełni funkcję poprawnie, czy pełni funkcję inaczej niż sobie obywatele tego życzą.
1: SK Śląsk.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej i Sosnowiecki Szpital Miejski podejmują współpracę w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i przygotowanie do wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
12: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka SOO ze strukturyzacji. Dołączyliśmy do Szpitali Przyjaznych Wojsku. Bardzo nam na tym zależy z uwagi na to, że sytuacje kryzysowe się zdarzają. I nie mówimy tylko tutaj wyłącznie o jakichś działaniach wojennych, ale no, chcielibyśmy zapomnieć, ale my mieliśmy ogromne doświadczenie podczas pandemii COVID, kiedy byliśmy jednym z pierwszych szpitali w Polsce, które zderzyły się z tym problemem. Wtedy wiemy, że konieczne jest szybkie reagowanie i sposób działania jest troszeczkę inny niż w takich typowych warunkach. Więc wtedy jakoś sobie z tym poradziliśmy. No nie mieliśmy wcześniejszych doświadczeń, ale teraz nauczeni doświadczeniem staramy się nauczyć już wcześniej sposobu reagowania, który będzie najlepszy na taką sytuację kryzysową. Daje nam to właśnie udział w takim zespole szpitali przyjaznych wojsku. Budowane są wspólne procedury, wspólne szkolenia i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, jest to kolejna taka potrzeba i umiejętność dla naszych medyków, żeby umieli się zachować nie tylko w czasach pokoju, ale też umieli się zachować w sytuacji, kiedy jest to sytuacja kryzysowa, bo to może być kolejna jakby pandemia. Różne sytuacje się mogą zdarzyć, my ich oczywiście nie chcemy, ale dobrze, żebyśmy byli przygotowani. A poza tym takie szkolenia również pomagają i w pracy codziennej, integrują zespół, więc zależy nam na tym, żeby nasi medycy jak najlepiej służyli naszym mieszkańcom.
13: Czy już wiadomo, jak to będzie wyglądało?
12: My już podpisaliśmy porozumienia, wiemy o tym, że przygotowywane są takie szkolenia, przygotowywane są procedury, więc my te procedury będziemy jakby aplikować i będziemy u nas w naszym szpitalu również przyjmować. Oczywiście jest to proces, nie jest to sytuacja z dnia na dzień, musimy się przygotować, ale właśnie te przygotowania to już też jest mobilizacja i na tym nam też zależy. Jesteśmy szpitalem, więc musimy być taką jednostką, która jest notorycznie zmobilizowana i każde działanie, które poprawia nasze funkcjonowanie, naszą gotowość do udzielania świadczeń, ja przynajmniej z mojej strony uważam za działanie potrzebne i słuszne.
13: Czyli tak systematyzując to, czyli co, medycy będą brali udział w szkoleniach, tak? Czego te szkolenia będą dotyczyły na przykład?
12: Te szkolenia będą dotyczyły zachowania w sytuacji takiej nagłej, tak? Kiedy na przykład pacjentów jest więcej niż personelu, który jest w stanie obsłużyć takich pacjentów. My z takimi sytuacjami możemy się nawet zderzyć w życiu codziennym, bo wystarczy tylko, że będzie jakiś duży wypadek i my już musimy być na to przygotowani. My oczywiście mniej więcej procedury znamy, ale to jest rzeczywiście tak, odnosząc się do wojska, takie zachowania szybkie to muszą być wręcz zachowania odruchowe, więc muszą być wyćwiczone i muszą być trenowane i jakby przypominane na bieżąco.
13: Jakie z tego korzyści mieszkańcy będą mieli?
12: No na pewno będą mieli medyków lepiej wyszkolonych, będą mieli większe bezpieczeństwo i będą mogli czuć się bezpiecznie w systemie, w którym no coś się wydarzy. Wtedy będą wiedzieli, że w szpitalu miejskim wiemy, jak się zachować od pierwszego momentu i to jest bardzo ważne, że to nie jest ten moment zawahania, tylko to jest ten moment, kiedy od razu przystępujemy do działania i wydaje mi się, że to również w życiu codziennym poprawi jakość obsługi, tak? Bo to spowoduje do tych takich merytorycznych spraw takie podejście bardziej mechaniczne, a zależy nam na połączeniu właśnie jakości usług i standardu usług zdrowotnych z tą taką częścią również, z tą komunikacją z mieszkańcami, tak, żeby mieszkańcy również sami czuli się tutaj dobrze zaopiekowani, dobrze leczeni, ale też żeby czuli się w naszym szpitalu dobrze w tym okresie leczenia i choroby.
13: Bo tak jak pani wspomniała, to nie chodzi tylko o czasy wojny, tak, o wybuch jakiegoś konfliktu, to chodzi o różnego rodzaju zdarzenia, tak, z którymi już mieliśmy do czynienia, prawda?
12: Dokładnie, chodzi o każdego rodzaju zdarzenia takie niespodziewane, na które nie jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi na codzienność tak naprawdę, tak, a różne sytuacje mogą nas zaskoczyć i tak jak w życiu codziennym właśnie służby ratownicze, to możemy obserwować, że mają różnego rodzaju zawody, że oni się szkolą, bo oni oczywiście z samej natury swojej funkcji są przygotowywani na takie zdarzenia nagłe, które nie zdarzają się codziennie, ale zdarzają się. I rzeczywiście nie są to zdarzenia tylko i wyłącznie wojenne. No do tej pory właściwie aktualni już pracownicy chyba nigdy nie mieli do czynienia z taką sytuacją, ale mieli do czynienia z różnymi sytuacjami i takim przykładem jest pandemia COVID, a to nie musi być jakaś pandemia wielka, tak jak z jaką mieliśmy do czynienia, ale chociażby nawet zwiększone zachorowanie na grypę, czy też nawet jakaś powódź, z którą mieliśmy do czynienia kiedyś, tak? I różnego rodzaju infekcje z tym związane. To są tego typu sytuacje, z którymi możemy się spotkać, którymi byśmy się nie chcieli spotkać, ale z których się możemy spodziewać i ważne jest wtedy, żebyśmy mogli jak najszybciej reagować, żeby te skutki negatywne takiego zdarzenia były jak najmniejsze.
13: Czyli to właśnie chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, tak? Co robić? Zdarza się nagła sytuacja, w jakim trybie pracować, jak ma działać SOR, tak? Jak mają działać oddziały i tak dalej.
12: Dokładnie tak. Chodzi o to, jak mamy, żebyśmy wiedzieli od razu, jak mamy pracować, żeby wszyscy wiedzieli, jak mamy pracować, żeby to nie było tak, że ja gdzieś dzwonię i przekazuję, jak to należy robić, tylko wszyscy wiedzą od razu, jest sygnał i wszyscy przestawiamy się na tryb działania takiego kryzysowego. Mało tego, zewnętrzne jednostki również wiedzą i te kooperujące, że my tak funkcjonujemy, więc mamy ten kontakt, może się nawet będziemy specjalizować, bo ja powiem szczerze, że ja też szczegółów jeszcze nie znam, w jaki sposób to będzie wyglądało.
13: Ale da wam to ten komfort, że w sytuacji nagłej będziecie potrafili od razu zareagować, tak jak na przykład, tak jak pani wspomniała, służby. Pogotowie wie doskonale, co ma robić, tak? Cały ten system ratownictwa, tak?
12: Dokładnie tak. I my się chcemy do tego systemu przyłączyć, żeby to reagowanie nie kończyło się na systemie ratownictwa, a żeby było kontynuowane bezpośrednio w szpitalu, żebyśmy byli tak samo gotowi.
13: I wojsko wam to da, bo oni już mają jakby wpisane to w charakter działania, tak? Że oni mają procedury do każdej sytuacji.
12: Dokładnie tak. Chcemy skorzystać właśnie z ich doświadczenia w nauczeniu się takiego automatyzmu w sytuacjach kryzysowych.
13: Czy będziecie jakoś szczególnie oznaczeni? Jak to wygląda?
12: Myślę, że to chyba jest najmniej istotny element. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli umiejętności, które zapewnią nam dobre zabezpieczenie naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą potrzebować sytuacji kryzysowej pomocy.
13: Kiedy jakieś szczegóły już będziecie znać?
12: No myślę, że w najbliższym czasie. To się toczy, także to nie jest tak, że na chwilę obecną nic żeśmy jeszcze nie poczynili, bo zaciągnęliśmy już te oficjalne dokumenty, które będą realizowane. Powoli się w to wdrażamy, podobnie jak system jakości, który mamy, nasza akredytacja. To jest proces no nawet kilkuletni, tak, żeby dojść do takiej perfekcji i powiedzieć, że no w tej chwili już jesteśmy tak, ale zawsze każdy krok do przodu posuwa nas w dobrym kierunku.
13: Was też jest taka potrzeba, tak? Bo czujecie, że czegoś wam brakuje, tak?
12: Dokładnie tak. Chcemy robić wszystko to, co się da robić w dzisiejszych czasach, tak? Zresztą jak to mówi medycyna, tak? Najnowsze techniki stosujemy i my tutaj chcemy je stosować w każdym zakresie. Więc jeżeli są to techniki medyczne, to staramy się leczyć na tym najnowszym poziomie i stosować najlepsze techniki leczenia, a jeżeli można organizacyjnie skorzystać z doświadczenia wojska, to my organizacyjnie też chcemy z tego korzystać i na najwyższym poziomie działać.
2: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy ruszą ze zbiórką żołędzi i orzechów, a te przysmaki trafią do podopiecznych Chorzowskiego Zoo. Materiał Kasi Ziołkowskiej.
14: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy.
13: Ruszacie ze zbiórką dla zwierzaków z Chorzowskiego Zoo.
14: Tak, prośba nietypowa. Robimy zbiórkę dla zwierząt wiewiórek i innych takich zwierząt, które jedzą orzechy i żołędzie. Zbiórka jest w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej w każdy czwartek od 17 do 18.30. Zbiórkę robimy przez całą zimę.
15: Czy jakieś szczególne okazy tych żołędzi mają być, czy nie?
14: Żołędzie raczej, żeby nie były spleśniałe, natomiast zostawiamy wybór i jak przesiew żołędzi zoo.
15: Skąd pomysł, żeby taką zbiórkę zrobić?
14: Pomysł zrodził się u mnie w domu. Mam wielki orzech na podwórku i zaczęły spadać orzechy na mój blaszany dach. No i sam się zrodził.
15: I co, wykonał pan telefon do zoo, tak?
14: Tak, wykonałem telefon do zoo, czekałem dzień czy dwa, no i po dwóch dniach pracownicy zoo odpowiedzieli, że jasne, można zrobić taką zbiórkę dla zwierzaków.
15: Ile chcecie tego zabrać?
14: Chyba każda ilość jest potrzebna. Zwierzęta potrzebują orzechów. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
15: Coś, co na przykład do tej pory robiły dzieci do szkół, tak? Bo z na przykład żołędzi powstawały ludziki i z kasztanów. Teraz można z tym zrobić coś zupełnie innego.
14: Tak, liczymy na małe dzieci, liczymy na wnuczki, liczymy na dzieci. Dzieci zbierajcie żołędzie, zbierajcie orzechy i przynoście do Centrum Aktywności w każdy czwartek 17-18.30 w Dąbrowie Górniczej, ulica Sienkiewicza 6A.
15: Co, nic nas to nie kosztuje chyba, wystarczy się schylić.
14: Nie, nic nas nie kosztuje. Byłem na spacerze z psem wczoraj i patrzę, pełno orzechów na chodniku leży. Zrobię zbiórkę, zrobię członków stowarzyszenia i będziemy zbierać żołędzie po lesie.
15: Czyli co? Każdy może się zaangażować. Dzieci, starsi?
14: Tak. Przynoście orzechy, przynoście żołędzie. Będzie to jakaś forma ruchu, rozrywki. Zainteresujcie dzieci i wnuki.
15: Po raz pierwszy taką akcję robicie, prawda?
14: Taką akcję po raz pierwszy. No, zrodziła się spontanicznie, także zobaczymy, co wyjdzie.
15: Są jakieś obawy, jeśli chodzi o tą zbiórkę, czy nie? Czy myślicie, że ludzie jak zwykle nie zawiodą?
14: Ludzie nie powinni zawieść. Natomiast to jest specyficzna zbiórka. Trzeba iść i zebrać, kupić. Nie wiem, z efektów ciężko mi powiedzieć.
15: Co, wystarczy gdzieś pozbierać, tak? Do jakiejś tam reklamówki, torby i przynieść, tak? Do Centrum Aktywności.
14: Tak, wystarczy pozbierać. My będziemy to zbierać i w zależności od ilości będziemy to zawozić co tydzień, co dwa tygodnie. Zobaczymy, ile ludzie przyniosą.
15: Jakichś ograniczeń tam ilościowych nie macie, tak? Zo powiedział, że interesuje ich każda ilość.
14: Nie spodziewamy się wielkich ilości. Natomiast chcemy przyjąć każdą ilość. Będziemy wywozić. No, jeżeli zoo powie stop, no to zrobimy stop.
15: Wie pan, jakie zwierzęta skorzystają z tej zbiórki?
14: Tak, przede wszystkim wiewiórki i takie różne inne z siekaczami.
15: Każde zwierzę potrzebuje tego, żeby mu pomóc?
14: Każde zwierzę potrzebuje. Każde zwierzę, jeżeli wymyśla jakąś inną zbiórkę dla innych zwierząt, to jasne, też będziemy robić.
15: Gdzie można informacje o tej zbiórce znaleźć?
14: Informacje na naszym koncie facebookowym Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Tam znajdziecie plakat i adres. Gdzie można to przynieść. Tam jest też numer telefonu. Jakby był jakiś problem, to można zadzwonić.
15: Do kiedy ta zbiórka?
14: Przez całą zimę.
1: SK Śląsk.
2: Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny, uruchomiły Centra Badań nad Wpływem Przemysłu na Zdrowie i Środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
16: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
17: Dzień dobry Państwu. Jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. Już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzać. Z tego płynie generalna refleksja na tym, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych. Nie każda nauka, nie każde badania dadzą się w prosty sposób aplikować, ale o każdych można myśleć w ramach ich korzyści i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również potrzebna.
16: Habilitowanego Nauk Medycznych Tomasza Szczepańskiego, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
18: Ja jestem niezmiernie wdzięczny, że doszliśmy właśnie do tego momentu, do tego etapu, gdzie możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadowska-Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się Szpital Kliniczny nr 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę, że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę, że wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale były też inne, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są przed nowym centrum do rozwiązania jest bardzo dużo i mam nadzieję, że patrząc się na nas z góry, pani dr Wadowska-Król będzie nam z całą mocą kibicować.
16: Poproszę teraz panią doktor habilitowaną Lucynę Sadzikowską, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król.
19: Inicjatorką albo inspiracją do powstania centrum rzeczywiście była postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie jest tak, drodzy państwo, że my zaczynamy badania i dopiero będziemy im się przyglądać, tym terenom, które są mocno poprzemysłowe. Otóż co najmniej od 2023 roku prowadzimy w ramię z Śląskim Uniwersytetem Medycznym, z katedrą pana profesora Grzegorza Dziubanka badania. Wiele z tych badań zostało już, wyników tych badań zostało już opublikowane. Staramy się popularyzować tą wiedzę, którą otrzymujemy. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku powstała jedna z dwóch specjalnych stref chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Wydajemy publikacje, no i złożyliśmy projekt naukowy, czekamy na rozstrzygnięcia, mamy nadzieję, że w ocenie recenzentów Narodowego Centrum Nauki ten projekt znajdzie uznanie i będziemy mogli dalej kontynuować sfinansowane badania. A zatem myślę, że jesteśmy na najlepszej drodze, by rozwijać wszystkie te gałęzie, dziedziny, dyscypliny nauki, które mogą sprzyjać temu, byśmy diagnozowali czy próbowali przygotowywać strategie dla mieszkańców związane z zdrowiem, ale też dobrostanem tych mieszkańców, którzy po prostu funkcjonują na terenach poprzemysłowych. Myślę sobie, że oczywiście inspiracją jest dla nas postać pani dr Jolanty Wadowskiej-Król, a są też osoby, które współpracowały z panią doktor i warto o nich dzisiaj wspomnieć. To między innymi pani Wiesława Wilczek, pani profesor Hager-Małecka, ale też cała rzesza, grupa pracowników ochrony zdrowia, która na tamte czasy milcząco wykonywała swoje zadanie, by wesprzeć badania pani dr Jolanty Watowskiej-Król. I korzystając z okazji, chciałabym na ręce obecnych tutaj przedstawicielek rodziny pani doktor złożyć serdeczne podziękowania, bo na każdym kroku od bardzo dawna Uniwersytet Śląski czuje, że ma wsparcie rodziny, która no, dzieli się panią dr Jolantą Watowską-Król, bo to już jest chyba ikona i taka, powiedziałabym, marka śląskiej kobiety. Badania już polegają na tym, że geolodzy pobierają próbki ziemi i na przykład profesor Cebała opublikował informacje, dane dotyczące skażenia aktualnego w Szopienicach, ale nie mówimy tylko o Szopienicach. Profesor Aleksandra Nadłuska-Socha przygląda się roślinności, biologicznym aspektom tego, co aktualnie dzieje się w Szopienicach. Profesor Grzegorz Nancka, prawnik, pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z odszkodowaniami, ale też aktualnym stanem prawno-administracyjnym. Profesor Tomasz Nawrocki, socjolog, wszedł 2-3 lata temu w ramach naszych badań Uniwersytetu sfinansowanych przez IDUB, czyli Inicjatywę Doskonałości Badawczej, na teren szopienicki i przeprowadził badania socjologiczne. Ja natomiast dzięki wielkiej życzliwości pani doktor, jej obecności, przy jej wsparciu rozmawiałam z jej byłymi pacjentami. Przyglądałam się archiwom prywatnym pani doktor, archiwom tym, co możemy znaleźć w archiwom akt nowych i w archiwom państwowych, a zatem ta historia szopienickiej Ołowicy jest już przez nas bardzo dobrze zbadana. Nie wszystko publikujemy, nazwałabym to językiem popularnym. Jesteśmy jednak jako naukowcy zobowiązani do posługiwania się językiem nauki i to jest kolejne wyzwanie stojące przed pracownikami, przed współtworzącymi centrum, by jak najlepiej dotrzeć do mieszkańców nie tylko Katowic, bo tutaj już padło, że miasteczko śląskie, Tarnowskie Góry, Bytom i tak dalej, i tak dalej. I nie mówimy tylko o Śląsku, bo tak naprawdę mamy dużo więcej miejsc na mapie, którym warto się przyjrzeć. Natomiast w ramach centrum roboczo spotykamy się i spotykają się przedstawiciele 3 uczelni, by porozmawiać, przyjrzeć się wraz z mieszkańcami Radlina, co dzieje się na zapożarowanej hałdzie. Także mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, oczywiście pod patronatem pani dr Jolanty Watowskiej-Król, będzie miało już temat związany z kolejną lokalizacją. To, co mamy w glebie, w powietrzu i w wodzie, przekłada się każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza dzieci, które były tak ważne dla pani dr Jolanty Watowskiej-Król, chronić przed skutkami industrii. My już mamy te badania, na przykład siedzi tutaj pan profesor Jerzy Cebała, który sporo Państwu może powiedzieć na temat tego, jak wygląda ziemia w Szopienicach. Czy jest tam tablica Mendelejewa nadal, czy też może gleba poprawiła w Szopienicach. Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziowanka, które prowadziły badania w piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne, tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do wszystkich zainteresowanych. To znaczy, jesteśmy z prelekcjami w szkołach śląskich. Prowadzimy różnego rodzaju debaty podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, ale też przy okazji innych wydarzeń popularyzujących naukę. Staramy się wydawać w wolnym dostępie na przykład publikacje Ołowicze, Świat Śląska w sprawie chorób poprzemysłowych imienia Jolanty Wadowskiej-Król. Jest to publikacja po kłosie tak naprawdę tej specjalnej strefy chorób poprzemysłowych, która miała miejsce podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w 2023 roku. I tam zarejestrowana jest debata chemika, medyka, geologa i wielu innych naukowców, którzy i pani doktor Małgorzaty Król, którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
20: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
21: Szanowni Państwo, w ochronie zdrowia najtańsza jest profilaktyka. To jest fakt niezaprzeczalny. Niezaprzeczalnym faktem jest również to, że wśród determinantów stanu zdrowia społeczeństwa najważniejszą, połączymy te dwie informacje, wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość tego ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
22: To co znalazł pan w piaskownicy w Szopienicach?
21: No ta piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w piaskownicach regularnie jest jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie zabawy, w trakcie aktywności ruchowej może dochodzić, szczególnie u tych najmłodszych dzieci, tak do 6 roku życia, do przypadkowego połknięcia cząsteczek gleby, która zawierając wysokie stężenia metali, powoduje, że do organizmu stosunkowo wysokie dawki tego ołowiu trafiają, sprawiając, że no, jest to czynnik jednak toksyczny, prawda? Wykazujące silne działanie neurotoksyczne i żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, trzeba tutaj podjąć działania profilaktyczne.
22: A proszę powiedzieć, dzieci w Szopienicach nadal są pod ścisłą kontrolą, bardziej niż to inne dzieci na przykład w innych miastach na Śląsku?
21: Myślę, że nie. To znaczy są działania jakichś organizacji, różnych organizacji na przykład pozarządowych, gdzie dokonywane są badania o zawartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią oceny narażenia, czyli tego, co jest w środowisku i co może do organizmu tego dziecka, jakie dawki, jakie ilości metali mogą do organizmu dzieci trafić i z jakim poziomem ryzyka może się to wiązać. Wiemy o tym, że są rzeczywiście takie punkty, gdyby założyć, że w sposób regularny, praktycznie codziennie, prawda, te małe dzieci często bawią się na zewnątrz, gdyby spędzały czas w danych miejscach, rzeczywiście te dawki byłyby po prostu wysokie, więc no, konieczna jest tutaj edukacja i uświadomienie rodziców, żeby podjęli odpowiednie działania, wręcz no, stosowali pewne nawyki, żeby doprowadzić do ograniczenia wielkości narażenia.
22: To jakie to nawyki?
21: No, bardzo proste. Mycie rąk, zmiana ubrania po powrocie z podwórka, też dbanie o to, żeby w trakcie zabawy na takim podwórku rodzice no, regularnie przemywali dzieciom dłonie, buzie, żeby też dzieci wychodząc na podwórko wcześniej zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą glebą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada, jest to pierwiastek, więc obecny jest w tej wierzchniej warstwie gleby. On po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża. Gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu we krwi w latach, powiedzmy, 70. Mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć. W konfrontacji z wynikami aktualnymi pokaże nam, jak o wiele ta skala narażenia się zmniejszyła, jak to ryzyko zdrowotne się także obniżyło, więc mamy dużo pracy jest przed nami.
20: Doktor Małgorzaty Król, wnuczkę Jolanty Wadowskiej-Król.
3: W imieniu całej rodziny chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za inicjatywę stworzenia Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym. Kiedy 13 lat temu po raz pierwszy zapytałam babcię o historię szopińskiej ołowicy, usłyszałam w jej opowieści głęboki żal. O to, że wielu jej pacjentów nigdy nie doczekało się sprawiedliwości ani pełnego uznania doznanej krzywdy. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że problem zanieczyszczenia środowiska nie został rozwiązany ani jej badaniami, ani przesiedleniem pracowników huty, ani nawet wyburzeniem starych familoków. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju. W jej opowieściach często więc wybrzmiewał niepokój o to, jak wiele wciąż pozostaje niewiadomo. O długofalowe skutki skażenia środowiska i ich wpływ na kolejne pokolenia mieszkańców Szopieni. Widzisz, mówiła z nieukrywaną złością. Nawieźli nową ziemię i wybudowali plac zabaw, a teraz bawią się tutaj dzieci. Trudno mi uwierzyć, że to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Babcia do samego końca postrzegała swoją pracę w Szopienicach jako niedokończoną. Jako moralne zobowiązanie, które wykracza poza jedną biografię i jeden moment historyczny. Jestem przekonana, że byłaby dumna z powstania Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym, które kontynuuje jej dziedzictwo, łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
22: Ja mam pytanie. Myśli Pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła, i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
3: Myślę, że tak, że to jest w pewnym sensie otwarcie tej dyskusji o tym, co zrobić z tą spuścizną w takim szerszym społecznym kontekście, że pomimo tego, że w Szopienicach ta historia jest znana, bo te kilkadziesiąt lat temu ludzie żyli tymi wydarzeniami, to na świecie, myślę, że nawet w Katowicach wiele osób nadal nie wie, że taka postać istniała, że taki problem istniał i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji życia w środowisku poprzemysłowym. Więc myślę, że jak najbardziej tak, to dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że ten problem istnieje i że warto coś z nim zrobić.
1: SK Śląsk.
2: A teraz zmieniamy temat. Dezinformacja rośnie w siłę. Ponad 84% Polaków zetknęło się z fake newsami, a 9 na 10 osób przyznaje, że uwierzyło w prawdziwość przynajmniej jednej fałszywej informacji. Na dezinformację szczególnie narażone są młode osoby. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Anna Mierzyńska, analityczka mediów społecznościowych. Badam dezinformację. Wszyscy jesteśmy narażeni na dezinformację, niezależnie od wieku. Nie ma osoby odpornej na dezinformację samej z siebie. Młodzi ludzie też są narażeni. Pod pewnymi względami bardziej niż starsi, dlatego że tak szybko operują w sieci, tak szybko zmieniają treści, które oglądają i tak szybko decydują o tym, co z nimi zrobić, że często nie czytają do końca, nie zwracają uwagi na szczegóły i bardzo łatwo w ten sposób złapać się na dezinformację, która nie ma dzisiaj formy tylko fake newsów. Coraz więcej mamy innych technik dezinformacyjnych, mamy sztuczną inteligencję, która generuje fałszywe filmiki, fałszywe zdjęcia i fałszywe teksty. Mamy bardzo dużo manipulacji i bardzo dużo teorii spiskowych. Wszystko to jest do znalezienia w internecie.
5: No właśnie, wspomniała Pani o tych teoriach spiskowych, czyli to poszło w taką niebezpieczną stronę, tak? Bo o ile wcześniej można powiedzieć, że te informacje nieprawdziwe dotyczyły takiej sfery na przykład, nie wiem, rozrywkowej, tak? Tak tutaj mogą wprowadzać w błąd, na przykład wypuszczając informacje, które są łudząco podobne do prawdziwych.
4: Dezinformacja zawsze była obecna w bardzo różnych przestrzeniach życia publicznego i w sieci również w bardzo różnych przestrzeniach, więc zawsze dotyczyła na przykład polityki.

0: Na wojnę w Ukrainie i to, że Rosja prowadzi wojnę informacyjną z Zachodem. Więc w wielu obszarach ta dezinformacja jest obecna i dlatego musimy, ja mam takie poczucie, że musimy edukować i młodszych, i starszych, żeby budowali sobie pewną odporność na dezinformację. Dziś to już nie jest kwestia tego, czy znamy narzędzia, za pomocą których będziemy siedzieć i szukać i sprawdzać, czy to jest fake news, czy nie. Dziś to jest kwestia zbudowania pewnej postawy wobec tego, co widzimy w sieci, po to, żeby krytycznie podchodzić do treści, które do nas docierają, nie wierzyć od razu we wszystko, co z sieci do nas przychodzi, wskazać sobie wiarygodne media, wiarygodne źródła informacji, którym ufamy i na tym się opierać. To jest kwestia pewnej świadomości i postawy, którą albo będziemy mieli, albo nie.
1: A trudno jest odróżnić informację prawdziwą od nieprawdziwej?
0: Coraz trudniej, tak. Teraz mamy na przykład wysyp filmików sztucznej inteligencji, które są tworzone za pomocą jednego z nowoczesnych programów do tworzenia takich filmików i jest ich absolutny wysyp w sieci. One generują silne emocje, bo na przykład przedstawiane są tam materiały, w których dzikie zwierzę atakuje dziecko. I to jest coś, co się rozchodzi bardzo szeroko, bo jest zrobione w taki sposób, że przypomina nagranie z komórki. Niedopracowane, niezbyt dokładne. Tak jakbyśmy się spodziewali, że rzeczywiście nagra to ktoś, kto widzi taką sytuację. Rozchodzi się ogromnie, jest zalew na wszystkich platformach społecznościowych.
1: I później jeden udostępnia, drugi udostępnia?
0: Jeden udostępnia, drugi udostępnia. A takie materiały często, niekoniecznie na początku, kiedy powstaje jakaś strona, fanpage czy konto, ale po jakimś czasie, jak się zaczyna w nie klikać, to się okazuje, że zostajemy przekierowani do innej strony. Tam się trzeba zalogować. I w ten sposób możemy stracić dane do konta swojego, do swojej poczty, czy nawet pieniądze, jeżeli zalogujemy się do banku.
1: Co możemy zrobić, widząc taki filmik? Oglądać go, nie wiem, ignorować? Co można zrobić w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim nie rozpowszechniać i nie wierzyć w to, co widzimy. I nie dać się ponieść emocjom. Jeżeli na filmiku, czy na zdjęciu, czy w tekście pojawia się jakaś bardzo ważna dla nas informacja, trzeba to sprawdzić w innych źródłach. Zobaczyć, czy to się pojawiło gdzieś jeszcze w źródłach wiarygodnych oczywiście. My sporo na tych warsztatach rozmawiamy o tym, co to znaczy źródło wiarygodne i komu ufać w sieci, a komu nie, dlatego że to też jest problematyczne dla wielu osób. Ale jak już sobie wyznaczymy te wiarygodne media, czy wiarygodnych influencerów, no to sprawdzajmy u nich, czy oni zgadzają się z tą informacją, czy podają ją dalej. Wiarygodne media sprawdzają takie informacje, natomiast anonimowe portale, za którymi nie wiadomo kto stoi, dają wszystko tylko po to, żeby wygenerować zasięgi i reakcje.
1: Tu mówimy o takich informacjach, które bezpośrednio nas nie dotyczą, ale są też takie, na przykład sztuczna inteligencja, która może zmienić zdjęcie na przykład, dorobić coś do zdjęcia, a my to będziemy powielać dalej. Czyli może to dotyczyć na przykład kolegi, koleżanki z klasy.
0: Tak, to jest zresztą duży problem wśród młodych ludzi, że na przykład potrafią za pomocą sztucznej inteligencji zmieniać w jakichś filmikach czy na zdjęciach twarze osób, które się tam pojawiają i wstawiać twarze osób znajomych. Dlatego też uczulam młodych ludzi, żeby jeżeli zobaczą taki materiał kontrowersyjny z kimś znajomym, to żeby sprawdzili, żeby w ogóle się zastanowili nad tym, czy to nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
1: Kolejny temat, o który chciałabym zapytać, to ChatGPT. Ostatnio bardzo modne narzędzie, z którym coraz więcej młodych osób, ale nie tylko młodych, się nie rozstaje i pyta ten ChatGPT praktycznie o wszystko.
0: Używając ChatGPT i innych podobnych narzędzi, musimy pamiętać, że to jest maszyna, że to jest system zaprogramowany, który się co prawda szybko uczy, ale bazuje na informacjach, które znajdują się w sieci, niekoniecznie zawsze na informacjach prawdziwych. ChatGPT z założenia tak zwanie halucynuje, czyli jest tak stworzony, że da nam odpowiedź na każde nasze pytanie, niezależnie od tego, czy tą odpowiedź zna, czy nie. Więc jeżeli nie zna odpowiedzi, to wymyśli coś po to, żeby nam odpowiedzieć, bo dla niego w tych ustawieniach programistycznych priorytetem jest odpowiedź na zadane mu pytanie. Więc o tym trzeba pamiętać. ChatGPT to jest użyteczne narzędzie, ale nie jest to narzędzie, które należy traktować jako narzędzie, które daje stuprocentową pewność, narzędzie, którego nie trzeba sprawdzać, albo narzędzie, które nam zastępuje czy własne myślenie, czy relacje z innymi ludźmi. Rzeczywiście tego rodzaju problemy już się pojawiają. Też są osoby, dla których właśnie czat staje się albo psychoterapeutą, albo partnerem życiowym. To jest tylko narzędzie i tylko maszyna. Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, zniknie. Jeżeli nie będziemy mieli prądu, zniknie. Więc nie można w to wchodzić w taki sposób, żeby angażować całe swoje życie w relacje z maszyną, z programem tak naprawdę, z modelem językowym, który w każdej chwili może przestać funkcjonować.
1: Czat też jest podobno lekarzem już.
0: No to trochę jak z Google, tak? Wcześniej był tak zwany doktor Google, czyli pytaliśmy o wszystko, o wyszukiwarkę internetową, teraz pytamy czata GPT, bo to łatwiejsze. Tak jak mówiłam, on zawsze da nam odpowiedź, niekoniecznie prawdziwą. Poza tym wszyscy mamy problem z tym, że jest trudny dostęp do lekarzy, o tyle, że jest ich za mało w porównaniu do potrzeb, więc nie dziwi z jednej strony to, że tak to jest tak wykorzystywane. Natomiast zawsze trzeba zachować krytyczne myślenie wobec odpowiedzi, którą dostajemy. Jeżeli to dotyczy kwestii tak fundamentalnych jak nasze zdrowie, tym bardziej. Trzeba pamiętać, że, jeszcze raz to powtórzę, ChatGPT halucynuje. Systemowo o tym wiadomo, że jest to pewna forma funkcjonowania ChatGPT. Halucynuje, czyli wymyśla nieprawdziwe odpowiedzi po to, żeby dać nam odpowiedź. Tutaj, jeżeli go pytamy o zdrowie, też może wymyślać, więc to naprawdę trzeba mieć w pamięci.
1: Może też zastąpić przyjaciółkę, może zastąpić powiernika?
0: Tak, może zastąpić teoretycznie, może zastąpić przyjaciółkę, powiernika, partnera życiowego, męża, żonę, osobę bliską po prostu, czy terapeutę, tak jak już mówiłam, ale to jest tylko pozór, tak nam się wydaje, że on może zastąpić. Nic nie zastąpi relacji z żywym człowiekiem i nic nie zastąpi nam funkcjonowania offline. Tutaj na warsztatach z młodzieżą też skupiamy dużą uwagę na tym, żeby im pokazać, jak dbać o kondycję psychiczną poza siecią. I nagle się okazuje, że jest naprawdę sporo zajęć, które młodzi ludzie lubią robić, które sprawiają im radość, a które nie wymagają internetu. I to też jest ważne, żeby tę równowagę online-offline zachowywać.
2: Grzegorz Neumann, jestem koordynatorem projektu Młodzież w Centrum. Jest to projekt, który realizujemy w centrach handlowych zarządzanych przez NEPI Rockcastle Poland, a też na co dzień jestem czynnym policjantem. Pracuję w Gdańsku, w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku.
1: Głównym celem tego całego projektu jest edukacja.

0: na nich w sieci, ale też w rzeczywistości, ponieważ mówimy o dezinformacji, ale jedną z form dezinformacji, o której też będziemy mówić, jest m.in. hejt. Ktoś ma na celu wskazanie o kimś nieprawdy, czegoś obraźliwego, żeby coś uzyskać. I tu chcemy młodzież przestrzec przed tak niebezpiecznymi zjawiskami.
1: Mówimy o dezinformacji. To jest duży problem w tej chwili, jeśli chodzi o internet?
0: Myślę, że tak, dlatego że nie ukrywam, że wielu osobom zależy na tym, żeby przekazywać informacje, które nie są prawdziwe. Trwamy w czasach konfliktu za wschodnią granicą i są takie ośrodki, takie osoby, które celowo wprowadzają w błąd. Chcemy też wskazać jasno, że młodzież tak statystycznie czyta tylko nagłówki, nie skupiają się na tym, co jest napisane, nie weryfikują, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem. Chcemy ich do tego dzisiaj zachęcić i chcemy uwrażliwić, że nie zawsze to, co jest napisane, po prostu jest prawdą, żeby sięgać do wiarygodnych źródeł.
1: A z czego to wynika, że my tak wierzymy we wszystko, co widzimy?
0: Myślę, że głównie z braku czasu. Wszystko robimy szybko, sprawnie. Chcemy jak najszybciej, jak najwięcej uzyskać. Tak też działają m.in. oszuści, którzy uzyskują od nas różne dobra, bo też chcemy jak najwięcej zyskiwać.
2: Podkomisarz Damian Korczyński, Komenda Miejska Policji Dąbrowa Górnicza. Uczestniczymy w projekcie Młodzież w Centrum, tutaj razem z Centrum Handlowym Pogoria, ponieważ jest to niesamowita okazja do tego, żeby zadziałać profilaktycznie. Jako policjanci, funkcjonariusze zespołu do spraw profilaktyki również jeździmy po dąbrowskich szkołach i próbujemy przeciwdziałać zjawisku cyberprzestępstwa. Działamy na rzecz cyberbezpieczeństwa i próbujemy też wygrać tą dezinformacją.
1: Właśnie, jakie niebezpieczeństwa nam grożą, jeśli chodzi o internet?
2: Myślę, że głównym niebezpieczeństwem jest to, że młodzi ludzie z jednej strony niekoniecznie wiedzą, że wszystko, co się dzieje w internecie, jednak też przekłada się na ten świat realny i poprzez to, że przede wszystkim hejtują się, myślą, że w internecie, że po drugiej stronie nie siedzi prawdziwa osoba najczęściej. Komentują bezwiednie różnego rodzaju zdjęcia, artykuły, wielokrotnie narażając się również na popełnienie przestępstwa w ten sposób, komentując w wulgarny sposób, znieważając kogoś publicznie. Internet jest takowym miejscem publicznym. Nie zważają na słowa, które się dzieją. Są to często młodzi ludzie. Między 13 a 17 rokiem życia odpowiadają prawnie już za swoje czyny, ale również zdarzają się przypadki dzieci, które mają po 10 lat, które mają nieograniczony dostęp do internetu, do telefonów komórkowych. Poza tym, że są później od tych telefonów uzależnione, że ciężko się z nimi rozmawia, no również popełniają różnego rodzaju czyny w ten sposób i narażają się na niebezpieczeństwo z drugą stronę, czyli wobec siebie. Dzieci rozmawiają z osobami nieznajomymi, nie skontrolują nigdy tego, kto jest po drugiej stronie. No i wielokrotnie dochodzi do różnych sytuacji nieprzyjemnych, a w najgorszym wypadku nawet do tragedii.
1: To jest duża skala zjawiska? Dużo tego hejtu w tej chwili w internecie jest?
2: Na tą chwilę hejt taki, którym widzimy, że się dzieje w szkołach. Mamy konsultacje co do tego, że dzieciaki zgłaszają nam, ale tylko w czasie prelekcji. Tylko o tym mówią, że tak, stali się gdzieś tam ofiarą tego hejtu, że mieli taki przypadek. Zawsze sami mówią, że stają się ofiarami hejtu, a nigdy nie spojrzą na to, że również hejtują albo powielają ten hejt. Przede wszystkim przesyłają następnej osobie głupi filmik albo zdjęcie, które jest jakimś memem, co kogoś ośmiesza. Nie wiedzą, że wtedy sami się stają tymi hejterami.
1: A jeśli chodzi o takich cyberoszustów, duża to jest skala zjawiska? Dużo takich jest sytuacji, w których jesteśmy narażeni na to, że możemy stracić pieniądze?
2: Tutaj akurat miesiąc październik to jest takim nazywany miesiącem bezpieczeństwa seniora. No z uwagi na to, że właśnie w tym miesiącu mamy zintensyfikowane działania nakierowane na spotkania z seniorami, gdzie informujemy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się, żeby przemyśleć jakąś inwestycję, która jest nam proponowana w internecie, czy kiedy ktoś do nas przychodzi i opowiada nam niestworzone historie, z których ze złotówki zrobimy sobie 1000 złotych, co generalnie w normalnym świecie jest nierealne, ale ludzie potrafią w ten sposób to uwierzyć, stracić oszczędności swojego życia. Takie sytuacje niestety mają miejsce i jak najczęściej powtarzanie tego, gdzieś powielanie informacji, żeby ludzie jednak przemyśleli, że ich też może to spotkać, no to jest jedynym rozsądnym na tą chwilę rozwiązaniem. Żeby docierać do każdego, tak? I żeby nie rozmawiać. Radio SK.

0: Reklama.
1: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City w Rybniku, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej bilety masz już od 14,90. Wybierz film i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
2: I po reklamie.

0: To promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.